Nie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

0: Polska Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Wracamy do tematu dystrybucjonizmu. Nie mylić z redystrybucjonizmem. Są to zupełnie inne pojęcia. Moimi i Państwa gośćmi są po raz kolejny Michał Gruszyński, historyk.
2: Witam Panu, witam Państwa. Dobrego wieczoru.
1: I Jarema Piekutowski, socjolog, autor licznych, miejmy nadzieję, niebawem coraz liczniejszych książek. Witam serdecznie.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
1: W ostatniej audycji, w której poruszaliśmy dość szeroki temat stosunku Kościoła do własności i do środków produkcji oraz stosunków społecznych, pojawiły się już nazwiska Hilarego Belloca i Gilberta Keitha Chestertona jako twórców, czy raczej współtwórców koncepcji dystrybucjonizmu. Powiedzieliśmy sobie tutaj o fascynacji obu autorów średniowieczem. No i pora powiedzieć, dlaczego oni tak bardzo fascynowali się średniowieczem, co pozytywnego dostrzegali w tej mrocznej, pełnej zabobonów epoce.
2: Przede wszystkim widzieli epokę, kiedy tak naprawdę jedyną religią, jaką był, to był katolicyzm. Obydwaj byli katolikami. Uważali, zwłaszcza Chesterton, że przez to, że Anglia odeszła od katolicyzmu, straciła swoją tożsamość. Byli właśnie zachwyceni tą drobną gospodarnością człowieka, tymi wielkimi firmami, gdzie każdy pracował na siebie, dla innych, ale jednocześnie on był i czuł się za to odpowiedzialny, miał na to wpływ. To nie to jest rzecz, tak jak dzisiaj. Człowiek pracuje w jednej wielkiej firmie, jeśli mu się to przestaje podobać, a trafia mu się okazja, znajduje nową pracę, idzie do nowej pracy i po prostu w tym momencie bezwzględnie nawet zwalcza swoich dawnych pracodawców, a nawet, jeśli ma mało etyki, zdradza tajemnicę firmy.
1: Słowo korporacja od razu ciśnie nam się tutaj na usta.
2: Dystrybucjonizm jest czymś antykorporacjonizmem, tak to można nazwać, albo odpowiedzią na korporacjonizm.
1: Ale powinniśmy tutaj pewne rzeczy rozgraniczyć, dlatego że słowo korporacja pierwotnie oznaczało coś bardzo bliskiego, co cech, prawda? I dopiero później doszło do przepoczwarzenia tego słowa właśnie w takie znaczenie, jakiego używamy dzisiaj.
2: Pejoratywne to, co my dzisiaj nam się kojarzy.
1: Pejoratywne, bo przecież kiedyś, wspominaliśmy w poprzedniej audycji, że te cechy, czyli właśnie małe przedsiębiorstwa zrzeszające ludzi od tych najniższych uczniów po majstrów cechowych, czyli nie konfliktujące, nie przeciwstawiające sobie pracowników i właścicieli, bo każdy tak naprawdę pracujący w warsztacie, nie wiem, miecznika czy ludwisarza był po części pracownikiem, po części współwłaścicielem tego zakładu. I że

0: Korporacje pierwotnie to były właśnie, czy miały być właśnie takie cechy. Stały się zaprzeczeniem tej idei. Molochami, lewiatanami no, potwornymi.
1: Dosłownie, chciałem użyć właśnie tego określenia molochami, gdzie tak naprawdę wpływ ma niewielka grupa osób, nieważne jak to nazwiemy, rada nadzorcza, czy jakoś inaczej, która ma największą ilość akcji i ona decyduje o wszystkim. I człowiek tak naprawdę pracujący w tej korporacji nie ma nic do powiedzenia. To jest koło w wielkiej machinie. Kółeczko właściwie, część, które w każdej chwili można wymienić, jak się zużyje. I nikt nawet nie zauważy, że ten mechanizm trochę inaczej pracuje.
0: Czy pewnego rodzaju taką upiorną pozostałością pierwotnej idei korporacyjnej, tej pozytywnej, tej cechowej,
1: pierwotnej, tak?
0: Nie jest to, z czym możemy się czasem w wielkich firmach spotkać. Ja osobiście miałem takie doświadczenia, bo również zjawił się w moim życiu epizod, całkiem zresztą długi, pracy w korporacji, że wszyscy, od najniższego szczebla pracowniczego po prezesa, mówią sobie po imieniu. W wielu korporacjach tak jest i to stwarza takie wrażenie takiej właśnie pseudofamiliarności, która pierwotnie rzeczywiście w cechach funkcjonowała. Tak? Cech był organizacją dość blisko powiązaną emocjonalnie między sobą, taką kooperatywą producencką. Ale w tej chwili korporacja poza tą mówieniem do siebie, do dyrektora mówi się po imieniu, on też ochrzaniając, brzydko mówiąc, ciebie mówi po imieniu, to z tej familiarności pierwotnej nie zostało chyba już nic.
1: Nie, no to jest jedyna rzecz, tak, tych pozostałości, tych cechów, ale to jest właśnie, jeszcze raz powiedziałem, że tak naprawdę człowiek nie ma wpływu na funkcjonowanie tej firmy, także z tych dawnych cechów średniowiecza już nic nie zostało.
2: W porównaniu z tym, co kiedyś znaczyła korporacja, czyli w pewnym sensie demokratycznie kontrolowaną organizacją wszystkich producentów w danej branży, razem z pracownikami, z czeladnikami, to dzisiaj korporacja jest tworem stricte hierarchicznym.
0: Czyli całkowitym zaprzeczeniem tej pierwotnej myśli.
2: Tak, nawet mówiło się o czymś takim jak korporacjonizm jeszcze nie tak dawno, czyli o pewnym systemie podobnym do dystrybucjonizmu właśnie Chestertonowskiego, ale myślę, że dzisiaj to słowo już coraz mniej jest używane, no właśnie ze względu na to, że korporacja kojarzy nam się jednoznacznie z dużą firmą prywatną, z dużą liczbą pracowników ułożonych w hierarchiczne struktury, w których po prostu jest szef, który rządzi, a na najniższym szczeblu są pracownicy, którzy są całkowicie od niego zależni.
0: I nie utożsamiają się z własną firmą, tak jak powiedział pan Michał Gruszczyński. Jak się zdarzy okazja, przechodzą do innej firmy, wynosząc także ze sobą, mówiąc w modern Polish, know-how cały i zasilając konkurencję. Tutaj ciekawa rzecz. Kiedyś spotkałem się w czasie rozmowy rekrutacyjnej z taką opinią, że wedle modelu amerykańskiego patrzy się na CV pracownika i patrzy się na okresy pracy w kolejnych firmach. Jeżeli okres pracy w danej firmie jest dłuższy niż 3 lata i nie wiąże się z żadnym awansem poziomym bądź pionowym, to taki pracownik przestaje nas interesować. Dlaczego? Dlatego, że nie jest zbyt ambitny, nie jest zbyt aktywny, siedzi za długo na jednym miejscu, tak? Czyli takiego kogoś nie chcemy. To, co panowie tutaj obaj mówią o tym z pewną nostalgią, o tym tej wizji dawnego rozumienia korporacjonizmu, tego dawnego systemu cechowego średniowiecznego, znajduje pewne analogie na drugiej połowie kuli ziemskiej, czy też po drugiej stronie kuli ziemskiej, w Japonii. Japonia, która, no, co tu dużo mówić, jest potężnym krajem kapitalistycznym, który zbudował swój kapitalizm właściwie prosto z feudalizmu i takiego dość odległego w krótkim czasie. Jest oparty, no, może nie tyle na cechach miejskich, co raczej na klanach wojowników, na klanach samurajskich. Tam, jeżeli pracuje się w firmie Mitsubishi, a firma Mitsubishi założona jest przez stary ród samurajski i te trzy diamenciki, które widzimy na samochodach, to jest po prostu mon, czyli herb rodziny samurajskiej, trzy diamenty. Tam mój dziadek pracował dla Mitsubishi, mój ojciec pracował dla Mitsubishi i ja chodziłem do przedszkola ufundowanego przez firmę Mitsubishi, kończyłem szkołę zawodową przy firmie Mitsubishi, będę pracował dla firmy Mitsubishi aż do śmierci, bo samuraj służy swojemu

0: mu klanowi, swojemu daimyo do śmierci. I oni dzięki temu, dzięki takiemu podejściu do pracy, no zbudowali potęgę kapitalistyczną. Tam przejście z firmy do firmy jest bardzo źle widziane. To jest tak, jakby samuraj przeszedł do wrogiego daimyo.
1: No tak, ale pamiętajmy, że jest to Japonia i świat zupełnie innej cywilizacji. To nie jest nasza cywilizacja rzymska. My sobie trudno potrafimy zrozumieć pewną obyczajowość japońską. No weźmy przykład z historii, jak już żeśmy przytoczyli, pilotów kamikadze. Dla nas są to nieszczęśnicy, wariaci, różnie możemy ich nazwać. A dla ludzi wychowanych w tradycji samurajskiej to było coś normalne.
0: Tak, tak. Ja tutaj chciałem tylko zaznaczyć jedną rzecz, że przeniesienie pewnych wzorców z odległej przeszłości może działać bardzo korzystnie w nowoczesnych technologiach. Że można budować nowoczesne przemysłowe państwo, kopiując wzorce tradycyjne z przeszłości. Japonia jest tego najlepszym przykładem.
1: No tak, no ale też filozofia Konfucjusza także ma na to wpływ, czyli prawda, to wszystkie podsumowanie to wierność swojemu panu, jakbyśmy go nazwali. No oczywiście największą karykaturą już systemu konfucjanizmu jest dzisiaj Korea Północna, gdzie jest, prawda, ale to już jest karykatura.
0: Tam jest raczej wypaczenie.
1: Tam już jest wypaczenie.
0: Dżucze. Wróćmy do Europy, do tych prób, które podejmowali Chesterton i Belloc, pogodzenia jakiejś wizji średniowiecza, czy też idealnego wyobrażenia o średniowieczu z rozwijającym się coraz gwałtowniej kapitalizmem. No i stworzyli ten dystrybucjonizm jako taka chrześcijańska, a ściśle katolicka trzecia droga, czy odpowiedź i na socjalizm, i na kapitalizm.
1: Tak, może jeszcze jedno. Zanim zaczniemy właśnie mówić dokładnie o tej trzeciej drodze, proszę państwa, to nie jest, że chcemy zwalczać na przykład kapitalizm. To nie jest zniszczenie wolnego rynku. To jest jakby próba znalezienia miejsca dla każdego na wolnym rynku. Bo niektórzy traktują dystrybucjonizm, że jest to narodowy socjalizm, czy to jest jakaś kolejna mutacja jakiejś tej czerwonej zarazy? Nie, proszę państwa. Jest to poszanowanie wolnego rynku, czyli prawa, świętego prawa własności i żeby każdy mógł się tam znaleźć.
2: Ale żeby tak nie kończyć tutaj na stwierdzeniu czerwona zaraza, to dystrybucjonizm jest też daleki od kapitalizmu, gdyż przeciwdziała wszelkiego rodzaju monopolom, które niestety wydają się być naturalną konsekwencją kapitalizmu. No, w warunkach, kiedy człowiek ma skłonność do brania zbyt dużo niż, więcej niż mu się należy.
1: No tak, no nie ukrywajmy, no monopole są, które są czymś charakterystycznym w gospodarce centralnie sterowanej, tak jak, prawda, słynne monopole państwowe. Nam się monopol się kojarzy, prawda, głównie ze sklepem, który prowadzi sprzedaż napojów ratyfikowanych, jak to ładnie mówiono w Warszawie, czyli po prostu alkoholu. No z tej prostej przyczyny, że monopol to jest wyłączność i państwo z tego czerpie olbrzymie zyski. Jako ciekawostkę, dowiedziałem się ostatnio, ile kosztuje wyprodukowanie litra spirytusów w skali przemysłowej.
0: Na pewno ileś groszy.
1: 29 groszy dosłownie, a dolewamy do tego, przypuśćmy do takiego litra spirytusu, dolewamy 1,5 litra wody.
0: Za pół grosza.
1: Tak. Mamy 2,5 litra wódki, 38%. I proszę zobaczyć, ile to w sklepie kosztuje. I to jest też zrozumienie, dlaczego państwo trzyma rękę na produkcji alkoholu i mamy monopol.
0: No ale są też monopole niepaństwowe, to o czym wspominał pan
1: Jaremo, oczywiście.
0: Także kapitalizm ma skłonność do tworzenia monopoli niepaństwowych, tylko właśnie kapitalistycznych, często ponad granicami nawet państw narodowych.
1: No tak, bo to jest tak jak kiedyś w średniowieczu, znów wracam do tego średniowiecza, bo to jest jednak dobre. Podbijaliśmy ziemię, przyłączaliśmy je, kolejne. I w ten sposób myśmy się bogacili, bo feudalizm opierał się na ziemi. Tak kapitalizm polegał na czym? Na zdobywaniu kolejnych przedsiębiorstw, banków i też powiększaniu swojej władzy, czyli zdobywaniu większej ilości. Tam podporządkowywano ziemię, tu podporządkowujemy fabryki, banki, coś, co robi pieniądz.
0: No tak, ale jakiś twardy liberał, zwolennik szkoły austriackiej, von Misesa, von Hayeka, powiedziałby krótko, no zaraz, ale po co wprowadzać jakiś dystrybucjonizm? Wszystko, o czym panowie mówicie, czyli wolny rynek, wolność, jest dla wszystkich w prawdziwym, zdrowym kapitalizmie. Tutaj z jednej strony robotnicy oferują swoją pracę, pracodawca oferuje miejsce pracy i to jest tylko wolna wymiana usług, towarów, za które wolni ludzie ustalają na zasadzie wolnych umów ceny i się tym wymieniają. Po co wprowadzać w to jakieś dodatkowe elementy?
2: No niestety praktyka życia, zwłaszcza ostatniego stulecia, pokazuje, że to nie do końca tak działa, bo jednak ten kapitał zaczyna gromadzić się w rękach coraz mniej

0: mniejszej garstki ludzi, a kiedy on gromadzi się w tych rękach tej coraz mniejszej garstki, to coraz większe masy ludzi są pod kontrolą tamtych, którzy ten kapitał mają. I wbrew temu, co mówili klasycy kapitalizmu, to jednak nie do końca, na co też zwraca uwagę Thomas Piketty w ostatnio bardzo znanej książce, nie do końca działa ta zasada trickle down, że kiedy powiększa się majątek tych najbogatszych, to on spływa w pewnym sensie na tych najbiedniejszych. Nie. Chesterton mówił o tym 91 lat temu, w 1925 roku, że kiedy mówi kapitalizm, to ma na myśli ekonomiczne warunki, w których istnieje z grubsza rozpoznawalna i względnie nieliczna klasa kapitalistów, skupiających w swych rękach przewagę kapitału konieczną do tego, aby ogromna większość obywateli była zmuszona służyć im za zapłatę. Wydaje się, że gdyby nie było tej skłonności pewnej w człowieku do zła, do brania więcej niż mu się należy, to i kapitalizm, i socjalizm działałyby jako tako. Kapitalizm działałby tak, jak mówią Hayek, Mises czy Friedman, a socjalizm działałby tak, jak powiedzmy mówi Keynes, Marx czy różni inni piewcy tej redystrybucji państwowej. Natomiast niestety ani jedno, ani drugie, jak się okazuje, nie działa.
1: Bo człowiek marną jest istotą. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej opowieści o tym, jak Kościół w ciągu ostatnich 150 lat próbował przez swoich myślicieli pogodzić kapitalizm z postulatami ludzi pracy, ludzi w jakiś sposób, teraz modne jest określenie, wykluczonymi czy upośledzonymi socjalnie, poprzez ów dystrybucjonizm. Padły przed przerwą nazwiska klasyków szkoły austriackiej, którzy cytowani są przez ekonomicznych liberałów, no niemalże jak Biblia, tak, von Mises, von Hayek, Milton Friedman, którzy mówią: to jest bardzo dobrze, że bogaci się bogacą, że w ogóle może nie tyle chciwość, ale chęć posiadania, chęć gromadzenia dóbr jest czymś naturalnym i zdrowym dla ludzi. To jest naturalny odruch każdego człowieka. Chcemy mieć raczej więcej niż mniej i że jest to w ogóle koło zamachowe do jakiegokolwiek rozwoju społeczeństwa. Gdyby nie to, to chodzilibyśmy w spódniczkach z trawy i za pomocą patyczka wydłubywali z ziemi korzonki i robaczki, żeby coś zjeść.
3: No tak, ale tak jak żeśmy już powiedzieli, nagromadzenie się zbyt wielkiej ilości kapitału w zbyt małej ilości rąk prowadzi do czego? Do monopolu. A monopol jest najlepszym hamulcem rozwoju gospodarczego, bo nie ma czegoś takiego jak konkurencja.
1: Tak, właśnie.
3: W związku z tym dystrybucjonizm daje możliwość rozwoju konkurencji.
1: I teraz powiedzmy sobie, jak ten dystrybucjonizm miałby wyglądać, bo on tak naprawdę zaistniał tylko na papierze. On się nigdzie w stuprocentowej postaci nie objawił, czy też nie został wprowadzony, zaprowadzony. O eksperymentach politycznych powiemy sobie później, gdzie próbowano go wprowadzać, natomiast powiedzmy sobie teraz o tej jego wersji papierowej. Jak to by miało funkcjonować wszystko?
0: Na portalu dystrybucjonizm.pl wypowiada się m.in. pan profesor Rafał Łętocha i mówi, że to nie jest program kompletny, tak w pełni nie został nigdy opracowany do końca, ale są pewne podstawowe zasady dystrybucjonizmu, o których można powiedzieć. I tak jak mnie to osobiście fascynuje, że to jest program niepełny, bo to znaczy, że można go rozwijać i można go doprowadzić do względnie pełnej formy. Tak myślę, że podstawową zasadą, która wynika z tego odrzucenia i kapitalizmu, i socjalizmu, dążenie dystrybucjonizmu do upowszechnienia własności wśród jak największej liczby ludzi. Upowszechnienia tego, co u Marksa nazywa się środkami produkcji.
3: Jeszcze jedno trzeba pamiętać, że Chesterton miał takie powiedzenie, że prawda, trzy akry i krowa. Tak on sobie wyobrażał funkcjonowanie, można powiedzieć, takiego gospodarstwa. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć co innego. Jedna firma i trzy komputery. Bo na przykład prowadzimy sprzedaż, sklep internetowy. Czy zakładamy niewielkie wydawnictwo, które ma tych przysłowiowych trzech autorów. My znamy tych autorów, wiemy, jak można ich promować. To się też tyczy jakichkolwiek innych wydawnictw. Niech będą to trzy zespoły muzyczne. Chodzi tu po prostu niewielkie firmy, gdzie się wszyscy znają i zawsze wiemy, kto nawalił i można taką osobę, krótko mówiąc, okrzanić.
1: Czyli jeden z elementów tego postulowanego funkcjonowania dystrybucjonizmu to są małe firmy, tak?
3: Małe przedsiębiorstwa rodzinne, gdzie można na przykład wprowadzić

0: wprowadzać długotrwałą jakąś politykę rozwoju takiej firmy, gdzie nie ma na przykład, że jest 50 robotników, na przykład głosuje, na przykład się nie zgadzają z jakąś produkcją. Nie, to jest rodzina, która wie, że będzie się starać, tak jak w monarchii. Ojciec starał się przekazać synowi królestwo w jak najlepszej postaci, a ten to samo chciał zrobić, żeby przekazać to swoim potomkom.
1: Króla raczej ciężko przekupić.
0: O, co do naszego ostatniego króla, to bym polemizował, ale to myślę, że będzie, to jest czas na, mówię, to jest termin na inną audycję.
2: Wypisałem sobie kilkanaście takich podstawowych zasad dystrybucjonizmu. Może zacznijmy od trzech. Pierwsza jest taka, zgodna z tym, co mówił, co pisał Leon XIII w encyklice Rerum Novarum, że prawo własności jest jednak prawem fundamentalnym, więc wbrew temu, co mówią niektórzy, dystrybucjonizm nie jest socjalizmem, gdyż to prawo własności bardzo podkreśla i wydaje się, że mimo pewnych sfer ingerencji państwa, o których sobie potem powiemy, to jednak państwo w dystrybucjonizmie ma w miarę możliwości pełnić minimalną rolę. To jest jednak państwo niewielkie, nie wtrącające się w nie swoje sfery działania.
1: Wpadnę na chwilę w słowo, bo pojawiło się hasło państwo niewielkie. Rozwijmy tą myśl na moment. Niewielkie, ale nie obszarowo. To może być państwo zajmujące pół Europy nawet, tylko niewielkie w sensie kompetencji, tak? W kompetencji schodzących w dół.
2: Oczywiście mam na myśli tutaj państwo jako instytucja, a nie państwo jako obszar na mapie. Mhm. I tutaj właśnie kłania się zasada subsydiarności, żeby nie robiła, jeżeli pewne rzeczy może zrobić jednostka mniejsza, powiedzmy, czy to rodzina, czy to osoba, czy to organizacja pozarządowa, to żeby tych rzeczy nie musiało robić państwo, żeby państwo nie przejmowało tych rzeczy, które my możemy sami w ramach naszej dobrej woli zrobić. Tak, więc zasada subsydiarności, prawo własności prawem fundamentalnym i właśnie trzecia kwestia, najważniejsza, środki produkcji powinny zostać rozdystrybuowane tak szeroko, jak to tylko możliwe, zamiast albo kontroli państwa, czyli monopoli państwowych, albo monopoli kapitalistycznych. I myślę, że to ta zasada, zresztą no, będąca dla dystrybucjonizmu centralną, budzi największe wątpliwości no, u takich, powiedzmy, skrajnych liberałów gospodarczych, gdyż żeby te środki produkcji redystrybuować, znaczy, przepraszam, nie redystrybuować, tylko żeby one były
1: w rękach jak najszerszej grupy ludzi.
2: No to właściwie są dwie możliwości. Albo odgórne działanie państwa, czyli jakaś tam, powiedzmy,
1: reforma rolna,
2: lekkie popychanie podatkowe, etc., to zaraz o tym powiem, albo dobra wola ludzi, którzy będą chcieli się tymi środkami dzielić. Dale Alquist, który jest jednym ze znawców współczesnych Chestertona, mówił wyraźnie, że nie powinno się dystrybucjonizmu wprowadzać odgórnie, że to już nie będzie wtedy dystrybucjonizm. Niemniej sam Chesterton w tej książce Outline of Sanity, czyli Zarys Normalności, która właśnie teraz przez pana Pawła Kalinieckiego jest tłumaczona na polski, o której mówiłem w poprzedniej audycji, zwraca uwagę także na pewne możliwości prowadzenia dystrybucjonizmu przy wsparciu państwowym.
0: Podobnie to znaczy, Bell Locke mówił.
2: Po prostu promowanie w systemie podatkowym takich rozwiązań, które będą prowadziły do tego, że ten kapitał będzie w wielu rękach, a nie w rękach jednej małej grupy.
1: To jest to, o czym pan Jarema teraz mówi. Dla mnie jest trochę trudne do wyobrażenia. Jak państwo może, używając narzędzi fiskalnych, skłonić posiadaczy większych czy mniejszych fabryk do na przykład, nie wiem, sprzedaży części akcji wśród swoich robotników, pracowników? Nie bardzo to sobie wyobrażam. Jak to miałoby funkcjonować?
0: Właściwie to jest tak sobie, to trudno wyobrazić, bo my jesteśmy jakby skażeni takim spojrzeniem. Albo socjalizm, albo kapitalizm.
1: Nie, ja nawet
0: nie, my sobie nawet nie potrafimy dzisiaj tego nie wyobrazić, ale co nam to daje? Jednak może, ja wiem, że to znów by powiedzieli, że to pachnie socjalizmem, skrajni liberałowie, ale ustawą nawet, że właściciel, że tak jak na przykład po 89 roku, kiedy zaczynał się, tak nazwijmy powoli, odradzać gospodarka rynkowa w Polsce, część akcji firm, które się stały spółkami akcyjnymi, zostały jakby przekazane czy sprzedane pracownikom. Owszem, część pracowników, mówiąc, te akcje przejadło, czyli co zrobiło, proszę państwa, po prostu sprzedało dosyć szybko te akcje, na co wydało, ich sprawa. Ale jednak wśród sporej części tych ludzi, którzy albo kupili od nich te akcje, wytworzyła się namiastka klasy średniej, bo na klasie średniej tak naprawdę według dystrybucjonizmu miało się opierać społeczeństwo, bo tak naprawdę to jest ten motor, który napędza gospodarczo całe

0: społeczeństwo,
1: ale tu
0: klasa średnia.
1: Wspomniał pan, panie Michale, o troszeczkę innej sytuacji. Firmy były państwowe i to państwo mogło, tak, teoretycznie i jak widać praktycznie, mogło wydać ustawę o sprzedaży, rozprzedać swoją własność, czyli akcje tych firm. Natomiast wracam tutaj do myśli, którą przedstawił pan Jarema, o tych narzędziach leżących raczej w sferze fiskalnej, podatkowej, bo takie rozwiązania sugerowali Belok i Chesterton. Jak państwo miałoby podatkami skłonić do rozproszenia, rozdrobnienia środków produkcji?
2: To nie jest najczęściej jasno powiedziane, przynajmniej przez Chestertona, natomiast mówi on w pewnym momencie o podatkach zniechęcających do sprzedaży małej własności dużym korporacjom, trustom i kartelom, a z kolei zachęcającym do dzielenia dużej własności. Ale tak jak mówię, w Outline of Sanity nie jest to opisane bardzo dokładnie.
1: Czyli to pewien rys tylko.
2: Tak,
1: taki.
2: Natomiast to, co jest ciekawe, to że gdzieś przeczytałem, że jeżeli w ogóle dystrybucjonizm jako koncepcja miał jakiś wpływ na realne życie gospodarcze świata, to na pewno bardzo duży wpływ ma na prawo antymonopolowe, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych istniejące do dzisiaj. Tutaj jest ten wpływ ogromny w dużej mierze, tworząc to prawo antymonopolowe i w Europie Zachodniej, i w Stanach gdzieś tam się kierowano tymi wytycznymi dystrybucjonistycznymi. Natomiast ja myślę o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Pomijając kwestie podatków, które powiedzmy coś pociągają lub coś popychają, to jest bardzo ważny element, którego no nie kryję, że mi też bardzo w Polsce brakuje, mianowicie usuwania różnych barier, które stoją na przeszkodzie małym firmom, osobom, rodzinom prowadzić skutecznie własną działalność i żyć w taki sposób, żeby nie musieć polegać na czyimś kapitale zewnętrznym. Myślę, że jeszcze bardzo dużo tych barier jest. Ostatnio jedna z tych barier została zniesiona w Polsce, co mnie bardzo cieszy, z tym, że jest to jeszcze działanie poprzedniego rządu. Mianowicie w tej chwili rolnik może sprzedawać swoje przetwory, nie musząc zakładać działalności gospodarczej. To dosłownie parę tygodni temu zostało wprowadzone.
0: Tak jak pan Jarema powiedział, i tu bym chciał dać przykład z historii. Chyba najwybitniejszy premier w historii Rosji, Piotr Stołypin, który postanowił zreformować Rosję, kiedy Rosja poniosła klęskę w wojnie z pogardzaną, malutką Japonią, zniósł ograniczenia urzędnicze. I proszę państwa, jak to się dzisiaj czyta, to jest niewiarygodne, ponieważ na 10 wielkich banków światowych 7 miało swoją siedzibę w Rosji. A poza tym w ciągu 4 lat przyrost, znów będzie, może to socjalistycznie zabrzmi, bo prawda, przyrost brutto, prawda, PKB w Rosji wyniósł 400%. Proszę państwa, 400%. Dzisiaj słyszymy, kraje Unii Europejskiej podjęły decyzję, wzrost 3,5%. Wszyscy, Boże, jaki gigantyczny. A tu 400. Czyli proszę państwa, co roku państwo podwajało swój dochód. W jaki sposób? Choćby nawet przez niższe podatki i przez rozwój na funkcjonowanie małych firm. To jest jeden przykład historyczny. Myślę, że za chwilę podam drugi przykład, także związany z ziemiami polskimi. Bo chcę powiedzieć państwu, że także przez ten, między innymi przez Piotra Stołypina, zaczęły się rozwijać ziemie polskie. Z tej prostej przyczyny, że z Berlina czy z Paryża było bliżej jednak do Łodzi czy Warszawy niż do Petersburga, Kijowa czy Moskwy.
2: Współcześni teoretycy dystrybucjonizmu wskazują bardzo często, tak jak mówiłem, cytowałem Dale'a Alquista, że to nie jest coś, co powinno się wprowadzać odgórnie, a raczej jest to kwestia zachęcenia ludzi do tego, żeby sami łączyli się, powiedzmy, w niewielkie spółdzielnie, żeby podejmowali różne wspólne inicjatywy. I na szczęście takich inicjatyw dzisiaj jest bardzo dużo. Jest to wszystko, o czym mówi się ekonomia społeczna lub sharing economy, czyli takie działania gospodarcze, które mają na celu nie tylko albo nie przede wszystkim maksymalizację zysku, ale przede wszystkim no, zwiększenie, że tak powiem, poziomu szczęścia w pewnej małej społeczności, zwiększenie poziomu zadowolenia z życia. Więc są to wszystkie te działania, które polegają na tym, że na przykład w małej społeczności na wsi ludzie wymieniają się pracą. Jeden umie piec chleb, drugi umie naprawiać dach, Zamiast puszczać w obieg pieniądze, tworzyć przedsiębiorstwa, struktury, oni się wymieniają tymi usługami, tak? To jest sharing economy, bo to jest w pewnym sensie dzielenie się, tak jak to słowo mówi. Cały ruch spółdzielczy jest w jakiś sposób z tym związany. Ja mam tutaj taki świetny przykład, na który chyba też powoływał się właśnie pan Paweł Kaliniecki, mianowicie taka firma ze Stanów Zjednoczonych, Springfield Remanufacturing Corporation. Wbrew pozorom ona się nazywa corporation, ale korporacją wcale nie jest, gdyż jest to jedna z najbardziej znanych firm, której właścicielami są pracownicy. W 1983 roku 13 pracowników dużej korporacji wykupiło część tej dużej korporacji i stworzyło taką firmę, w której na przykład prowadzi się edukację taką, żeby każdy pracownik miał pewną wiedzę na temat finansów, na temat zarządzania, wszystko jest przejrzyste, publikowane. Każdy z pracowników ma wpływ na to, jak ta firma działa tak naprawdę i jest to właśnie rodzaj zarządzania partycypacyjnego. Podobnie w Europie jest przykład regionu Emilia-Romagna we Włoszech, gdzie bardzo wspierana jest spółdzielczość, gdzie usuwane są też pewne bariery wobec spółdzielczości, w której dużą część produktu regionalnego brutto wyrabiają właśnie spółdzielnie.
1: Kolejne z punktów, które zdaniem pana Jaremy charakteryzować powinny dystrybucjonizm, bo wymieniliśmy na razie trzy najważniejsze, to?
2: Właśnie wspomniane gildie, czyli cechy, czyli takie łączenie się pracowników i pracodawców, żeby działali dla wspólnego dobra, w przeciwieństwie do broniących interesów klasowych związków zawodowych czy organizacji pracodawców. Tak jak mówiliśmy, kolejną kwestią są właśnie te działania antymonopolowe. I tu już musi wkroczyć państwo. A propos jeszcze kwestii fiskalnych, no to Hilaire Belloc mówił także o opodatkowaniu progresywnym. No tutaj już liberał gospodarczy by się pewnie trochę obruszył, ale tak jak widzę w praktyce polskiej, to no trzeba przyznać, że jest jakaś grupa ludzi, którzy zarabiają bardzo dużo, a którzy tego w żaden sposób ani nie mogą przejeść, ani zainwestować. I swego czasu mój znajomy jeszcze z dawnej listy dyskusyjnej internetowej Katolicy 2, ekonomista Bartłomiej Dzik, pisał nawet w najwyższym czasie, że być może i z punktu widzenia liberała gospodarczego ta progresja podatkowa nie zawsze jest złym rozwiązaniem.
0: Uważam, że powinniśmy jeszcze cały czas podkreślać jedno, że tak naprawdę dystrybucjonizm opiera się na własności prywatnej. To jest ta najważniejsza rzecz, o której my mówimy, i upowszechnieniu tej własności. Czyli, że człowiek wie, że tak naprawdę, tak jak też Ojciec Święty Leon XIII mówił, człowiek zawsze pracuje lepiej, jak wie, że pracuje na swoim. I to chyba każdy z nas z tym się zgodzi. I znów przywiązanie, rozwój właśnie tych jakby uwspółcześnienie istoty, tak jak panowie żeście wspomnieli, cechów średniowiecznych. Naprawdę ta prawdziwa zasada familiarności w cechu współczesnym, że nie tylko panie Heniu, dobrze pan zrobił, a potem panie Heniu i...
1: Nie, nawet nie panie Heniu, tylko Heniek.
0: Heniu, to... tak. Albo Heniulka. Prawda? A tak naprawdę na tym się kończy ta zasada, tylko że człowiek wie, że pracuje na swoim i wie, że ma na to wpływ, naprawdę. To jest też zupełnie inna zasada.
2: Tak, bo to wyraźnie mówi o tym i Leon XIII i sam Chesterton mówią o tym, że człowiek nie jest w stanie kochać swojej pracy i jej owoców w momencie, kiedy to jest praca tak naprawdę dla kogoś, kogo on nie zna, w której on nic nie rozumie i tylko na przykład jest jakimś trybikiem w tej całej maszynie. To jest zresztą co ciekawe, to samo co mówił młody Marx, który miał, mimo że ja osobiście socjalistą nie jestem, to uważam, że młody Marx miał bardzo ciekawe przemyślenia, kiedy mówił o alienacji, czyli o tym, że człowiek w pracy tak naprawdę jest oderwany od tego całego procesu, bo stanowi tylko jeden trybik. W momencie, kiedy on wie, co robi, wie, na co ma wpływ, bo tak naprawdę cały ten proces jest gdzieś w jego rękach albo w rękach jego rodziny, to on jest w stanie do tej pracy podejść z miłością.
0: Tak, ja tu może zrobię kryptoreklamę. Książki pana Jaremy, tam jest bardzo fajnie opisane, właśnie chodzi o...
1: Podajmy tytuł.
0: Tak jest, Chesterton, geniusz ortodoksji, kiedy jest właśnie rozmowa między Chestertonem a Bellockiem na temat fabryki pikli. Mógłby pan to przytoczyć?
2: Tak, no...
0: No oczywiście niedosłownie, ale...
2: Tutaj jest też bardzo ważna rzecz, o której oni wtedy mówili, mianowicie kwestia tego, że system zarówno socjalistyczny, jak i kapitalistyczny prowadzi do totalnej uniformizacji. Mamy po prostu jedne pikle, które za każdym razem tak samo wyglądają. niby wydaje się, że tego chcemy, ale jednak tak naprawdę, jeżeli ja na przykład jadę na drugi koniec świata, powiedzmy do Azji, na Daleki Wschód i widzę tego samego McDonalda, to ja nie chcę tam jeść w tym McDonaldzie, tylko chcę zjeść coś miejscowego. Tutaj w pewnym momencie jest taka dyskusja na temat dystrybucjonizmu ekspertów i jeden z nich mówi, że jest 1000 gatunków jabłka.

0: na świecie, a w tej chwili przez tą uniformizację, do której doprowadził dzisiejszy system, to my jemy tak naprawdę w 95% tylko 11 gatunków. I o tym samym właśnie mówili, że mamy do czynienia z produkcją taśmową, w której człowiek przestaje się liczyć.
1: Tak, jeden, prawda, kroi, drugi dodaje przyprawy, trzeci zalewa to zalewą, czwarty zakręca słoik.
0: A żaden tak naprawdę nie wie, o co w tym całym procesie chodzi.
1: I tak naprawdę jakby go samego zostawić, to by nie potrafił tych piekli zrobić. To jest właśnie też ta rzecz właśnie. I tak jak pan Jarema mówił, mi się tak właśnie przypomniało, jak podał przykład McDonalda, jak to było chyba z 15 czy z 20 lat temu, jak byłem na obozie sportowym w Zakopanem. Chcieliśmy zjeść coś lokalnego i trafił nas dosłownie szlak, bo mieliśmy do wyboru albo pizzę, albo hamburgera.
0: No bardzo góralskie danie.
1: Typowo góralskie.
2: Pizza, prawda? Staropolska.
1: Tak jest. I hamburger.
0: No, z oscypkiem.
1: Nie, wtedy jeszcze bez.
2: Podatki. Kilkakrotnie już nam się w naszych audycjach pojawiało hasło podatki. Wiemy, że to jest takie hasło, które wzbudza zawsze przyspieszone bicie serca. Są ludzie, którzy twierdzą, że podatki powinny być jak najmniejsze, a anarchokapitaliści twierdzą wręcz, że w ogóle nie powinno ich być i wtedy wszyscy byliby najszczęśliwsi. Oczywiście ci, którzy na to zasługują, bo w anarchokapitalizmie, czy takim najbardziej skrajnym liberalizmie, wcale wszyscy nie mają być szczęśliwi, tylko ci, którzy sobie to szczęście wypracują. Natomiast no, są też zwolennicy, ku memu zaskoczeniu ciągle się na takich natykam, zwolennicy tezy, że podatki są wciąż zbyt małe, że podatki powinny być większe, bo państwo w większym jeszcze stopniu powinno właśnie zaopiekować się tym społeczeństwem. Jak dystrybucjonizm podchodzi do kwestii podatków?
1: Też nie mówi o tym dosłownie, ale nie ustala kolejnych, byśmy się powiedzieli, czy wysokości podatków, czy stóp podatkowych, ale on cały czas opiera się na tym starym systemie cechowym, na tej współpracy jednak rodzin, wspierania się ludzi, którzy się znają wzajemnie.
2: No tak, ale to się dzieje jakby poniżej poziomu państwowego. Podatki to jest kwestia państwowa.
0: Tak, ja bym powiedział, że na pewno dystrybucjonizm nie idzie tak daleko jak skrajny liberalizm gospodarczy, który jest za już takim zupełnie maksymalnym obniżeniem podatków, bo jednak pewne ruchy podatkowe są konieczne, żeby ten kapitał nie gromadził się w rękach kilku osób. Natomiast to na pewno są podatki niskie, dlatego że w dystrybucjonizmie, zgodnie z zasadą subsydiarności, która jest poważnie przez ten system traktowana, w przeciwieństwie chyba do większości systemów dzisiaj działających, kiedy ta zasada jest poważnie traktowana, to państwo jest tak naprawdę jak najmniejsze. I tutaj wręcz, chociaż musimy pamiętać, że to był przełom, początek właściwie XX wieku, więc trochę inaczej się na to patrzyło, ale mówią Chesterton i Belloc o ograniczeniu konieczności przymusowych ubezpieczeń.

0: Tak jak mówiłem, Hilaire Belloc był zwolennikiem progresywnego systemu opodatkowania.
1: Tak jak mówię, proszę Państwa, no pewnych rzeczy się nie da całkowicie wyrugować ze społeczeństwa, tak jak choćby nawet wojsko. Wojsko musi być finansowane przez państwo, bo jeśli będzie finansowane przez prywatnych ludzi, stanie się prywatną armią. To samo będzie z policją. Policja musi być państwowa, bo jeśli będzie finansowana przez znów niewielką grupę osób, będzie stać na straży interesów tylko tej wąskiej grupy osób. I można mówić, i można jeszcze parę takich przykładów podać.
2: Skoro mówimy o przykładach, wcześniej pan Jarema posłużył się określeniem niewielkie państwo, nie w sensie niewielkie obszarowo, ale niewielkie, jeśli chodzi o zakres kompetencji.
1: Ingerencje po prostu.
2: Spróbujmy wymienić sobie takie obszary, w których to państwo zgodnie z koncepcją dystrybucjonizmu powinno zachować.

0: bardzo szerokim, bardzo szerokiej redystrybucji środków na różnego rodzaju dotacje, zasiłki, całkowicie darmową służbę zdrowia i tak dalej. Tak jak mówię, jedni i drudzy mają pewne swoje argumenty, natomiast Joseph Pierce, który jest takim współczesnym dystrybucjonistą, zresztą też autorem jednej z biografii Chestertona, mówi, no może nadal nie tak bardzo dokładnie, ale mówi o pewnych zasadach dystrybucjonistycznych, które mogłyby być rozwiązaniami aktualnych problemów i w których tworzeniu musiałoby mieć pewien udział państwo, a więc także przez instrumenty fiskalne. Więc są to zasady, które tworzą korzystny klimat dla przedsiębiorczości i następnie dobrego rozwoju drobnych przedsiębiorstw. Ale to też można na dwa sposoby robić. Można to robić na zasadzie redystrybucji, że z podatków bierzemy pewne środki i przeznaczamy je na wsparcie tych przedsiębiorstw, a można to robić przez maksymalne ograniczanie różnego rodzaju barier biurokratycznych, chociażby w działaniu tych przedsiębiorstw.
1: Coś, co by się Polsce przydało.
0: Druga zasada, no to już bez fiskalnych ruchów się nie da, bo to są zasady, które zniechęcają do fuzji, przejęć i monopoli, które pozwalają na rozbijanie monopoli lub większych firm w mniejsze przedsiębiorstwa. Tak, no tutaj musi być pewna interwencja państwowa, jeżeli chcielibyśmy to wprowadzić. Kolejne zasady, które sprzyjają spółdzielniom producentów i tu też likwidacja barier, które stoją na przeszkodzie łączenia się ludzi w takie spółdzielnie. Następnie zasady, które prywatyzują znacjonalizowany przemysł i to właśnie wręcz odwrotnie, idące w odwrotną stronę niż jakikolwiek interwencjonizm państwowy. I wreszcie zasady, które przenoszą prawdziwą władzę polityczną bliżej do rodziny przez decentralizację władzy rządu centralnego do władz lokalnych w kierunku od wielkiego rządu do samorządu. No ja niestety muszę tak powiedzieć jedną rzecz bieżącą. Nie widzę w tym momencie w Polsce żadnej siły politycznej, która by w tę stronę szła.
2: No właśnie.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie przy mikrofonach w ostatniej już części audycji poświęconej dystrybucjonizmowi, katolickiej próbie pogodzenia lewicy z prawicą. Używam oczywiście pewnego skrótu myślowego, bo to nie jest, tak jak już panowie zwrócili uwagę, to nie jest ani lewica, ani prawica w takim klasycznym rozumieniu. Jest to jakaś próba przeniesienia najlepszych wzorców ze średniowiecza w nasze niepewne, gwałtowne, szybko zmieniające się czasy. Mówiliśmy tutaj i o podatkach, i o tym, jak duże bądź nieduże powinno być wedle dystrybucjonistów państwo. A teraz powiedzmy sobie, jak to się przekładało na praktykę. Co z myśli dystrybucjonistów, twórców tej koncepcji udało się wcielić w życie i gdzie udało się wcielić w życie?
2: Może zacznę od naszego podwórka. Proszę Państwa, my szukamy przykładów w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, Wielkopolska. Walka o tożsamość Polaków w czasie XIX wieku, w czasie Kulturkampfu. Ciemna noc, kiedy Bismarck próbuje zniszczyć polskość. Polacy uważają, że po dwóch przegranych powstaniach militarnie nie utrzymają się. Rozpoczyna się walka gospodarcza i tak naprawdę niewielkie przedsiębiorstwa Polaków, które zaczęły się łączyć w spółdzielnie, stają się poważnym zagrożeniem dla gospodarki niemieckiej.
1: Może nie tyle zagrożeniem, co konkurencją.
2: Konkurencją, ale to poważną. Przecież tak naprawdę niemieckie firmy, banki są wspierane z budżetu najpierw Królestwa Prus, potem Cesarstwa Niemiec. O czym trzeba pamiętać, że przecież w pewnym momencie urzędnicy niemieccy mają przykaz z góry trzymania pieniędzy. Urzędnicy niemieccy, tu nie chodzi o narodowość, tylko pracujący w urzędach niemieckim, że tylko w bankach niemieckich. W związku z tym, co zrobili Polacy? Wycofują swoje pieniądze z banków niemieckich i zakładają jakby kasy polskie. I to jest, i te banki też ze sobą rywalizują. Także to jest taki pierwszy przykład.
1: Trzeba pamiętać tutaj, że cały czas w ciągu tej walki zwanej najdłuższą wojną nowoczesnej Europy,
2: polecamy serial w ogóle.
1: Doskonały. A już ma ponad chyba 30 lat.
2: No tak.
1: Kościół katolicki odegrał również bardzo ważną, bardzo istotną rolę przy wspieraniu tej spółdzielczości, tego ruchu banków spółdzielczych.
2: Wiesz, ksiądz Wawrzyniak, uważany właśnie za, można powiedzieć, jakby taką siłę, motor tego całego ruchu, uważał krótko. Człowiek jest wart tyle i tyle znaczy i ile jest możliwość choćby nawet płacenia przez niego rachunków. Czyli to jest wiarygodność człowieka.
1: Gdzie jeszcze dystrybucjonizm, czy jego elementy zadziałały, czy może działają do dzisiaj?
2: To może ja jeszcze? Po II wojnie światowej. Niemcy zachodnie.

0: zachodnie. Twórcy tego słynnego Deutsche Wirtschaft, czyli cudu gospodarczego Niemiec, gdzie Niemcy są symbolem sukcesu gospodarczego, to są właśnie elementy w oparciu o niewielkich przedsiębiorstwach. Tak naprawdę Niemcy jako siła gospodarcza przestaną się liczyć albo mieć już taki wpływ, bo Niemcy zawsze się liczyły, bo to jest państwo jednak solidne, kiedy rozpocznie się jednak siły lewicowe, dojdą do władzy i rozpocznie się, brzydko mówiąc, dojenie państwa, czyli rozbudowany socjal. To są dwa przykłady, które mówią, że jednak oparcie państwa na niewielkich przedsiębiorstwach może przynieść sukces.
1: Panie Michale, wracamy na chwilę do Polski. Ja jeszcze parę polskich przykładów podam, chociaż one też są realizowane na Zachodzie, ale myślę, że ostatnie lata to jest też rozwój czegoś, co nazywa się na przykład partycypacją czy demokracją deliberatywną. Mianowicie jest to ogół takich działań, które mają mieszkańców, obywateli włączać w proces rządzenia. I chociażby z Warszawy, znanym z wielu miast i gmin i teraz powiatów także w Polsce, rozwiązaniem jest budżet partycypacyjny. On w pewnym sensie chroni przed wszechwładzą samorządu, wszechwładzą polityczną, umożliwiając mieszkańcom tworzenie własnych projektów i głosowanie następnie na to, które z tych projektów mają zostać zrealizowane z pieniędzy miejskich. Więc to jest w pewnym sensie łatanie tej demokracji przedstawicielskiej, która nie do końca działa, bo która bardzo często prowadzi do samowoli polityków w momencie, kiedy już zostaną wybrani. Oczywiście wprowadzenie tych partycypacyjnych metod w dużej mierze zależy też od dobrej woli polityka, ale ja osobiście zajmowałem się w życiu zawodowym w kilku samorządach wprowadzaniem tego typu metod, chociażby wprowadzaniem czegoś takiego jak inicjatywa lokalna. Pomagałem tutaj samorządowi w mieście i gminie Wołów na województwie dolnośląskim we wprowadzeniu czegoś takiego jak inicjatywa lokalna, co umożliwia nasza ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a co jest bardzo często pomijane gdzieś przez samorządy. Otóż jak działa taka inicjatywa lokalna? Działa w ten sposób, że do samorządu może się zgłosić nieformalna grupa kilkunastu, powiedzmy, obywateli, którzy mają pomysł, że chcieliby sobie wyremontować plac zabaw na przykład na swoim osiedlu i chcą to zrobić częściowo wspólnie, ale częściowo nie mają na to pieniędzy, nie mają koparki, nie mają narzędzi, więc wspólnie z samorządem, powiedzmy pół na pół, dzielą się tą pracą i to robią. To mogą być także zupełnie różne inicjatywy, powiedzmy od koncertu jakiegoś zespołu gdzieś na danym osiedlu, powiedzmy w Domu Kultury, do budowy niewielkiego planetarium, bo i coś takiego się w jednej, akurat nie w Wołowie, ale w jednej z gmin pojawiło. Także tam wszędzie, gdzie wzmacnia się te mniejsze jednostki, mniejsze od samorządu, od państwa, mniej wszechwładne politycznie, tam myślę możemy mówić o

tam wszędzie, gdzie wzmacnia się te mniejsze jednostki, mniejsze od samorządu, od państwa, mniej wszechwładne politycznie, tam myślę możemy mówić o

które opiera się na takich zasadach. To jest zresztą bardzo często w dyskusjach z Januszem Korwin-Mikke wytaczany kontrargument. No tak, no dobrze, ale panie prezesie, gdzie jest takie państwo, które by się opierało na zasadach przez pana głoszonych? Przecież to jest

0: inicjatywa. Człowiek, który zaczyna pracować, nie ulega wpływom różnych utopii. Nieważne, jak to nazwiemy. Komunizm, nazizm, faszyzm, nieważne, jak się ta mutacja nazywa. Dlaczego? Człowiek, który zaczyna pracować, który zaczyna się bogacić, nie myśli już o ruchach rewolucyjnych, chodzi mi o rewolucje społeczne, ponieważ może stracić. On może myśleć o rewolucji przemysłowej, o rewolucji informatycznej, ale już nie myśli o rewolucji społecznej, która to wszystko wywróci. I przede wszystkim, kolejna rzecz, dystrybucjonizm opiera się na nauce społecznej Kościoła, który, myślę, że zasady są nam ogólnie znane, bo są proste. A tak naprawdę nigdzie dystrybucjonizm w 100% nie został przyjęty, ale myślę, że podane przykłady przez pana Jaremę, choćby nawet w niewielkich lokalnych społecznościach na Dolnym Śląsku, czy podane przeze mnie, choćby nawet po II wojnie światowej w Niemczech, gdzie Niemcy były potwornie jednak zniszczone przez II wojnę światową, przyniosły jakieś skutki.
1: Ja bym powiedział dwie rzeczy. Jedną negatywną, jedną pozytywną. Negatywna jest taka, że niestety dystrybucjonizm nie opłaca się aktualnie najważniejszym graczom na scenie polityczno-gospodarczej świata, mianowicie ani politykom się specjalnie nie opłaca, bo ogranicza ich władzę, ani nie opłaca się wielkim szefom wielkich korporacji.
2: Bo przestaną być wielkimi korporacjami.
0: Przestaną być wielkimi szefami po prostu.
1: Tak, tak. No niestety to jest bardzo trudny system do wprowadzenia, natomiast no i w związku z tym on też, trudno powiedzieć, żeby on funkcjonował na poziomie jakiegoś całego państwa. Natomiast on w jakiś sposób pewne rozwiązania okołodystrybucjonistyczne zaczynają działać od dołu, najpierw od małych grup, potem przez gminy, przez wspomniany przeze mnie wcześniej region Emilia-Romagna we Włoszech, gdzie 40% produktu regionalnego brutto dostarczają spółdzielnie. Co ciekawe, w tym regionie, jak pisze pan Paweł Kaliniecki, tutaj też pensje są dwukrotnie wyższe niż w pozostałych regionach Włoch. To oczywiście na to wpływa wiele czynników, ale ta kooperatywa, ta spółdzielczość to jest na pewno jeden z nich. Pan Kaliniecki wymienia tutaj też taki program Ziemia dla Rolnika, Land to the Tiller w Tajwanie, który, cytuję, na wpół feudalne państwo zamienił w przeciągu jednego pokolenia w przemysłową potęgę. No i wiele takich pojedynczych, małych przykładów, które najczęściej ograniczają się, powiedzmy, do jednej gminy czy jednej miejscowości. W Anglii na przykład bardzo skuteczne bywają tak zwane local exchange and trade system, też już troszkę o tym mówiłem. To jest taka sytuacja, gdzie ludzie zamiast za pieniądze kupować pewne usługi, to się tymi usługami wymieniają. Także to musi zacząć się od małych wspólnot, być może nawet od kilku osób, kilku rodzin. Ale myślę, że tych inicjatyw możemy obserwować w ostatnich latach coraz więcej, dlatego że do tej koncepcji korporacyjnej jest coraz więcej uwag, coraz więcej wątpliwości.
0: No właśnie, tak jak pan powiedział, inicjatywa. Weźmy nawet firmę budowlaną. Jest dom, który my remontujemy. Ktoś na przykład położy kafelki, ktoś wymieni, nie wiem, instalację elektryczną, ktoś gazową, ktoś zrobi coś innego. Jest to wymiana. I w tym momencie my możemy już potem partycypujemy w zyskach. Albo ze sprzedaży, albo z wynajmu takiej firmy. Jest to także dystrybucjonizm.
1: Jest taka...
0: Jest to właśnie ten ruch oddolny. Cały czas powtarzamy, ruch oddolny, który zależy od ludzi. My może jesteśmy potwornie jednak rozleniwieni przez socjalizm, przez państwo opiekuńcze, aż do przesady, od czego jest państwo. A znów zacytuję klasyka myśli konserwatywnej, świętej pamięci panią Margaret Thatcher. Nie ma czegoś takiego jak pieniądze państwowe.
1: Żeby jeszcze podać jeden przykład. W warszawskich Włochach jest coś takiego jak mikroszkoła. Czyli tak naprawdę faktycznie niewielka szkoła prowadzona i wymyślona przez rodziców, przez mieszkańców. Tego typu instytucje, jeżeli będzie ich coraz więcej, to zaczną być widzialne, prawda? Bo to są takie instytucje, gdzie każdy członek takiej wspólnoty, która jest tworzona, wie, o co chodzi w całym procesie.
0: To tak jak już jesteśmy właśnie w okolicach Warszawy, też powiem, przykład jest Izabelin i inne miejscowości w pobliżu. Proszę państwa, mieszkańcy, ponieważ mieli dosyć monopolu pod postacią ZTM, powiem, wysokie ceny biletów miesięcznych, ja sam mieszkam, proszę państwa, na przykład 3 przystanki w drugiej strefie i płacę znacznie więcej, to się okazało za darmo. Okazało się, że bardziej się opłaca za darmo zorganizować jakąś niewielką linię autobusów, która raz na pół godziny czy na godzinę jeździ przez 3-4 miejscowości, dowozi mieszkańców do pierwszego przystanku za drugą strefą i oni już płacą.

0: są te niższe bilety. To jest też swego rodzaju dystrybucjonizm, inicjatywa indywidualna, oddolna.
1: No i jest przecież jeszcze jedna bardzo ważna kwestia w dziedzinie nauk ścisłych czy technologii, mianowicie wszystkie rozwiązania tak zwane open source, otwartego źródła. No tutaj jako przykład takiego rozwiązania był podany system Linux, ale teraz bardzo dużo oprogramowania, bardzo dużo systemów różnego rodzaju już funkcjonuje właśnie w tej formule, kiedy to tak naprawdę mamy pewną wolność. Nie jest tak, że po prostu oprogramowanie, że tak powiem, podejrzeć, co w nim jest, może tylko i wyłącznie producent. Nie jest ono chronione, można w nim wprowadzać wiele modyfikacji, rozwijać go. Ogromne grupy ludzi wspólnie to rozwijają i to by nie działało, gdyby to się nie opłacało. To się widocznie opłaca.
2: Nasze spotkanie powoli ku końcowi zmierza. Myślę, że wielu naszych słuchaczy zostaje z lekkim niedosytem. Chciałoby się dowiedzieć czegoś więcej na temat dystrybucjonizmu. Gdzie najlepiej ich skierować, żeby takie informacje uzyskali?
1: No przede wszystkim na stronę dystrybucjonizm.pl, którą, tak jak mówiłem, świetnie prowadzi tutaj pan Paweł Kaliniecki z zespołem, także do źródeł samych. Akurat jeżeli chodzi o Chestertona, to myślę, że w książce Co jest złe w świecie, która została w Polsce wydana kilka lat temu, jest troszeczkę podstaw dystrybucjonizmu. Natomiast panie Michale.
0: Jeszcze można Belloc. No, z Bellociem to jest taki właśnie problem, że mamy tylko, jeśli chodzi o Polskę, dwa wydania jego dzieł w języku polskim. To jest właśnie esej o przywróceniu własności.
1: Myślę, że bardzo ważny.
0: To jest bardzo ważne. I co jest dziwne, wydało to Stowarzyszenie Narodowców. Zresztą to trzeba podkreślić, że zarówno przed wojną, jak i zaraz po wojnie, idea dystrybucjonizmu cieszyła się największą popularnością, czy najbardziej była rozpatrywana wśród środowiska narodowców. No, przykładem jest Adam Doboszyński.
1: Słowo, tak? Bo nie, w tej chwili nie tylko. Także nowa lewica, ale ta nie, zdecydowanie nie post-SLD-owska, tylko taka, no bym powiedział, myśląca w sposób bardziej nowoczesny i otwarty, czyli z, na przykład Nowy Obywatel, też są to zwolennicy dystrybucjonizmu. Na stronie dystrybucjonizm.pl wypowiada się na przykład pan Remigiusz Okraska.
0: Tak, zresztą, ale może wróćmy jeszcze, prawda? Więc druga rzecz, o którym także pisze Belloc, to jest lichwa, też jego autorstwa. Jeśli chodzi o Belloca, rzeczy gospodarcze, to jest wszystko. I tak jak powołując się na pana Jaremę, na stronę dystrybucjonizm.pl, tam możemy znaleźć zarówno eseje autorstwa Belloca, jak i Chestertona. No oczywiście, polecamy przeczytać, no bo nie da się, bo od tego się, można powiedzieć, niejako wszystko zaczęło. Encyklika Ojca Świętego, Rerum Novarum.
1: Natomiast w oryginale zdecydowanie Outline of Sanity Chestertona, dopóki nie jest przetłumaczone na polski, trzeba czytać w oryginale, nie, znaczy nie jest wydane po polsku, bo może pan Kaliniecki już przetłumaczył. Jest ono dostępne open source w internecie.
2: Do czego państwa namawiam, bo warto z tą ciekawą koncepcją, zaznaczmy, u swych źródeł, u swych korzeni, silnie katolicką, związaną z Kościołem, z chrześcijańską wizją całościową świata i człowieka, warto się z tą wizją zapoznawać. Moimi i państwa gośćmi byli pan Michał Gruszczyński, historyk.
0: Dziękuję panom, dziękuję państwu.
2: Oraz pan Jarema Piekutowski, socjolog, autor, tłumacz. Ja również żegnam się z państwem, zapraszam na kolejne spotkanie w Obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
3: Historia Kościoła.

0: Rok Warszawa. SK Rok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy rozpoczynają się właśnie na antenie SK Rok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no i oczywiście bardzo cieszę się, że najbliższą godzinę spędzimy wspólnie. Taką przynajmniej mam nadzieję. Człowiek ma niezbywalne prawo do doświadczania miłości, bliskości i obecności swojego zwierzęcia, także w trakcie choroby i odchodzenia, bez barier administracyjnych i regulaminowych. Tak brzmi artykuł 7 Karty Praw Pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym. To wydaje mi się, że jest inicjatywa bardzo karta uwagi, dlatego że to jest karta, której przyjęcie będzie uprawniało pacjentów, osoby w trakcie leczenia paliatywnego do kontaktu ze swoim zwierzęciem towarzyszącym. Warto tutaj dodać, że nie mamy tutaj na myśli zooterapii, dogoterapii, zajęć z zwierzętami, które przychodzą na oddział wraz ze swoimi opiekunami i treserami, tylko mówimy o kontakcie z naszymi zwierzętami domowymi. Mam taką szczerą nadzieję, że wielu z Was i wiele z Was przychyli się do mojej opinii, która jest taka, że zwierzęta domowe są dzisiaj członkami rodziny, są przyjaciółmi, są istotami, bez których nie wyobrażamy sobie już swoich domów i dlatego taki kontakt również w bardzo trudnych momentach, być może także ostatnich momentach, mógłby być

0: przychyli się do mojej opinii, która jest taka, że zwierzęta domowe są dzisiaj członkami rodziny, są przyjaciółmi, są istotami, bez których nie wyobrażamy sobie już swoich domów i dlatego taki kontakt, również w bardzo trudnych momentach, być może także ostatnich momentach, mógłby być uzasadniany także z punktu widzenia medycyny. O tym będzie mówił twórca tej inicjatywy, autor Karty Praw Pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym, doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Dzierżanowski, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam w drogowskazach.
1: Witam serdecznie. Panią redaktor, witam serdecznie słuchaczy.
0: W jednym z wywiadów, których udzielał pan, szczególnie intensywnie, kiedy ten temat zyskał rozgłosu, tam powiedział pan, że największym problemem osób terminalnie chorych jest samotność. Oczywiście problemy natury medycznej, nikt ich nie bagatelizuje, natomiast pan zwracał uwagę na to, że te osoby często są już pogodzone ze swoją sytuacją zdrowotną, ze swoją chorobą. Natomiast samotność to jest coś, z czym najtrudniej jest się pogodzić.
1: Sama samotność nie jest czymś złym. W naszym życiu ona czasami się zdarza. Powinniśmy od czasu do czasu też być samotni po to, żeby uporządkować myśli, mieć taką własną szkatułkę na własne skarby. Nawet jeżeli mamy najlepsze w życiu relacje, na świecie relacje partnera, partnerkę, to potrzebujemy miejsca na taką prywatność, na skarby, których nikomu nie pokażemy. Samotność jest potrzebna, ale tu mówimy o samotności patologicznej, o opuszczeniu. Opuszczeniu osób, które właśnie w tym momencie potrzebują najbardziej drugiego człowieka. Mówimy o tym kontakcie ze zwierzęciem, ale trzeba postawić jasno, że nic nie zastąpi pełnej miłości, ludzkiej obecności. Tylko człowiek. Nie ma takiej tabletki. Nie ma takiego innego

życia, one są wielokrotnie bardziej nieszczęśliwe, bo i sam fakt, że umierają i że się kończy to jedyne życie, ta jedyna wartość, jaką znamy, która jest dla nas najpiękniejsza, najlepsza, jakim jest nasze życie, to jest już powodem cierpienia tego egzystencjalnego. Dlaczego? Wtedy właśnie to pytanie dlaczego nam się jakby jawi kapitalikami. I ono rozbrzmiewa, dlaczego mnie to dotyka? Człowiek szuka sensu, znaczenia, nadania sensu. Do tego nakładają się objawy choroby, bardzo ciężkie, takie jak ból, duszność, znużenie, osłabienie. Szereg tych objawów fizycznych, które nie pozwalają człowiekowi przeżywać godnie tego odchodzenia. Na to nakłada się samotność, opuszczenie. Jest wiele potrzeb natury psychicznej, emocjonalnej, natury społecznej i duchowej, które człowiek potrzebuje, żeby były zaspokojone, ale nic w zasadzie nie jest gorsze od samotności. Elizabeth Kübler-Ross, amerykańska psychiatra, która, Szwajcarka z pochodzenia, która przez kilkadziesiąt lat badała potrzeby osób umierających i to empirycznie, która jeszcze w latach 60., 70. ubiegłego wieku stosowała niezwykle nowoczesne na tamte czasy metody, takie jak lustra weneckie, grupy fokusowe, zbierała wywiady z osobami, które 5 godzin później już nie żyły. Ona rozpoznała empirycznie etapy adaptacji do sytuacji nieuleczalnej choroby i umierania. Ona powiedziała jedną bardzo ważną obserwację, że człowiek nie tyle boi się śmierci, co umierania oraz towarzyszącej mu bezsilności, beznadziejności i izolacji. I ta izolacja, rozumienie samotności jako izolacja od najbliższych, od innych osób, to jest najgorsze. Człowiek jest stworzeniem stadnym, społecznym, potrzebuje relacji. Jakież moje było niesamowite zaskoczenie, mimo że widziałem to przez tyle lat, ale dotarło do mnie stosunkowo niedawno, kilka lat temu, kiedy obserwowałem osoby odwiedzające chorych w klinice medycyny paliatywnej. To było w kontekście eksperymentu, jaki postanowiłem uczynić, mianowicie w ramach studenckiego koła naukowego założyłem sekcję wolontariatu, żeby studenci, którzy może nie mają ochoty pisać prac naukowych, prowadzić tego typu rzeczy, pisać artykułów naukowych i tak dalej, ale chcieliby poprzychodzić i po prostu nauczyć się być. To jest najtrudniejsza umiejętność, to jest być przy chorym. Nie chodzi tutaj o naukę zawodu, naukę tego rzemiosła lekarskiego czy sztuki lekarskiej, tylko chodziło mi o to, żeby najpierw nauczyli się być. Bo żeby być lekarzem, to najpierw trzeba być człowiekiem. Ale żeby być lekarzem pisanym dużą literą L, trzeba być człowiekiem pisanym dużą literą C. Chciałem, żeby oni się nauczyli. To jest taka jakby formacja, no bo oni są na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, studenci są fantastycznie przygotowani. Mają ogromną wiedzę, umiejętności, kompetencje, ale dla mnie brakowało tej czwartej nogi w kształceniu, mianowicie formacji, duchowości, postawy. Tak pomyślałem, że oni by przyszli. Myślałem, że przyjdą 4 osoby, a przyszło 146 w pierwszym roku. W drugim roku było blisko 200 osób. Więc oni chcą, studenci chcą przychodzić, chcą się uczyć być. I właśnie kiedy oni przychodzili, to ja kierowałem ich do tych osób, które były nieodwiedzane przez nikogo. Ale zaskoczeniem moim było to, że osoby, które były odwiedzane przez swoich najbliższych, przez syna, córkę, dorosłych, często też już w wieku starczym, oni też poprosili, żeby byli odwiedzani. Dlaczego? No bo oni się wbrew pozorom czuli jeszcze bardziej samotni, bo oni odczuwali, że jestem odwiedzany tylko przez syna. Nikt mnie więcej nie odwiedza. Jestem opuszczona. Człowiek potrzebuje wielu relacji. Tak jak pszczółka, która zbiera nektar z wielu różnych kwiatów i wtedy ten miód jest najlepszy. No właśnie nasze życie wtedy jest najsmaczniejsze, jeżeli mamy wiele relacji, a nie tylko tą jedną, jesteśmy ograniczeni. I wie pani co? I wtedy właśnie postanowiłem wysyłać studentów do wszystkich. I zaskoczenie moje było ogromne.

0: ogromne. Nie ma podziału, jeżeli nawet ktoś jest odwiedzany z pacjentów przez syna czy przez córkę, dalej jest osobą samotną w szpitalu. Kim jest otoczony chory człowiek w szpitalu? Czym jest otoczony? To często jest klatka białych ścian, z której ciężko wyrwać. Na to też mam sposób, ale to na pewno nie jest środowisko człowieka. Środowisko szpitalne nie jest naturalnym środowiskiem. To jest środowisko tak jak więzienne troszeczkę.
1: Słuchając pana, nie mam wątpliwości, że jest pan bardzo zdeterminowany, żeby czas czy te chwile, które pacjenci muszą spędzać w szpitalu, jakoś im, nie chcę powiedzieć umilić, no bo nie przychodzimy do szpitala po to, żeby było miło, ale żeby było im po prostu łatwiej, co z tej perspektywy, o której rozmawiamy, wydaje mi się kluczowe. Opowiadał pan do tej pory o istocie czy o znaczeniu kontaktu z drugim człowiekiem i wydaje mi się, że co do tego nikt nie ma wątpliwości. Natomiast ta inicjatywa, która sprawiła, że dzisiaj się spotkaliśmy, dotyczy zwierząt i jesteśmy w takim momencie, w którym pojawiają się zarzuty, że my z tymi zwierzętami za bardzo się zżywamy, że jesteśmy z nimi za blisko. Natomiast z jakiegoś powodu pan, lekarz, osoba z ogromnym doświadczeniem uznała, że ten kontakt także jest potrzebny.
0: Przede wszystkim warto uzmysłowić sobie, że medycyna paliatywna, opieka paliatywna polega na tym, żeby te ostatnie tygodnie, dni czy godziny, nieważne ile ich będzie, uczynić najlepszymi możliwymi, żeby przede wszystkim to były dni czy godziny bez cierpienia. Ale drugie, żeby to był czas, mimo że ograniczony, spełnienia być może ostatnich życzeń, być może zrobienie czegoś głupiego nawet, o czym człowiek całe życie marzył, a bał się zrobić, nie wiem, skok z bungee na przykład, czy coś innego, przecież takie rzeczy bywają. Jedna z moich pacjentek w ostatnich tygodniach życia bardzo chciała, żeby zrobił cokolwiek, żeby ona mogła pójść do Teatru Roma, bo uwielbiała przedstawienia muzyczne i zawsze ze swoją koleżanką czy partnerką bardziej, bardzo tam lubiła chodzić. No, ale przeszkodą był kaszel i ból i duszność. Oczywiście bardzo łatwo można to wszystko opanować. I była. I to było jej spełnienie marzenia. Bardzo chciała też nad morze pojechać, tylko zapytałem, nad które? Nad bałtyckie? Jak najbardziej. To wszystko jest do zrobienia. A dla innych takim marzeniem jest spotkanie ze swoim, pożegnanie się ze swoim najbliższym stworzeniem. Dla wielu osób, zwłaszcza tych osamotnionych w domu, to zwierzę jest jedynym domownikiem, najbliższą istotą. A nawet nasze doświadczenia, nawet własne doświadczenia, bo ja też mam koty, trudno powiedzieć, że to ja mam, bo to... Koty mają nas, oczywiście, tak. No a ja jestem jeszcze w dodatku na końcu szeregu pokarmowego, jeszcze przede mną jest żona i córka, więc to one rządzą. Tutaj moje obserwacje są takie, że my się litujemy nad kotami. Jak coś się dzieje, to biegniemy do weterynarza. Przecież jakie pieniądze są wydawane wtedy na zwierzęcie? To jest troszeczkę...
1: No bo niestety nie ma zwierzęcego NFZ.
0: To prawda. Chodzi o to, że my kochamy te zwierzęta i odczuwamy tą miłość. Zaczęło się od jednego pacjenta, Waldemara, który wiedział, że jego być może miesiące są policzone. Przynajmniej wtedy tak wyglądało. Później okazało się, że w naszej klinice nie zawsze się kończy życie. 20% osób wypisujemy, a pan Waldemar po 9 czy 11 miesiącach, już nie pamiętam, pobytu u nas, udało nam się ustabilizować jego stan ogólny, nauczył się nawet chodzić po schodach i wypisaliśmy go i sobie żyje do dzisiaj dnia, mimo że na samym początku wyglądało, że to będą tylko dni. Tak też się zdarza. Ale on nie martwił się, co się z nim stanie, tylko co będzie z jego dwoma kotami. Martwił się, czy że będą na pewno rozłączone, a to jest matka i dziecko, chciał, żeby były razem. Na pewno już zdziczały, bo już 4 miesiące nie widziały go, były zamknięte w mieszkaniu. Sąsiad jakoś tam zmieniał kuwetę, czyścił kuwetę, dawał jedzenie, ale one całe dnie były same, zdziczałe w domu. Więc zapytałem, czy pan nie chciałby zobaczyć się ze swoimi kotkami? No chciałbym oczywiście, no ale przecież nie wolno. A kto panu powiedział, że nie wolno? Przecież w Polsce nie ma przepisu, który by zabraniał szpitale przy braku jakiejkolwiek regulacji prawnej tego aspektu. Owszem, w swoich regulaminach szpitalnych mogą zawrzeć zakaz odwiedzin, a ten zakaz nie jest bezwzględny, przede wszystkim dlatego, że on narusza prawo wyższe, które jest gwarantowane i to aktem prawnym najwyższej

0: rangi, czyli ustawą. A taką ustawą jest ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. I w artykule 20 tej ustawy czytamy w punkcie pierwszym, że każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, które są wykonywane z poszanowaniem godności. A w punkcie drugim, że każdy ma prawo do umierania w warunkach spokoju i godności. Trudno mówić o warunkach godności, jeżeli się by zabraniało pożegnania z osobami najbliższymi, istotami najbliższymi. Proszę zauważyć, co się stało w czasie COVID-u, jak wiele osób umierało osamotnionych, jak zwykłym rozporządzeniem, które nie miało prawa naruszyć ustawy, zabraniano pożegnania. Więc tutaj dokonano oczywiście naruszenia w moim przekonaniu i to istotnego prawa. I to przez niewiedzę w sumie tak naprawdę. A jeżeli chodzi o zwierzęta, no to przecież dla wielu to jest to jedyna bliska istota, która kocha bezwarunkowo, bo pies się nigdy nie obraża. I nieważne, czy właściciel jest mądry, czy głupi, czy jest wykształcony, czy jest sławny, on go kocha bezgranicznie, całościowo. I jest ten najfajniejszy człowiek, to jest jego człowiek i koniec. Dla kotów też my jesteśmy tymi człowiekami najukochańszymi, chociaż one troszeczkę inaczej to. Tak, inaczej to oczywiście przyjmują. Nie tylko dla tych zwierząt. Przecież to moglibyśmy dużo różnych gatunków wymieniać. Ja jeździłem konno, jak przyjaźń i miłość konia do człowieka jest. To nie jest zooterapia, nie o tym mówimy. My mówimy o wizytach zwierząt, które są własnością człowieka i pożegnaniu się na takich samych prawach, odwiedzinach, jak odwiedziny człowieka.
1: Wydaje mi się, że w materiałach, które dotyczyły karty, pojawiały się nawet zdjęcia. Na szpitalnej pościeli leżał kot zwinięty w kłębek. I oczywiście ja nie znam tych osób, które pojawiają się na zdjęciach, ale jest taki charakterystyczny spokój. Spokój, który może mieć na twarzy właściwie wyłącznie człowiek, którego grzeje ta najbliższa istota. Bo myślę, że słowo istota jest tutaj bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę, że nie tylko osoba może być najbliższa, nie tylko kontakt z drugą osobą może być dla nas kluczowy. Tym bardziej cieszę się, że zaproszenie do dzisiejszego programu przyjął autor Karty Praw Pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym, pan doktor habilitowany nauk medycznych, pan Tomasz Dzierżanowski, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do rozmowy wracamy już za kilka minut. W dalszym ciągu będziemy przyglądać się zapisom karty. Będziemy zastanawiać się nad tym, a tak naprawdę ja będę pytała o to, w jaki sposób bliskość zwierząt w taki widzialny i może nawet mierzalny sposób może wpłynąć na pacjentów. Jestem też bardzo ciekawa, czy mimo braku oficjalnego przepisu zakazującego takich odwiedzin i takich wizyt, szpitale w Polsce są na to gotowe i jak się na to zapatrują. Jeżeli też chcielibyście poznać odpowiedzi na te pytania, to radę mam jedną. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. No i słyszymy się za chwilę w SC Rock. Aleksandra Kalant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. To już jest druga część naszego dzisiejszego spotkania. Ja się nazywam Aleksandra Galant i w dalszym ciągu goszczę doktora habilitowanego nauk medycznych, pana Tomasza Dzierżanowskiego, specjalistę chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownika Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wydaje mi się, że pierwsza część naszego spotkania nie mogła pozostawić wątpliwości, że możliwość kontaktu z własnym zwierzęciem, zwierzęciem domowym, ma ogromną wartość, ogromne znaczenie dla chorych objętych opieką paliatywną. Pan doktor tłumaczył, w jaki sposób to wpływa także na takie przeżycie duchowe, wewnętrzne, kwestia bliskości, kwestia spokoju związanego z tym, że my tę bliską istotę mamy obok siebie i wiemy, że nie jest zamknięta w czterech ścianach. To, co mnie zaciekawiło, kiedy czytałam o karcie praw pacjenta, którą pan stworzył, tam są też takie dane stricte medyczne, powiedziałabym twarde medyczne. Bliskość zwierzaków może wpłynąć chociażby na zmniejszenie ciśnienia.

Pan doktor tłumaczył, w jaki sposób to wpływa także na takie przeżycie duchowe, wewnętrzne, kwestia bliskości, kwestia spokoju związanego z tym, że my tę bliską istotę mamy obok siebie i wiemy, że nie jest zamknięta w czterech ścianach. To, co mnie zaciekawiło, kiedy czytałam o karcie praw pacjenta, którą pan stworzył, tam są też takie dane stricte medyczne, powiedziałabym twarde medyczne. Bliskość zwierzaków może wpłynąć chociażby na zmniejszenie ciśnienia.

Najbardziej są, zwłaszcza jeżeli jest to opieka nad dziećmi, ale takie bardzo częste objawy czy efekty terapii zwierzętami to, jak pani wspomniała, jest obniżenie ciśnienia tętniczego, ale generalnie obniżenie napięcia, napięcia emocjonalnego, a jak napięcia, to także rozluźnienie mięśni. Przecież na tym polega hipoterapia, chodzenie dziecka z porażeniem mózgowym i dziecko się rozluźnia na zwierzęciu, właśnie na kucu. Także mój synek, dwulatek, po kontakcie z takim kucem zaczął mówić, chociaż się zaciął, nie chciał w ogóle mówić. Myśmy wiedzieli, że potrafi, ale absolutnie. Dopiero po krótkim kontakcie, gdzie rwał trawkę, podawał kucowi do pyszczka, no i to dopiero się zaczęło. Ale także to jest ulga w bólu, ustąpienie duszności. To są bardzo poważne objawy i tutaj stosowanie tych metod pozafarmakologicznych, które uzupełniają farmakoterapię, jest niezwykle ważne. Moim zaskoczeniem na przykład było to, że na co nie liczyłem nigdy, że kontakt ze zwierzętami nawet potrafi doprowadzić do poprawy stanu ogólnego. Pacjentka, która w piątek była w tak ciężkim stanie z nowotworem, widać było, że wchodziła w okres umierania, agonii. Zwykle trwa on 2-3 dni i liczyłem się z tym, że w poniedziałek ja już jej nie zobaczę. Moim zaskoczeniem był jej stan ogólny w poniedziałek, a jedynym powodem nie była jakaś zmiana leczenia farmakologicznego. To oczywiście było robione na najwyższym poziomie, tak jak potrafimy. Tylko to, że odwiedzały ją psy w soboty, w niedzielę. No i uśmiechnięta siedziała na łóżku, więc jak najbardziej. A teraz wyobraźmy sobie, że odwiedza chorego pies czy kot, który jest jego

0: Na pościeli? Nie, to nie do końca na pościeli, bo my zabezpieczamy tą pościel. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to oczywiście nic się nie stanie, po prostu zmienimy pościel. Także to staram się, żeby zwierzę nie wchodziło do łóżka pacjenta. Jeżeli no naruszy, bo nie wie, nie zna przepisów przecież, to też się nic nie stanie. Ale są sposoby, żeby nałożyć dodatkowe prześcieradło, zabezpieczyć. Wprawdzie transmisja jakiejkolwiek choroby zakaźnej z takiego zwierzęcia domownika na chorego jest znikome, co zresztą podkreślają zalecenia praktyki klinicznej amerykańskie z 2016 roku, to jednak my przestrzegamy tych zasad, chociażby dlatego, że to są warunki szpitalne. Ktoś przychodzi, odwiedza sąsiadka i też nie wchodzi do łóżka pacjenta, prawda, tylko siada obok, bo to się z zewnątrz chociażby przynosi, czy na łapach zwierzę może coś przynieść, nawet poruszając się po korytarzu szpitalnym. No i oczywiście zadała pani pytanie, jak szpitale się na to zapatrują.
1: To przyszło mi do głowy właściwie od razu, dlatego że sama niedawno odwiedzałam bardzo bliską mi osobę w szpitalu. Muszę powiedzieć, że te szpitale się też bardzo zmieniły. One są często już wyremontowane, bardzo nowoczesne. Natomiast no nadal ten reżim sanitarny, który tam panuje, jakoś trochę gryzie mi się z obecnością zwierząt, nad którymi oczywiście można zapanować. No ale akurat w trakcie tej wizyty pani pielęgniarka zwracała komuś uwagę, że wszedł w kurtce, że nie zostawił jej w szatni, że to się wiąże z jakąś właśnie transmisją zarazków. Tak sobie pomyślałam, jak taka pani by zareagowała, gdyby tutaj wparował pies?
0: Postawy pracowników ochrony zdrowia zmieniają się wraz ze wzrostem świadomości. Pierwszą osobą, która podziękowała mi, pogratulowała drogą mailową po ogłoszeniu w telewizji, jak się rozniosło Karta Praw Pacjenta, którą ogłosiłem, to był rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego, ponieważ to właśnie Główny Inspektor Sanitarny dużo wcześniej ode mnie napisał do szpitali pismo, w których wskazał, że nie ma przeciwwskazań sanitarno-epidemiologicznych do odwiedzin zwierząt, które są własnością pacjentów. Bo proszę zwrócić uwagę, że my żyjemy z tymi zwierzętami. A więc jeżeli jakakolwiek by była tam patologiczna, no nie flora bakteryjna, tylko w ogóle jakieś tam zarazki, to już byśmy byli chorzy. Więc to tak nie jest. My jesteśmy większym zagrożeniem być może dla zwierząt, chociaż też nie aż tak dużym. Więc to trzeba pamiętać, że zwierzę może od nas coś złapać. Pamiętam, jak ogłosiłem Kartę Praw Pacjenta do kontaktu ze zwierzętami towarzyszącymi i już tydzień później szpital bodajże w Legnicy widziałem, doniesienia były, że już też wpuszcza. Teraz ostatnio też widziałem inne szpitale i to porozum do głowy. Owszem, boimy się różnych epidemii, chorób zakaźnych. Przeszliśmy przez epidemię COVID-u. Są dużo straszniejsze epidemie, jak gruźlicy chociażby, gdzie pojawiły się prątki gruźlicy wielolekooporne, czego wcześniej nie było. Więc tego się boimy, ale my mamy dużo gorszą jeszcze epidemię, mianowicie epidemię samotności. Problemem w Polsce nie jest sama samotność ludzi, tylko epidemia samotności. Ludzi, którzy mieszkają na trzecim, czwartym piętrze bez windy, mają lat 80-70, są uwięzieni w tych mieszkaniach, mieszkają często sami, gdzie sąsiedzi nie znają się wzajemnie, zwłaszcza mówimy tu o dużych miastach, gdzie mieszkania są kupowane na najem, więc tam nawet nie ma stałych lokatorów i część oczywiście są to mieszkańcy, którzy być może mieszkają tam od 40, 50, 60 lat, są już w wieku bardzo zaawansowanym, są samotni, mieszkają na przykład tylko ze zwierzęciem. A obok te wszystkie reszty mieszkania to już się posprzedawało, już to są mieszkania na wynajem, gdzie się wynajmuje lokatorom, czasami na krótki wynajem, czasami na dłuższy. No i nie ma tych więzi, więc mówimy to o samotności. A samotność to jest ogromna choroba naszego społeczeństwa, zwłaszcza w kontekście ryzyka wybuchu konfliktu zbrojnego, wojny, ogarnięcia Polski, nawet wojną hybrydową. Potrzebujemy tej spoistości tkanki społecznej, potrzebujemy ofiarności jednego za drugiego. Tego nie będzie, jeżeli nie spojrzymy, nie rozejrzymy się wokół, nie zobaczymy, kto wokół mnie mieszka, czy jest samotny, czy potrzebuje mojej pomocy, bo kiedy będzie naprawdę prawdziwa bieda, żeby umieć sobie pomóc. My nie musimy być osobami patologicznie samotnymi. Oczywiście powinniśmy być samotnymi, jeżeli wybieramy tą samotność, jeżeli jest ona nam potrzebna do wyciszenia się, do rekolekcji, do medytacji, do rozwoju wewnętrznego, ale to nie może być samotność z opuszczeniem.

0: dnia. To jest jeden z trzech w moim rozumieniu najgorszych aspektów, które godzą w godność człowieka, zwłaszcza człowieka chorego. Oczywiście pojawiły się głosy osób kompletnie nierozumiejących potrzeb drugiego człowieka, osób twardogłowych, często też nieżyczliwych, że chcą odwrócić uwagę od prawdziwych problemów systemu ochrony zdrowia. To ja się już za głowę złapałem.
1: Czy nie jest właśnie trochę mieszanie pojęć, mieszanie rzeczywistości?
0: Oczywiście my mówimy tu o człowieku i o miłości. Tak naprawdę mówimy tu o miłości.
1: Wspominał pan, że kiedy ogłosił pan kartę, reakcja pojawiła się dosyć szybko. Wspomniał pan o szpitalu w Legnicy, więc czy tutaj są potrzebne rozwiązania systemowe, czy to są wewnętrzne decyzje szpitali, które rozważą problem różne za i przeciw związane z logistyką? Tak jak pan powiedział, że jednak normy sanitarne, różnych rzeczy trzeba pilnować, tych dodatkowych prześcieradeł i tak dalej. Słuchając pana, nie mam wątpliwości, że to jest do zrobienia i być może nie jakimś ogromnym nakładem sił i pracy, bo też wszyscy chyba mamy poczucie, że lekarze i pielęgniarki mają jej bardzo dużo. Czy to jest możliwe, żeby to się po prostu już działo, czy my musimy czekać na jakieś zgody, wytyczne płynące chociażby z Sejmu, czy z Ministerstwa Zdrowia?
0: Nie musimy czekać. Możemy to robić. To jest organizacyjnie bardzo proste. Oczywiście oprócz karty na ścianie przy wejściu do mojej kliniki wisi także instrukcja, jak to się wszystko odbywa, że to musi być wcześniej taka wizyta zgłoszona, uzgodniona i musi być wyrażona zgoda kierownika kliniki albo osoby, która jest upoważniona, czyli zwykle lekarza dyżurnego lub pielęgniarki dyżurnej. Dalej, to nie każde zwierzę może być dopuszczone. Nie dopuszczamy wizyt zwierząt, które są uznane w powszechnym mniemaniu jako odrażające albo wzbudzające lęk. Więc tego nie robimy, to przykro.
1: Czyli na przykład groźne rasy psów?
0: Groźne agresywne rasy psów albo wąż. Na przykład bardzo wiele osób ma pająka, ptasznika. Na to nie pozwalamy. Są zwierzęta, które wzbudzają odrazę na przykład. No nie u pacjenta, bo on kocha, jest zapatrzony, ale przykro mi, są także dobra wyższe i tutaj chronimy dobra wyższe. Poza tym nie może być wizyt więcej niż jednego zwierzęcia w tym samym czasie, bo jak są dwa psy, one mogą się nie zrozumieć i to różnie może być. Muszą być to zwierzęta czyste, zadbane.
1: Zaszczepione.
0: Można okazać kartę szczepień, chociaż nie trzeba robić czegoś specjalnego, jakiś tam mieć zaświadczeń, bo przecież jak odwiedza kogoś znajomy, to też go nie wysyłamy, że się zaszczepił i nie każemy mu iść tam do lekarza, chociażby po zaświadczeniu, że zdrowy jest. Więc nie, tego nie należy i takie zalecenia amerykańskie również według nich nie należy tego robić, bo to jest nadmierne. Co innego zwierzęta terapeutyczne, a tutaj rzeczywiście rygory są bardzo znaczne i tutaj te zaszczepienia, bardzo wiele badania przed, po. Poza tym to nie może chodzić zwierzę od chorego do chorego, bo to też może być przenoszenie zarazków, więc tutaj trzeba odpowiednio, obserwuje się też również takie zwierzęta. Więc my potrzebujemy takiej regulacji. Bardzo wiele mamy aspektów życia społecznego, które wprawdzie nie musiałyby być regulowane prawnie, ale my to robimy, ponieważ gdybyśmy tego nie zrobili, to ludzie znając naturę człowieka, gdzie człowiek idzie po linii najmniejszego oporu, gdzie człowiek najczęściej dba bardziej o swoje niż o cudze, no to po prostu by naruszał dobra innych. Dlatego też mamy prawo cywilne, mamy prawo również karne. Ale proszę zauważyć, że jak byłby taki zapis w ustawie, to nie byłoby tak łatwo wydawać po prostu regulamin zakaz wstępu zwierząt na terenie szpitala, bo wprawdzie można wyciągnąć i dokonać analizy prawnej i wskazać, że taki przepis jest nieważny co do zasady, bo on narusza prawo wyższego rzędu, prawo człowieka. Więc no nie można tak robić. Istnieją jednakże oddziały szpitalne, gdzie nigdy nie będzie takich wizyt. To są oddziały intensywnej terapii. Te oddziały, gdzie jest obniżona istotnie odporność chorych i to obniżenie odporności jest istotnym czynnikiem, dla którego nie powinno się takiej wizyty odbywać. W opiece paliatywnej pacjenci mają obniżoną odporność, ale nie jest to przeciwwskazanie do normalnego życia i do takich odwiedzin cywilnego. Jest to oddział immunologii, to jest oddział hematologii czy tam onkologii, gdzie pacjenci mogą mieć stosowane terapie obniżające odporność, neutropenie, mogą mieć po prostu stosowane cytostatyki. To nie. Tu nie ma w ogóle mowy.

0: O tym, ale ja myślę przede wszystkim o trzech rodzajach pacjentów czy szpitali. Po pierwsze, to opieka paliatywna, czyli hospicja stacjonarne i oddziały medycyny paliatywnej. Po drugie, pacjenci, którzy są hospitalizowani w sposób długotrwały, czyli długotrwale przebywający na przykład na oddziałach internistycznych, albo w opiece długoterminowej. To są zakłady opiekuńczo-lecznicze na przykład. Ja nie mówię o domach opieki, to nie są zakłady lecznicze, prawda? Ale zakłady opiekuńczo-lecznicze, to już są ZOL-e, to już jest opieka długoterminowa. I trzecia grupa to są szpitale psychiatryczne, gdzie brak takiego kontaktu ze zwierzęciem może wręcz pogarszać stan psychiczny chorego. Więc tutaj żadna farmakologia wtedy nie będzie skuteczna.
1: Przyznam szczerze, że kiedy mówił pan o tych przepisach, ja uświadomiłam sobie, że często w sposób może nie tyle bezrefleksyjny, bo ja nie zarzucam nikomu bezrefleksyjności, sobie również bardziej chodzi o to, że tak się utarło, że w miejsca związane z leczeniem, medycyną, po prostu zwierzęta się nie pojawiają. Nie wiem, do apteki też nie można wejść z psem, są poprzeklejane naklejki z przekreślonym pieskiem i wydaje mi się, że wielu z nas i wiele z nas nawet nie pomyślałoby o tym, żeby z psem wejść do szpitala, tak odgórnie mając poczucie, że tego nie wolno robić. Ja pamiętam, że kiedy kilka lat temu byłam w szpitalu, ustaliłam z moim chłopakiem, na którą stronę wychodzą okna w sali, w której przebywałam. I on z moim psem wędrował tam, bo ja bardzo za nią tęskniłam. Naprawdę bardzo za nią tęskniłam.
0: A muszę pani powiedzieć, jak bardzo pani tęskniła?
1: Jeszcze wtedy to była moja, że tak powiem, jedyna miłość, bo nie było jeszcze mojego synka. No to ja wtedy za takie wciśnięcie nosa w to futerko, to bym wszystko oddała.
0: Właśnie, a dla wielu jest to właśnie takie jedyne.
1: Ja zupełnie rozumiem, że ta bliskość, tak jak mówił pan, o miłości bezwarunkowej, że pies się nie obrazi, pies też nigdy nie oceni i nigdy nie zdradzi żadnej tajemnicy, dlatego bardzo wierzę w to, mimo że nie mam podstaw naukowych, nie znam podstaw naukowych, nie mam też takich narzędzi, natomiast bardzo wierzę w to, że obecność po prostu może bardzo pomóc. O wpływie z bliskości zwierząt, tych zwierząt towarzyszących, z którymi mieszkamy, które mieszkają z nami, rozmawiam dzisiaj z panem doktorem habilitowanym nauk medycznych Tomaszem Dzierżanowskim, specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownikiem Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Za moment trochę odejdziemy od głównego tematu rozmowy, mianowicie od zwierząt i wpływie ich bliskości na nasze samopoczucie, na nasz dobrostan, bo myślę, że to jest taka wyjątkowa, unikatowa okazja, żeby porozmawiać o medycynie paliatywnej. Umówmy się, to jest taki obszar, o którym niechętnie rozmawiamy, o którym boimy się rozmawiać, który przez to wydaje się obcy, nieprzystępny, trochę groźny. Być może dzięki tej rozmowie dowiemy się więcej, może przestaniemy się bać. Tym bardziej zachęcam was do tego, żeby pozostać z drogowskazami i z Eską ROK. I wierzę, że usłyszymy się już za kilka minut. Aleksandra Galant.
2: Eska ROK Warszawa.

0: Elska Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz trzeci. Po raz trzeci się przedstawię. Nazywam się Aleksandra Galant i dzisiaj w Drogowskazach goszczę pana doktora habilitowanego nauk medycznych, pana Tomasza Dzierżanowskiego, który jest specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownikiem Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Głównym tematem, który był powodem, dla którego ja zaprosiłam mojego gościa dzisiaj do studia, to jest karta praw pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym. Wydaje mi się, że na ten temat powiedzieliśmy sporo. Oczywiście nie wszystko, więc zachęcam was do tego, żebyście sobie temat zgłębili już na własną rękę. Natomiast drugi wątek, który się wyłonił jako nieodzowny element obecności naszego gościa, dlatego że to jest jego specjalizacja i praca, to jest medycyna paliatywna. Trochę poszukałam informacji. W 2023 roku ponad 105 tysięcy pacjentów korzystało z opieki lub leczenia paliatywnego i w tamtym również roku, to są chyba najświeższe badania, przynajmniej najświeższe, do których udało mi się dotrzeć. W tym obszarze pracowało 7 tysięcy pielęgniarek, 2 tysiące fizjoterapeutów i 3 tysiące lekarzy. To jest pytanie, wydaje mi się, uruchamiające lawinę, ale pozwoli pan, że ja je zadam. Jeżeli mówimy o 100 tysiącach pacjentów, czy mamy wystarczającą liczbę specjalistów, i to zarówno mówię o lekarzach, jak i o fizjoterapeutach, pielęgniarkach, wszystkich osobach, które tę pomoc świadczą?
2: To jest trudne pytanie. Oczywiście w tej chwili myślę, że największym problemem opieki paliatywnej w Polsce jest brak kadr. Wspomniała pani redaktor, że pracuje 3 tysiące lekarzy, ale trzeba pamiętać, że z tych 3 tysięcy lekarzy tylko 600 to są specjaliści medycyny paliatywnej. Pozostali lekarze są to albo specjaliści innych specjalności, albo w ogóle bez specjalizacji. Poza tym trzeba pamiętać, że większość z nich pracuje tylko na fragment etatu i medycyna paliatywna jest kolejnym miejscem pracy, drugim lub trzecim, a nawet czwartym, dodatkowym. Często są to osoby, które przychodzą do medycyny paliatywnej w wieku 40-50 lat, czyli wtedy, kiedy przychodzi podsumowanie połowy życia, ten kryzys, jak to się mówi, kryzys połowy życia, kryzys wieku średniego,

gdzie człowiek zadaje sobie pytanie, no tak, jestem już specjalistą, wiem, że umiem, czuję się świetnie w swojej specjalizacji, ale czegoś mi brakuje. Mianowicie brakuje mi podzielenia się swoim człowieczeństwem, wypełnienia mojej misji, jaką jest moje życie. Ludzie, zwłaszcza lekarze, ale i też pielęgniarki, chcą nadać znaczenie swojemu życiu, swojej misji bycia lekarzem, bycia pielęgniarką, psychologiem, fizjoterapeutą. I dlatego też podejmują się wielkiego zadania. Opieka paliatywna może odstraszać. Jest bardzo wiele też mitów, ale też sam temat umierania i śmierci nie jest przyjemny. Jest czymś, co może przerażać. Natomiast jeżeli się nosi w sercu ten ładunek nuklearny, jakim jest zwykła, niepodszyta niczym miłość człowieka do człowieka, to choćby człowiek się bardzo bał, to zrobi to. I później okaże się, że to się da. Że oczywiście trzeba dbać o siebie, my wiemy jak robić, żeby odzyskiwać zasoby wewnętrzne, żeby pokonać swój lęk przed śmiercią. Ja też się bałem śmierci, boję się śmierci w sensie takim, że może nie samej śmierci mojej własnej, ale pewnych aspektów. Bardzo bałem się kiedyś, może nie tyle bałem, ale nie lubiłem wchodzić do pomieszczenia, do chłodni, gdzie musiałem stwierdzić śmierć już pacjenta, który od kilku godzin tam leżał. Bałem się dotknąć zimnego ciała. No bałem się, ale ja sobie to przede wszystkim zwerbalizowałem to, powiedziałem sobie to na głos. A więc jeżeli człowiek sobie uświadomi, następnie przyzna się przed sobą, że się czegoś boję, to jestem w stanie na tym zapanować. Osoby, które się zajmują opieką paliatywną, to są osoby wielkiego serca zwykle. To są wspaniałe pielęgniarki, to są opiekunki, to są prawdziwi bohaterowie. W mojej klinice medycyny paliatywnej, jak wchodzę, to jest uśmiech od ucha do ucha, od początku, od pierwszego dnia. Wszyscy są życzliwi względem siebie i względem chorych. Są opiekunki, których jedynym zadaniem jest pielęgnacja chorego i nic codziennie nie robią, tylko tą niewdzięczną pracę zmieniania pieluch, czyszczenia, przepraszam za kolokwia, szorowania tyłków. To jest może niewdzięczne, ale to są osoby, to są anioły. No robią coś, za co im prawie nikt nie podziękuje, oprócz może szefa, który to dostrzega, tak? I który zna wszystkie opiekunki po imieniu i z wszystkimi się przywita i podziękuje. A tak, nie mają co liczyć ani na wielkie zarobki, ani na wielką satysfakcję, a jednak to robią. Pielęgniarki, które poświęcają, mogą znaleźć pracę, bo pracy dla pielęgniarek jest wszędzie mnóstwo. Ale dlaczego idą do tej bardzo trudnej pracy? Bo właśnie wiedzą, że to jest moje miejsce, jak mówię, to jest moje miejsce, tutaj mogę naprawdę pomóc. Chociaż zarobki są takie same i tu, a często w opiece paliatywnej są mniejsze. Lekarze tak samo. W każdej innej specjalizacji zarobią więcej. W każdej innej, a nawet

0: Po prostu się boimy. Temat odchodzenia, żegnania się, on nie jest w żaden sposób oswojony. To znaczy oswojone może jest melodramatyczne umieranie w filmach. Natomiast kiedy dotyczy to nas, osób naszych najbliższych, osób w ogóle w naszym otoczeniu. Pamiętam, jak kilka lat temu w innym miejscu pracy zmarł mój kolega. Ja nie pracowałam z nim jakoś bardzo blisko, ale go znałam. I sama świadomość tego, że ten człowiek był tutaj wczoraj, a dzisiaj już go nie ma, jest absolutnie obezwładniająca.
1: Nawet w filmach ten temat nie jest oswojony, bo śmierć w filmach bardzo często jest to taki licznik zabitych i to nie jest śmierć faktyczna. W większości filmów jest to po prostu element jakiejś takiej gry, którą zresztą bardzo często filmy te są przekładane na gry, gdzie się eliminuje przeciwnika. I ta śmierć jest nierzeczywista, gdzie nie ma wejścia w życie, kim był ten człowiek, który zmarł. Nie rozpatrujemy tego. To jest nikt bliski dla nas. Najczęściej właśnie w filmach giną ci, co nie są dla nas bardzo bliscy i nie musimy ich żałować. A wręcz odwrotnie, nie żałujemy ich. Natomiast w życiu człowieka śmierć w naszym społeczeństwie, nie tylko w naszym, jest tabuizowana. Jesteśmy społeczeństwem, które faworyzuje młodość, jest kult młodości, kult transakcji. Tak długo utrzymuje relacje, jak długo ty coś mi dasz, ja też tobie dam coś za coś. Utylitarności, utylitaryzmu. Tak długo jestem wart, moje życie jest warte, dopóki mogę korzystać z życia. Przecież Viktor Frankl, ten wielki psychiatra i ten, który stworzył logoterapię i napisał książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu, on powiedział, że nawet życie pozbawione wszelkich przymiotów ludzkości ma sens. Takie, nawet takie życie ma sens, bo jeżeli życie ma mieć jakikolwiek sens, to musi go mieć także cierpienie i umieranie. Życie bez nich jest bowiem niekompletne. Dlatego też, jeżeli spojrzymy na nasze nawet życie, w którym umieranie jest po prostu częścią życia, to nie jest zaprzeczenie. Śmierć nie jest zaprzeczeniem życia. Śmierć jest elementem życia. Tylko człowiek, który żyje, umiera. Proszę zauważyć. I też śmierć nie jest momentem. Ona jest dysocjowana, jak mówimy. Ona trwa przez jakiś czas. Więc medycyna paliatywna, jak wspomniałem wcześniej, zmierza do tego, żeby uczynić życie człowieka jak najlepszym. Mówimy o tym, żeby jego jakość życia była optymalna. To jest takie suche, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby żył bez zbędnego cierpienia, bo my nie zabierzemy całego cierpienia. My możemy je sprowadzić tylko do stopnia dającego się znieść, ale przecież nie zabierzemy tego ostatecznego cierpienia wynikającego z pytania, dlaczego muszę umierać? Czy jak umrę, to jest już koniec? Czy coś po śmierci istnieje? A jeżeli istnieje, czy spotka mnie kara? W takich kategoriach rozmawiają, to rozmawiają nie z psychologiem czy z kapelanem, tylko z lekarzem czy z pielęgniarką czasami. A więc staramy się, żeby to życie było piękne, bo my przecież możemy być piękni. Pani redaktor, pokażę pani piękne zdjęcie, ale gdyby pani nawet zamknęła oczy, czy słuchacze będą to widzieli. To jest róża, czerwona, piękna róża. Na tle ściany porośniętej bluszczem ta piękna róża zakwitła w grudniu w moim ogrodzie. Potem przyszła burza śnieżna i pokryła tą różę płatkami śniegu. Wtedy zobaczyłem, że jest jeszcze piękniejsza. I wtedy zrozumiałem, że to jest bardzo dobry symbol opieki paliatywnej, bo przecież nawet w grudniu życia możemy zakwitnąć. I co więcej, możemy być piękni, nawet w ostatnich dniach życia. Te ostatnie dni życia mogą być najpiękniejszymi dniami naszego życia, najlepiej spędzonymi być może nawet. Co więcej, w naszym życiu zdarzają się burze, burze śnieżne i one przemijają. Co z nami zrobią, w dużej mierze zależy od nas. I to, co my robimy, pomagając osobom śmiertelnie chorym, to staramy się, żeby były jak ta róża, którą nazywam różą śnieżną, która jest symbolem naszej kliniki, żeby była taka piękna. Nieważne, czy zostanie jeszcze tydzień życia, czy dwa tygodnie. Dlatego na przykład mamy akcję Beauty Day. Co miesiąc w jeden dzień przychodzą prawdziwe specjalistki wizażystki, nie wiem jak to się nazywa, od makijażu, od stóp, od rąk, od paznokci. Prawdziwe, profesjonalne fryzjerki. No i oczywiście szykują te nasze pacjentki. No można by powiedzieć, ale dlaczego tak robić? No bo przecież kobieta, która nawet jeżeli jest chora, nawet jeżeli jest śmiertelnie chora, nawet jeżeli jej pozostało dalej dwa tygodnie życia, dalej jest kobietą, dalej chce być piękna, chce pięknie wyglądać,

0: chce, że jeżeli ktoś się odwiedzi, żeby miała włosy zrobione. Przecież bardzo wiele się... No jak ja wyglądam? No nie chcę, żeby ktoś mnie odwiedzał, bo jak ja się pokażę? Często bardzo ważnym powodem cierpienia jest utrata aparycji. Ciało często wygląda jak taki szkielet obciągnięty taką pergaminową, żółtą skórą. Kto chce się tak zobaczyć? Kto chce się pokazać właśnie z takimi niezrobionymi paznokciami czy włosami? No i jaki jest efekt tego? Oczywiście i pacjentki aż piszczą z radości, aż no, łzy wzruszenia, ale rodziny, które to zobaczyły, pamiętają taką sytuację, że się popłakali. No jak to możliwe, żeby coś takiego robić? A więc są tacy ludzie wspaniałego serca. Oczywiście i pacjenci mówią, dlaczego tylko kobiety? My też chcemy, więc oczywiście Beauty Day obejmuje absolutnie też facetów. Oczywiście, że tylko chcą, mają robione. A co? I właśnie na tym polega życie. Nieważne, ile nam zostało. Ważne, jak przeżyjemy to życie. I proszę zobaczyć, że osoby, które są śmiertelnie chore, one w pewnym sensie są bogatsze od nas o pewną wiedzę. Mianowicie one wiedzą już. One już wiedzą. Dla nich ta śmierć przychodzi i ona jest namacalna, a przede wszystkim wiedzą, że tych dni nie jest dużo i każdą chwilkę cenią, planują jak ją spędzić, nie będą trwonili, a my żyjemy przez całe życie bardzo często, jakbyśmy mieli nigdy nie umrzeć i nie cenimy tych chwil życia. To, co najpiękniejsze jesteśmy w stanie zrobić, to przede wszystkim się spotkać z drugą osobą, żebyśmy nie byli sami samotni, żebyśmy nie byli tłumem osób samotnych.
1: Chyba nie byłabym w stanie wymarzyć sobie piękniejszego zakończenia i piękniejszej puenty tej rozmowy, zwłaszcza, że w dalszym ciągu patrzę na tę śnieżną różę, którą nasz dzisiejszy gość wyświetlił w swoim telefonie. Doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Dzierżanowski, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, był dzisiaj waszym i moim gościem. Chciałam powiedzieć, że podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale myślę, że podzielił się czymś znacznie ważniejszym, mianowicie przeżyciem, refleksją, świadomością dotyczącym nie tylko procesu odchodzenia, a powiedziałabym przede wszystkim życia, które po prostu należy doceniać. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję.
1: Jak słyszeliście, skończyłam naszą rozmowę dosyć nagle, ale to dlatego, że sama jestem bardzo poruszona tym, co padło w trakcie tego spotkania. Tym bardziej zachęcam was do tego, żeby zajrzeć na nasze kanały na Spotify, na YouTubie i odsłuchać tej rozmowy raz jeszcze. Niezależnie od tego, czy temat medycyny paliatywnej was dotyczy lub nie, myślę, że te rozważania mają bardzo uniwersalny charakter i mogą pomóc w bardzo wielu życiowych sytuacjach. Zapraszam was także na naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie znajdują się informacje o kolejnych planowanych przez nas wydaniach. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta rozmowa i wszystko, co w jej trakcie padło, zostaną z wami trochę dłużej. No i wierzę także, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Polska i kraje bałtyckie szykują się na rosyjską prowokację. Agencja Reutera donosi, że Moskwa może przeprowadzić operację pod fałszywą flagą z wykorzystaniem przejętych ukraińskich dronów. Informacje o możliwym sabotażu mają służby wywiadowcze państw wschodniej flanki NATO. Czy Polska i kraje bałtyckie są gotowe na taki scenariusz? Na ten temat z ekspertami rozmawiał nasz reporter Michał Rawa.
2: Cytowany przez Reutersa minister obrony Litwy podkreśla: jeśli będzie to konieczne, będziemy się bronić. Litwa skierowała dodatkowo

0: wschodniej flanki NATO. Czy Polska i kraje bałtyckie są gotowe na taki scenariusz? Na ten temat z ekspertami rozmawiał nasz reporter Michał Rawa.
1: Cytowany przez Reutersa minister obrony Litwy podkreśla, jeśli będzie to konieczne, będziemy się bronić. Litwa skierowała dodatkowo

0: Tym sabotażem jest większy niż kiedykolwiek wcześniej, ale nie ma pewności, czy Rosja na taki ruch się zdecyduje.
1: Eksperci wskazują, że głównym celem takiej operacji ze strony Moskwy może być testowanie reakcji NATO i krajów wschodniej flanki sojuszu na potencjalne zagrożenie. Po aferze z pieniędzmi dla powodzian jest dymisja. Stanowisko traci wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska. Przekazał Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Podmioty związane właśnie z tą działaczką Koalicji Obywatelskiej miały dostać odszkodowanie, choć nie ucierpiały w wyniku powodzi. I o tym Michał Skolimowski.
2: Decyzję o dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA. Kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
3: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
2: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
1: Dodajmy, że po doniesieniach o nieprawidłowościach Anna Konieczyńska została też zawieszona w Koalicji Obywatelskiej. Czeka ją sąd koleżeński. Ona sama oświadczyła, że to polityczna nagonka. Coraz więcej stulatków w Polsce dostają oni dodatkowe wsparcie finansowe od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co miesiąc prawie 7 tysięcy złotych brutto. Więcej o tym Wojciech Hańczuk.
4: W całym kraju ZUS wypłaca świadczenia honorowe ponad 4 tysiącom osób. W Lubuskim liczba osób systematycznie rośnie. Jak informuje Agata Muchowska, rzecznik wojewódzkiego oddziału, pieniądze pobiera 85 osób. To ponad 12% więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu. W czerwcu ZUS wypłacił tam 736 świadczeń. Na drugim miejscu jest Śląsk, 436 osób, a na trzecim region dolnośląski, 412. Najmniej wiekowych seniorów jest w województwie opolskim, 75.
1: Świadczenie przysługuje osobom, które mają obywatelstwo polskie, skończyły 100 lat i mają prawo na przykład do emerytury albo renty. Przyznawane jest ono z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnego wniosku. Bociany szykują się do drogi, przygotowują do jesiennej wędrówki. Na polach i na łąkach można zobaczyć coraz większe grupy tych majestatycznych ptaków. O tak zwanych bocianich sejmikach i kierunkach ich podróży z Angeliką Gackowską z Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
5: Zacząć chciałabym od bocianich sejmików. Czym tak naprawdę są i czy faktycznie się dzieją?
6: Zdecydowanie faktycznie się dzieją. To jest taka przestrzeń, w której gromadzą się bociany przed odlotem. To jest taki moment w życiu bocianów, kiedy faktycznie te relacje społeczne są dla tych ptaków dosyć ważne. Ustalanie również pewnie jakiejś hierarchii.
5: Jakie destynacje są najpopularniejsze?
6: Zdecydowanie Afryka, chociaż bociany mogą wybrać dwie drogi, czyli oblecenie basenu Morza Śródziemnego od wschodu lub zachodu. Niektóre odważniejsze wybierają taką drogę na wprost. To jest droga obarczona dużym ryzykiem, bo nie zawsze udaje się przelecieć w ciągu dnia tak dużej odległości.
1: Bociany mają przed sobą tysiące kilometrów. Do pokonania takiej trasy potrzebują kilku tygodni. W drogę ruszają głównie za dnia, wykorzystując ciepłe prądy powietrza do szybowania. Pełnią ważną funkcję naturalnych, cichych kosiarek. Teraz będzie okazja, żeby lepiej je poznać. Na krakowskim Zakrzówku pasą się owce. To sposób na utrzymanie trawy w okolicy, a dla mieszkańców przygotowano nawet specjalne warsztaty.
7: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby wprowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Więc jest wprowadzenie do muraw kserotermicznych, dobrostanu i przyrodniczych aspektów wypasu. Zahaczamy o tematy permakultury. Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę. Ich doba składa się z tego, że 8 godzin jedzą, 8 godzin przeżuwają, a potem 8 godzin mają na sen lub zabawę.
1: Tłumaczy Karolina Mostek, prezes Fundacji Przystań. Na warsztaty Owce bez tajemnic zapisać można się poprzez formularz na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

0: Reklama.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
5: Turyści wciąż uwięzieni na Sycylii przez pył z wulkanu Etna. Zmiany na trasie do Morskiego Oka w Tatrach. Od 1 września wozy konne będą kursowały na skróconej trasie.
6: SK Rock. Raport.
5: 6. Michał Poklękowski, zapraszam. Marcin Romanowski ma ukrywać się w Naddniestrzu. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania poseł PiSu przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie list z Tyraspola, stolicy separatystycznego regionu w Mołdawii, który jest zależny od Rosji. O tym Michał Rawa.
7: Jestem, dzień dobry. Marcin Romanowski skierował do warszawskiego sądu wniosek o wydanie listu żelaznego. Największe zaskoczenie nie wywołała jednak treść, ale adres, skąd dokument został wysłany.
8: List został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
7: Przekazała nam rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie.

0: wulkanu Etna. Do jutra, do godziny 2 w nocy, przedłużono blokadę odlotów i przelotów na lotnisku Catania, czyli największym porcie na tej włoskiej wyspie. Jest to problem nawet dla setki polskich turystów. Oficjalnie MSZ informowało wczoraj, że około 200 naszych rodaków ma trudności z opuszczeniem Sycylii. Jest szczyt sezonu, więc paraliż lotniska dotyka w sumie 1000 osób odwiedzających tę wyspę. W mediach społecznościowych relacjonują swoje problemy i duże wydatki związane z odwołanymi lotami. Może uda nam się złapać jakiś autobus, jedziemy do Comiso, ale jeszcze nie wiemy. Przedłużony pokój to 220 euro, pokój na dziś kolejne 100, pociąg to około 100 euro, samochód na kolejną dobę 460 euro. Sporo tego. Od 8 sierpnia z powodu Etny odwołano już 700 lotów z Katani.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jeszcze zmiany na trasie do Morskiego Oka w Tatrach od 1 września. Wozy konne będą kursowały na skróconej trasie z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza na odcinku liczącym niespełna 3 km. Dotychczas dojeżdżają do Polany Włosienica i pokonując prawie 7 km. Jest to, jak mówi Tatrzański Park Narodowy, realizacja porozumienia z lutego 2025 o hybrydowym charakterze połączenia do słynnego stawu.
2: Chcemy wykorzystać to, że jeszcze jesienią turystów będzie na Podhalu wielu, więc uda nam się zebrać te informacje, które będą nam potrzebne do wdrażania modelu docelowego, żeby te wszystkie rozwiązania organizacyjne, które planujemy, przetestować i potem wdrożyć w momencie, kiedy już te busy będą.
0: Mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN-u. Od Wodogrzmotów do Włosienicy turystów będą wozić elektryczne busy.
3: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
4: Pogoda.
5: Włosienice to się chyba na Udo kiedyś zapinało, tak mi się wydaje.
6: Na Udo,
5: na Udo
6: powiadasz.
5: No tak, żeby tam, wiesz, się tak umartwiać.
7: Niektórzy też na klacie zapinają Włosie.
6: Dobra, wiecie co, ja wam powiem tak, ja to się wczoraj wzruszyłam, naprawdę. I to było niesamowite widowisko, ja się tak cieszyłam, oglądałam najpierw na stronie NASA, potem u Karola Wójcickiego. Coś nieprawdopodobnego i się do dzisiaj się jaram.
5: A co oglądałaś? Czekaj, bo...
6: Zaćmienie słońca.
5: Umknęło?
6: Zaćmienie słońca.
5: Ja czekam na to kolejne.
6: I zachodziło to po prostu jedno na drugie i wyglądały jak tej samej wielkości, a nie są. W sensie ten księżyc z tym słońcem.
7: No, nas różni od słońca to, że jak słońce zaćmiło, to zaraz z powrotem się pojawiło. A nas jak zaćmiło, tak trzyma
5: tak.
7: I trzyma.
5: A jak z Wojtkiem staniemy do zdjęcia, ja stanę bliżej, a on stanie dalej, to jesteśmy tego samego wzrostu.
6: No, ja muszę stać bardzo daleko i też wtedy jestem.
7: Temperatury podobnie. Jak rano się ubierzecie ciepło, to odczuwacie, że jest ciepło, a po południu po prostu się robi ciepło. Poranku, proszę państwa, od 13 do 14 w ciągu dnia, dzisiaj 22 w Białymstoku, 24 w Warszawie, Łódź z 25 stopniami, a najcieplej na zachodzie cała zachodnia ściana Szczecin, z Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra i Wrocław oraz Opole do stopni 27.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi, Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SRO.
5: Jakie są wasze mocne strony?
6: Tak, dzisiaj o tym rozmawiamy. Ja na pewno znajdę wszędzie żywność. Już dostałam ochrzan od Wojtka, że ciągle się walają wafle.
7: Pierdzielenie głupot to również jest nasza dyscyplina radiowo-narodowa.
5: W czym jest mocny Michał?
0: W raportach. Staram się przynajmniej, nie zawsze wychodzi.
7: Zwłaszcza w sportowych. Potwierdzamy.
5: Ale dzisiaj będzie mówił o zaćmieniu.

0: rise and shine.
1: Eska Rock.

0: Jeszcze miesiąc, dwa i taką szklą pogodę będziemy mieli za oknami. Na razie cieszmy się tym słoneczkiem.
1: My cieszmy się i radujmy, nawet jak się wczoraj wzięło i zaciemniło przez chwilę. Dzisiaj o naszych mocnych stronach rozmawiamy, bo jest Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Ja zawsze podziwiam leworęcznych, a w ogóle najbardziej podziwiam tych, którzy mają, że tak powiem, sprawną i lewą, i prawą, i potrafią pisać i lewą, i prawą. I takich znam też. Mhm. To jest niebywałe, ale ja mam mocne strony. Moje chciałam od razu powiedzieć, że ja jestem mistrzem w kwestii znajdowania żywności i zawsze ją gdzieś wynucham.
0: Bardzo dobrze. Ja jestem na przykład niebywale przystojny. Czasami mi to przeszkadza, bo ludzie widzą tylko moją bardzo przystojną i piękną twarz, a nie zwracają uwagi na resztę.
2: Ja na przykład potrafię praktycznie nie sypiać, a potem udaję, że jestem wyspany.
0: Drodzy Państwo, no po prostu...
1: Co za mocna ekipa.
0: Niewiarygodne, no.
1: No, widzisz, ale dlatego, że ja ci żywię. Ty przychodzisz, jesteś trochę niewyspany, ja ci natychmiast dostarczam cukru do organizmu i od razu jesteś w pionie.
2: Żona w domu do mnie mówi, słuchaj, jak ty dajesz radę? Ja mówię, to dzięki Aśce.
0: Dokładnie.
2: Od razu nam się lepiej żyje.
0: Dwoje takich jak nastroje, to nie ma ani jednego. A Państwa mocne strony?
3: Jakie są twoje mocne strony?
4: Też myślę, że jestem uprzejma, że kulturalna i że taka, no nie wiem, że pomocna, tak mi się wydaje po prostu. Coś takiego.
0: No to dzisiaj wszyscy chyba będziemy tak ściemniać, coś mi się wydaje.
1: Coś ściemniać. Zobaczcie, co jesteśmy mocniej. No to czekamy na wasze wiadomości w Messengerze. Jakie są wasze mocne strony?
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Lubię sobie tak wylistować ich wszystkich razem. Bear McCreary, Slash, Duff McKagan, Chad Smith, Brendan McCreary. Już prawie, że z pamięci mogę to wszystko powiedzieć.
2: Siedzi taki Slash i mówi, ale zostałem wylistowany.

0: Pozdrowienia od Mańkuta. Pozdrawiam, do widzenia.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek,

0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Leworęcznych pytamy o to, jakie są Wasze mocne strony.
1: Na przykład... Mam jeszcze jedną mocną stronę. Mam głupie sny na przykład. Dzisiaj śniły mi się pod łóżkiem sobie, znaczy nie pod łóżkiem, tylko pod mostem jakimś leżały dwa szereki. Naprawdę, zupełnie poważnie, wcale nie ściemniam. I jeden szereg był umazany na zielono i powiedział, mówi, stary, ja nie wiem, co to jest, ale się poce. I się obudziłam.
0: No i po co nam to?
1: Nie wiem, ale to są mocne strony. Jak ktoś może wie, bo ja w senniku nie znalazłam, co to jest, jak ci się śni spocony szereg na zielono.
0: Co ci się śni? Mokry szereg.
2: Wszedł mi do łóżka. Drodzy Państwo, jakie są Wasze mocne strony? O to Was dzisiaj pytamy. Na sport Państwo zwracacie uwagę?
3: Moja wiedza na temat piłki nożnej jest tak mocna, jak nasza kadra narodowa, więc myślę, że jestem dosyć mocny w sportowej w tym zakresie i tutaj razem z Michałem spokojnie mógłbym prowadzić tą część raportu. A tak poważnie, to moja samoocena ostatnimi czasy tak spadła, że... Słucham was, żeby trochę się podpowiadać.
2: O rany. Michał już pana zaprasza do raportu połówkowego, wtedy będzie sporcie.
1: Ja też dołączę chętnie.
0: Ale okazuje się, że państwo też dostrzegacie bardzo ważną rolę innych osób w swoich mocnych stronach.
4: Moje mocne strony to wkurwienie żony. To mi wychodzi najlepiej.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Już za chwilę sport w raporcie. Doczekać się nie możemy, ale wcześniej jeszcze sprawdzimy, kogo tam zaprosił do programu Wojtek Góralski.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Wszyscy ludzie, których szanuję za gust muzyczny, mają epizod Nirwany w swoim życiu i mimo, że z Nirwany wiadomo się wyrasta, no to wszyscy ci, którzy według mnie słuchają dobrej muzyki, słuchali również Nirwany i tę Nirwanę szanują.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, mówi Patryk Kiena z zespołu Miód. Chciałbym was serdecznie zaprosić na audycję Kawałki mojego życia w ST Rock.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w ST Rock. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Warszawska prokuratura zakończyła śledztwo dotyczące tzw. zamachu stanu. Umorzono ostatnie wątki związane z Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Krajową Radą Sądownictwa, uznając, że opisane działania nie wyczerpywały znamion przestępstwa. Najnowszy raport Państwowej Inspekcji Sanitarnej pokazuje jasno ponad czterokrotny wzrost liczby ognisk WZW typu A oraz więcej zachorowań na choroby odkleszczowe. Po raz pierwszy od 25 lat w Polsce odnotowano też przypadek groźnej choroby zakaźnej.
3: To jest raport.
4: Prezydent Kolumbii poinformował, że dotychczasowy bilans trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten kraj w poniedziałek, to 265 ofiar śmiertelnych i 496 zaginionych.
3: SK Rock Sport.
4: Trzeci dzień mistrzostw i trzeci medal. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. O medal w rzucie młotem walczyła Anita Wodarczyk, ale skończyła na czwartym miejscu. Szósty w biegu na 400 metrów był Maksymilian Szwed. Iga Świątek w finale turnieju WTA w Toronto. Polska tenisistka wygrała z Eliną Swiatoliną 6-3 i 1-6, 6-3 i po raz kolejny awansowała do decydującej rundy w tym sezonie. Rywalką Świątek w finale będzie wygrana z pary Jelena Rybakina Coco Gauff. Ich półfinał właśnie trwa.
1: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: 22 minuty tylko, drodzy Państwo, do godziny 7. Jak na 7 do roboty, to czas najwyższy się chyba już z domu zawijać. A my dla Państwa mamy jak zwykle ciekawą ciekawostkę.
1: No to, co prawda śniły mi się dwa Szreki, ale będzie o Wielbłądzie. Bo jeszcze się oglądałam taki filmik na plaży publicznej Abu Dhabab, niecałe 40 kilometrów od takiego kurortu, gdzie bardzo dużo ludzi zresztą przebywa i jeździ, Mar Salam. Wśród parasoli, leżaków nagle niespodziewanie pojawił się wielbłąd jednogarbny. Wszystko
0: przyszedł
1: to nagrał, tak, polski turysta, to zresztą nagranie zrobiło w sieci absolutną furorę. Wielbłąd przywędrował z gór, był absolutnie dziki i nieoswojony, wyobraźcie sobie takiego dzikiego wielbłąda. Najpierw się przechadzał między turystami, potem postanowił się wykąpać chłopak, wcale mu się nie dziwię, bo pewnie ciepło, ale w końcu zaczął się wkurzać, jak go jakiś gość z tych leżaków zaczął przeganiać, idiota, więc no, to, co dziwicie mu się, no przeganiał tego wielbłąda, to ten zaczął po prostu kopytami wierzgać i panu się od razu odechciało.
2: Ale słuchajcie, my nawet ten film mamy dźwiękowo nagrany.
3: Turku, kończy się chyba rozchorował.
4: To jest wielbłąd.
3: A, przepraszam. W wielbłądzie kończy się chyba rozchorował.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
6: Reklama.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
10: He's psycho.
9: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
11: Hello?
9: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
13: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
9: Reklama.

0: Proszę bardzo, Mr. Brightside, to w sumie to też trochę ja. Ja to zawsze widzę dobrą stronę mocy.
1: Odnajdujesz siebie właściwie w każdym znaku na ziemi,
0: tak,
1: który się
0: prawda.
1: Pojawia, w każdej nucie, w każdym śnie, który ci się przyśni.
0: No, ale i zaćmieniu, które mnie wczoraj wzruszało. Ja miałam naprawdę łzy w oczach wczoraj.
1: Patrzymy na Aśkę, ona do dzisiaj jeszcze jakaś taka roztrzęsiona, wzruszona.

0: No widzicie, moją z kolei mocną stroną jest bycie pesymistą.
1: O ty.
0: Ja potrafię tak naprawdę znaleźć złą energię we wszystkim, co się dzieje dookoła.
1: Ale ja ciebie rozumiem, bo wiesz, pesymista to jest tak naprawdę zorientowany optymista.
0: Oczywiście, że tak. Twardo stąpam po ziemi, która może się w każdej chwili rozstąpić i wyciągnąć.
2: Ty mi tak przypominasz kłapouchego, Wojtek, że to jest po prostu niebywałe.
0: To wszystko od czasu, kiedy ktoś mi wbił w ogon po prostu tego gwoździa.
1: W ogon, to nie w ogon wbili, tylko... No dobrze, drodzy państwo, dobra. Wasze mocne strony.
3: Halo, dzień dobry. Chciałem tylko powiedzieć, że koleś to powiedział, że najlepiej mu chodzi w nie własnej żony, to się z nim solidaryzuje, a ja mówię, myślę tak z drugiej strony, że najlepiej mojej żonie wchodzi w nie własnego męża.
0: To doskonały duet nam się trafił.
1: Chyba znam pana żonę. Co tam jeszcze?
4: Jestem dobry. Robię dobrą kiełbasę, ogórki małosolne i nie tylko takie wyroby. Już mieliście się okazję kilkakrotnie przekonać. Jeżeli chcecie nadal, to zapraszam. Jestem chętny na jakiś wyjazd.
1: To jest tak dobra kiełbasa, że szybko znika.
5: A gdzie twoja kiełbasa?
6: Już zjadłem.
5: Na drugi raz tak się nie śpiesz.
7: Poranne 6 na 9.

0: Szkoda gada, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Polski Stifler w barokowych gaciach spaceruje po wybiegu w Nowym Jorku. My nawet wiemy, jak dostał tą pracę. Are you model? Yes, please.
2: U mnie z kolei Sylwia Bomba żali się, że ktoś kupił jej w nocy followersów. Pochodzą z Pakistanu i są to lewe konta. I ja sobie tak myślę, kiedyś, jak człowiek chciał zrobić komuś na złość, to strzelał z kapiszona, a dzisiaj trzeba kupić boty z Pakistanu.
3: O, bogata sprawa. U mnie eleganccy George i Amal Clooneyowie przybyli nad jezioro Como. Co robili nad jeziorem Como? Nie wiadomo.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent

0: A dzisiaj trzeba kupić boty z Pakistanu.
1: O, bogata sprawa. U mnie eleganccy George i Amal Clooneyowie przybyli nad jezioro Como. Co robili nad jeziorem Como? Nie wiadomo.
2: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent

0: Konojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.
6: Wyciekły dane blisko 19 milionów Polek i Polaków podało Ministerstwo Cyfryzacji po uderzeniu hakerów na system firmy MyDoctor. W łódzkim szpitalu zmarł 7-letni chłopiec, który tonął w akwaparku Fala.
7: SK Rock. Raport.
6: Siódma, Michał Poklękowski, zapraszam. To może być jeden z największych cyberataków w historii. Wyciekły dane blisko 19 milionów Polaków, podało Ministerstwo Cyfryzacji po uderzeniu hakerów na system firmy MyDoctor. To serwis łączący wyszukiwarkę lekarzy z dostępem do informacji medycznych. Służby pracują nad zabezpieczeniem danych. Są to m.in. recepty i leki powiązane z numerami PESEL. Co możemy zrobić, jeśli boimy się, że nasze dane mogły zostać wykradzione? O tym Mateusz Gębiewski.
8: Najszybciej zabezpieczą się osoby, które mają aplikację mObywatel. W takich przypadkach bowiem najlepszym rozwiązaniem jest zastrzeżenie numeru PESEL, o ile nie wykonaliśmy tego w przeszłości.
9: Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, niech idzie do urzędu. Można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
8: Przypomina minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski i dodaje, że resort pracuje też nad specjalną platformą,
9: w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
8: Jeśli informacje o skali ataku się potwierdzą, będzie to oznaczało, że był to jeden z największych cyberataków w Polsce. Historii.
6: Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na to, że za tym cyberatakiem stoją obce służby.
3: To jest raport.
6: Mimo dwutygodniowej walki o życie dziecka nie udało się go uratować. W łódzkim szpitalu zmarł 7-letni chłopiec, który tonął w akwaparku Fala. Rodzice zdecydowali o oddaniu organów syna, aby ratować życie innych ludzi. Prokuratura, jak słyszymy, będzie teraz prowadzić śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.
10: Na obecnym etapie zaplanowane jest przeprowadzenie

0: portalu travelist.pl wynika, że liczba rezerwacji w pierwszych 15 dniach sierpnia jest o 42% wyższa niż w tym samym okresie lipca. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
1: Największym zainteresowaniem cieszą się góry, gdzie rezerwacji jest aż o 57% więcej niż miesiąc temu.
2: Polacy nie wybierają wyłącznie plaży, też bardzo chętnie stawiają na aktywniejszy wypoczynek.
1: Mówi Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl. Dużym zainteresowaniem cieszy się również sierpniowy długi weekend, na który coraz więcej osób decyduje się niemal w ostatniej chwili.
2: Połowa rezerwacji pojawiła się dopiero w ciągu ostatnich 2 tygodni.
1: Za większym zainteresowaniem idą też jednak wyższe ceny. Za noc dla 2 osób trzeba zapłacić średnio 670 zł w górach, 830 zł nad Bałtykiem i 720 zł nad jeziorami.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Kartą, a może raczej banknotem i monetami, 16 sierpnia będziemy obchodzić Dzień Płacenia Gotówką. To inicjatywa Instytutu Spraw Obywatelskich. Przekonuje on, że gotówka wciąż powinna mieć swoje miejsce w codziennych płatnościach. Organizatorzy akcji chcą zwrócić uwagę na osoby, które z różnych powodów nie korzystają z płatności elektronicznych. O celu akcji z organizatorem Rafałem Górskim rozmawiała Małgorzata Zawada.
4: Po co dzisiaj się tutaj spotykamy?
5: Zapowiadamy 5. edycję Dnia Płacenia Gotówką, która będzie się 16 sierpnia w całej Polsce. Chcemy nagłośnić tegorocznym dniem płacenia gotówką zjawisko postępującego wykluczenia gotówkowego.
4: Czy są jakieś statystyki albo informacje właśnie, kogo dotyczy to wykluczenie w większości?
5: No przede wszystkim osób starszych. Dotyczy to również tych osób, które z takich czy innych względów rezygnują z posiadania smartfona i aplikacji.
0: Data 16 sierpnia nie jest przypadkowa. Właśnie tego dnia w 1794 roku do obiegu trafiły pierwsze polskie banknoty.
6: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
7: Pogoda. Piękny dzień przed nami, proszę Państwa, od 23 stopni w Gdańsku, 23 w Olsztynie, 26 w Bydgoszczy, a najcieplej na zachodzie naszego kraju, Zielona Góra, Gorzów, Wrocław, nawet do stopni 27 w całym kraju pogodnie i nawet dzisiaj bez tych nieszczęsnych podmuchów wiatru.
8: A jak będzie w weekend na Mazurach?
7: No na pewno będzie ta Masia Ziętarska, będzie pies Czarek. Będzie ciekawie. Słuchajcie, ale weekend ma wyglądać tak, że bodajże w sobotę ma być 30 stopni.
9: Aha.
7: I później załamanie pogody, trach, w niedzielę 20.
8: No, widzisz, czy ja się jeszcze załapię. Pamiętaj, jeszcze będzie pies Jaćka.
7: Czyj?
6: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
9: Ale nie dworujemy sobie, bo obiecała nam przywieźć jajka stamtąd, gdzie będzie, i to jest jej mocna
8: strona. Przywiozę, tak, zamówię. Jak się kury niosą, to przywiozę.
7: Jakie są wasze mocne strony? O tym dzisiaj rozmawiamy. Michale, co u ciebie?
0: Warszawskie Zoo uczciło Światowy Dzień Słonia. Jak o tym powiemy?

0: Pobudka! Dawaj śpioch opatentowany! Koniec świata z takim śpiochem! Wstawaj!
1: Eskarok.
2: Raz, dwa, trzy!

0: Jugoton i tutaj w towarzystwie pana Kazimierza. I Kazik, proszę państwa, w tym roku gra też bardzo ciekawe połączenie z raperem, który się nazywa Problem. To wszystko występuje w ramach festiwalu Męskie Granie. Za tydzień wielki finał tejże trasy koncertowej w tym roku. W Warszawie Męskie Granie i znów Kult i Problem wystąpią. Na scenie Problem gra Kazika. Tak, no, tak problematycznie to się nazywa.
1: Jak powiedziałeś, że Kazik i Problem na scenie, to pomyślałem sobie, aha, wracasz do najsłynniejszego koncertu w zeszłym roku.
2: Oj, bardzo niefortunnie. Połączenie. Wracamy do leworęcznych dzisiaj, o których mowa, bo jest dzisiaj dzień leworęcznych. Ja chciałam wam powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe, że leworęczni ludzie posiadają większe zdolności manualne, plastyczne, muzyczne, matematyczne, dlatego że mają po prostu bardzo rozwiniętą prawą półkulę mózgu. I to jest niesamowite. Jest sporo ludzi znanych, którzy są leworęczni. Na przykład Leonardo da Vinci był leworęczny, Marilyn Monroe, Lewis Carroll, David Bowie, Kurt Cobain był leworęczny, Jimi Hendrix, Juliusz Cezar też był leworęczny, Neil Armstrong, Winston Churchill, Barack Obama, Napoleon Bonaparte też był leworęczny.
0: Ale jest jeszcze więcej osób nieznanych leworęcznych. Mhm. Mój brat, moja żona.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
2: Naprawdę?
0: Znacie? Ja bym im nie ufał.
1: No bo znamy wszyscy powiedzenie funkcjonujące w społeczeństwie: masz dwie lewe ręce. Odnosi się do osób, które nie potrafią niczego w ręku utrzymać, niczego zrobić i tak dalej. Zastanawiam się, dlaczego.
2: No, bo gdyby wszyscy mieli takie dwie lewe ręce, jak ludzie leworęczni,
1: to wtedy?
2: O, to bylibyśmy bardzo sprawni.
1: Okej, o mocnych stronach rozmawiamy, naszych i Asi.
3: Jak tak słucham pani Asi, to przypomina mi się, jak kiedyś biegli sądowi, powiedzieli, psychologowie biegli sądowi, określili, że jestem bezczelnie pewny siebie i mam adekwatnie zawyżoną samoocenę. Piękne to były czasy. Chciałbym, żeby mi ta pewność siebie jeszcze wróciła, także pani Asiu, gratuluję, tak trzymać. Jedną z pani mocniejszych stron myślałem, że jest rozmawianie o jedzeniu i o motoryzacji, ale widzę, że mówić o sobie też pięknie pani potrafi.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
1: SK Rock, mówimy o sobie.
4: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale dlaczego biegli sądowi oceniali pana możliwości?
2: Ja nie wiem, ale wiem na pewno, że jak człowiek sam o sobie nie powie dobrze, to się nie doczeka.
1: To prawda. Absolutnie wychodzę z takiego samego założenia.
2: Billy Morrison, Dexter Holland, Never Gonna Change.

0: Reklama.
1: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
5: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej.

0: Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Reklama.

0: Jest kilka wątków, drodzy Państwo, do których wrócić musimy, a propos naszego dzisiejszego tematu, o mocnych stronach rozmawiamy.
1: Tak, to prawda, bo to w związku z Dniem Osób Leworęcznych, Lionel Messi jest leworęczny, Diego Maradona, proszę bardzo, Rafael Nadal, Martina Navratilova, John McEnroe też i na przykład Dariusz Michalczewski też.
0: Nie bez powodu Aśka mówi o sportowcach.
2: Tak jest, na zdrożonym końcu ty jesteś byłym niedoszłym tenisistą i wiesz, jak ważne jest na przykład umiejętność posługiwania się lewą nogą, czy też lewą ręką, choć

0: Zachowujecie się zupełnie tak jak my. Pytamy dzisiaj o wasze mocne i słabe strony, mocne lewe nogi na przykład.
1: Dzień dobry. Tak mówicie o osobach leworęcznych. Jeżeli by mieli dwie, to by było super. A jak taki Lewandowski by miał dwie lewe nogi, no to co? To by zdobył dwa złote buty. Jeden na lewą i drugi na lewą. Pozdrawiam serdecznie, Grzesiek. Trzymajcie się, hej.
0: I byśmy śpiewali lewy do lewego.
2: 6 na 9 w Esce Rock.

0: Dziś razem z Państwem dyskutujemy sobie i wymieniamy się spostrzeżeniami na temat tego, jakie są Wasze mocne strony. Naszą najmocniejszą stroną jest Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Założyciel telewizji Polsat, Zygmunt Solorz, dogadał się ze swoimi dziećmi. Rodzinnemu imperium przewodzić będzie Piotr Żak, a ojciec ma wrócić do rad nadzorczych jako członek honorowy. Pisze dziś o tym Puls Biznesu. Zaznacza jednocześnie, że porozumienie jest wstępne, a szczegóły są cały czas dopracowywane. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w rekrutacji do służby coraz częściej wykorzystuje komercyjne platformy.

0: ogłoszeniowe i choć zastrzega, że jest to tylko jedno z wielu narzędzi poszukiwania kandydatów, odzew jest ogromny, a w ciągu zaledwie ostatnich dwóch miesięcy aplikacje złożyło ponad 20 tysięcy kandydatek i kandydatów. ABW jest postrzegana jako gwarant stabilnej i perspektywicznej pracy w niepewnych czasach.
1: To jest raport.
0: W kalendarzu polskich świąt powinien znajdować się Dzień Prababci i Dzień Pradziadka, tak wynika z petycji, która trafiła do Senatu, a o której pisze dziś Rzeczpospolita. Według gazety pomysł zyskuje poparcie decydentów.
2: Rok. Sport.
0: Jakub Szymański z brązowym medalem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Polak był trzeci w biegu na 110 metrów przez płotki. Szymański to też halowy mistrz świata na 60 metrów. Drugi z rzędu triumf Paris Saint-Germain w meczu o Superpuchar UEFA. Tegoroczni triumfatorzy Ligi Mistrzów pokonali w Salzburgu najlepszą w lidze Europy Aston Villa 2-1. W drużynie z Birmingham cały mecz rozegrał Mety Cash. Druga wygrana do zera polskich siatkarek. Polki w Memoriale Agaty Mróz w Koszalinie wygrały 3-0 z Francją. Dziś drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Włochami.
3: Ziętarska, Olszewski. Dural.

0: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy o mocnych stronach. Co czujecie, że jest Waszą mocną stroną? My nie mamy wątpliwości, że mocną stroną Joanny jest wyszukiwanie ciekawych ciekawostek ze świata. I to oto kolejna, proszę bardzo.
1: Słuchajcie, ja sprawdziłam, Donald Trump jest praworęczny, ale okazało się ostatnio, że policzyli, ile rodziców nazywa swoje dzieci Donald.
0: Ale
1: no i kiedyś
0: tak?
1: W Stanach Zjednoczonych. Tak, kiedyś to imię było bardzo popularne w Stanach. Na przykład w 1934 roku odnotowano 30 400 małych Donaldzików.
0: No, a dzisiaj jak to wygląda z tymi Donaldzikami?
1: Dzisiaj to jest gorzej z małymi Donaldzikami, ponieważ jest to najmniej używane imię w całej w ogóle historii Stanów Zjednoczonych. W 2025 roku tylko 395 rodziców zdecydowało się, żeby dać dziecku na imię Donald, czyli imię kojarzące się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. A pierwsze trzy miejsca wprowadzonym przez tenże amerykański urząd rankingu zajmują Liam, Noah i Oliver.
2: Z Donaldów kiedyś zbierało się takie historyjki obrazkowe. No właśnie, tylko jak poprawnie zdrobnić to imię?
3: Ja właśnie nie wiem. Donaldku, Donaldusiu.
4: 6 na 9 w Esce Rock. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
0: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
0: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
4: Reklama.
5: SK Rock Warszawa.

0: I jak on się Born to be Wild, to później ktoś wpadł na pomysł, żeby dać mu na imię Donald na przykład. To tak nawiązując do tego, o czym mówiliśmy parę chwil temu.
1: Grubo pojechałeś teraz. My dzisiaj o leworęcznych, jest dzisiaj dzień leworęczny, dlatego mówimy o waszych mocnych stronach, ale zahaczyliśmy na temat sportowców leworęcznych i lewonożnych, no i padło też na lewego. Czy on ma, jakby miał i lewą i prawą, że jakby miał dwie lewe, miałby dwa buty?
2: I państwo w tej sprawie.
3: Może wtedy nie byłby Lewandowski, tylko Prawandowski.
0: Tak, i pewna strona sceny politycznej przyklasnęłaby temu pomysłowi, jakby był Prawandowski.
2: No, to na pewno, ale zobaczcie, jednak w sądzie ostatecznie wyrok jest prawomocny, a nie lewomocny,
0: bardzo
2: prawda?
0: Bardzo słusznie. A inni leworęczni sportowcy?
4: Co się składam, ty kłaniam z tej strony. Właśnie włączyłem i tak słucham tobie tematu z tymi leworęcznymi. I powiem szczerze, to taka przyjemna jest wiadomość usłyszeć i sobie uświadomić, że się jest jak ten słynny tenisista Rafael. Nadal leworęczny.
1: Czekaj, bardzo mi się podobało, Wojtek, to co powiedziałeś. Jakbym była sędziną, to bym wydawała wyroki lewomocne.
0: Sędzina to jest żona sędziego.
1: A tak, to prawda, byłabym sędzią.
0: Sędzią byś była.
1: Była sędzią.
2: No, uchylam to wejście.
1: A kto wie, a może wyjdę za mąż za sędziego?
0: Może. 6-9. S.O. Chyba piłkarskiego. Drodzy państwo, gdyby ta piosenka traktowała o Aleksandrze Wielkim, a to Mysłowic, to Aleksander Wielki też podobno był leworęczny.
2: No i mieszkał w Mysłowicach.
0: Chociaż brak na to dowodów.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Zaczynamy od okładki Super Expressu. Artur Barcić. Chciałem sprawdzić, czy Tusk nosi perukę. No co za tupet.
2: Dobre. Jamie Foxx w szczycie tatusiowej formy. Aktor niedługo zostanie ojcem po raz trzeci. To ja mam do was pytanie. Co to jest tatusiowa forma? Macie taką?
1: Wtedy masz zamiast brzucha ciążowego brzuch piwny.
3: Dokładnie, bo dojadasz po dzieciach. Drodzy państwo, dramat Poli Wiśniewskiej. Musi codziennie słuchać piosenek ich troje. Falko prosi, żeby puszczać mu tatę. I tak się przypadkowo składa, że mamy tatę do puszczenia.
4: Pocaj mnie w dupę, wiesz? Po prostu zaczynasz być śmieszna.
0: To jest jakaś porażka.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20. Ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się sobie wrym, a pod maską 1-0.
6: Łukasz Bąk.
7: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
6: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
8: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
6: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
6: Autopromocja. Reklama.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Pierwszy do wody!
13: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
12: Czas na wakacje!
13: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
14: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
15: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
14: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Reklama. Eska Rock Warszawa.
1: Obrońca ukrywającego się za granicą Marcina Romanowskiego zabrał głos w sprawie miejsca przebywania jego klienta i wniosku o list żelazny. Gorąco na poznańskim osiedlu maltańskim pozostali mieszkańcy zostali stamtąd eksmitowani.
16: Eska Rock. Raport.
1: 8 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Tragedia na autostradzie A4 w Katowicach na pasie w kierunku Krakowa. Od tego zaczynamy. Nie żyje 45-letni kierowca dostawczaka. Są też duże utrudnienia dla kierowców. Na linii teraz nasz śląski reporter Przemek Kopiejka. Przemku, powiedz, co dokładnie tam się stało?
16: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna kierujący pojazdem dostawczym wjechał w tył ciężarówki, która jechała przed nim. Jej kierowca nie odniósł obrażeń. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku.
1: Na nitce w kierunku Krakowa nadal jest korek.
17: To jest raport.
1: Po wielu godzinach milczenia obrońca ukrywającego się za granicą Marcina Romanowskiego zabrał głos w sprawie miejsca przebywania jego klienta i wniosku o list żelazny. Mecenas Bartosz Lewandowski wieczorem opublikował oświadczenie, w którym potwierdził, że jego klient przebywa poza Unią Europejską i zaapelował o anulowanie europejskiego nakazu aresztowania.
18: Obrońcy byłego wiceministra sprawiedliwości już wcześniej wnioskowali o umorzenie części zarzutów wobec ich klienta i uchylenie decyzji o areszcie. Prokuratura odrzuciła jednak ten wniosek. Jak tłumaczył rzecznik prokuratury krajowej, śledczy nie widzą też podstaw, by przychylić się do wniosku ściganego, który, przypomnę, oczekiwał wydania listu żelaznego.
19: List żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę.
18: Tłumaczył prokurator Przemysław Nowak. Wniosek do sądu w tej sprawie został wysłany z separatystycznej Republiki Naddniestrza. Jak mówią śledczy, to jednak nie przesądza o tym, czy Marcin Romanowski na pewno tam przebywa.
19: Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
18: Marcin Romanowski jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Informował Mateusz Chłyston. Gorąco na poznańskim osiedlu Maltańskim. Pozostali mieszkańcy zostali eksmitowani. Komornik wszedł wczoraj na teren ogródków działkowych. Szczegóły sprawy zna Ari Habir.
20: Mieszkańcy nie chcieli wpuścić komornika na teren

0: I mieszkała na stałe od wielu lat. Kościół sprzedał tę ziemię deweloperowi za około 400 milionów złotych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Warszawskie Zoo uczciło wczoraj Światowy Dzień Słonia. Zorganizowano tam specjalne spotkanie poświęcone tym zwierzętom. A czego można życzyć słoniom z okazji ich święta? O to zapytaliśmy Annę Tadrę z Warszawskiego Zoo.
3: My życzymy słoniom słoniowego świętego spokoju w środowisku naturalnym, żeby człowiek nie zabierał im środowiska naturalnego i żeby mogły żyć sobie w naturze. I marzy nam się, żeby nastąpił kiedyś taki czas, żeby ogrody zoologiczne nie były potrzebne, tylko żeby zwierzęta mogły sobie żyć w spokoju, w środowisku naturalnym.
2: Dodam, że w warszawskim zoo aktualnie mieszkają 3 słonie i są podobno ulubieńcami odwiedzających.
4: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
5: Pogoda. Słoń w środowisku naturalnym. Wychodzisz na kabaty, a tam wiesz, nie?
6: Głaskałam kiedyś słonia. Głaskaliście kiedyś słonia?
5: Nigdy.
6: Po trąbie go głaskałam.
5: To ja po trąbie też czasami.
7: Słuchajcie, ja z kolei ostatnio powziąłem wiedzę, bo czytam dużo książeczek dla małych dzieci. Mhm. W książeczkach dla dzieci znajduje się dużo ciekawych ciekawostek i na przykład dowiedziałem się, że taki słoń potrafi wyprodukować do nawet 30 kg kupy dziennie.
6: No bo to duże zwierzę jest. No
7: tak, no, o tym się nie mówi, a powinno się mówić.
5: Dokładnie, niech ta wiedza po prostu popłynie do naszych słuchaczy.
6: Oczywiście.
5: Przecież nie wiedzieli, a teraz już wiedzą. 30 kilogramów. Ile to trzeba materiału zużyć jej, żeby...
7: Oczywiście.
6: No. Jakiego materiału?
5: No, no żywieniowego.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Eskaro 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskaro.
6: A nie, bo ja się bałam, że mówisz o papierze toaletowym. Chciałam powiedzieć, że słoń nie używa.
7: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o naszych mocnych stronach. Naszą mocną stroną na pewno nie są prognozy pogody. Michale, co u Ciebie?
2: Wasze żarty o kupie mnie rozczuliły, powiem szczerze. Nam trzymacie poziom. Naprawdę, szapoba.
5: Ja to się ze śmiechu nawet...
7: Ale jaki

0: już osiągnęliśmy absolutne opary absurdu.
1: To prawda. O sporcie mówiliśmy dzisiaj, że w niektórych dyscyplinach sportu bycie leworęcznym absolutnie się przydaje.
2: Tak jest. W takich dyscyplinach jak baseball, jak tenis, czy chociażby gra w piłkę.
1: Otóż to, tam szczególnie leworęczność jest ważna.
2: Zwłaszcza jak jesteś bramkarzem.
1: Właśnie tak. W boksie pewnie także. Ale nie tylko. Drodzy Państwo, zwracacie uwagę także na żużlowców.
3: Też odnośnie leworęcznych, lewonożnych. Wspomnieliście o kolarzach, ale pomyślcie teraz o żużlowcach. Oni są raczej tylko lewonożni, bo cały czas jedą w lewo. Rozstawić kogoś prawonożnego, to pojedziemy w drugą stronę.
2: Jedzie pod prąd. W ogóle z żużlowcami to jest ciekawy przypadek, bo oni tak naprawdę, zwróćcie uwagę, skręcają kierownicę w prawo.
0: W prawo, tak.
2: A jadą w lewo.
1: Jak kontrują. To jest możliwe w ogóle?
2: No, jakbyś jeździł bez hamulców, to też byś robił dziwne ruchy na kierownicy.
1: Ale Asia, powiedz, jak się nazywa to słowo, co robią?
0: Kontrują.
1: A, po prostu kontrują.
0: Tak, bardzo to jest fajna technika, bardzo mi się to podoba, ale pytamy też o wasze mocne strony.
4: A dzień dobry. A ja się pochwalę, że jestem osobą zaradną i nawet znajomi mówią na mnie czasami mały MacGyver, a tam, gdzie chodzę opiekować się zwierzęta, nazywają mnie panią Złota Rączka. Więc tak, lubię być zaradna i bardzo się z tego cieszę i polecam wszystkim. O, jak sobie możesz sam poradzić, to nie zginiesz.
5: Jestem mądra, jestem zgrabna, słodka, wiotka i powabna.
6: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja też jestem zaradna i bardzo mam dobrze. Zawsze power tape'a i WD-40 i w razie czego klej taki super gluj.
2: Kończy też ma zawsze WD ze sobą.
1: Ale 37. Party doll. Grzegorz Kupczyk.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedyne

0: 1199 z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
4: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
5: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Reklama.

0: Dzisiaj o mocnych naszych stronach sobie rozmawiamy. Nasi słuchacze zwracają uwagę, że humor taki, jakbyśmy prowadzili piątkowy, a nie czwartkowy program. Dlatego teraz będzie na poważnie. Proponuję. Dobra, nasza mocna strona, czyli ciekawostka. I Joanna, proszę bardzo.
1: Ciekawostka od zwierzęca dodam. Myśmy dzisiaj już mówili i o słoniach, i o wielbłądach, i teraz będzie o dzikach. Bo ja wczoraj rzeczywiście przyjrzałam się temu, co się dzieje w Olsztynie. Olsztyn się promuje. I to dobrze, ale w dość, naprawdę, słuchajcie, specyficzny sposób. W całym mieście ukazały się billboardy, które przedstawiają dziki. I te dziki na przykład wylegują się na leżaku, popijając drinki, pływają na kajakach, balują na koncertach, opalają się nad jeziorem. Takie dziki, nawet w okularach przeciwsłonecznych. Na tym,
2: ciekawe, czy są to dziki lewo-racicowe.
1: No i... O, to jest ciekawe pytanie. Jak wytłumaczył rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Olsztynie, pan Patryk Pulikowski, powiedział tak. Dzik w ostatnich latach stał się nieformalnym symbolem miasta i jest nawiązaniem do dzikiej przyrody otaczającej Olsztyn.
2: Słuchajcie, a wiecie może, czy w Olsztynie jest jakiś zamek?
1: Jest.
2: To mam nadzieję, że na billboardach są sceny z tego zamku, jak tam dziki robią wiadomo co.
3: 6 na 9.
0: Jak my mówimy, że będzie na poważnie, to nie ma, to tamto. Jak obiecamy, to jest.

0: studiach. Tak słucham dzisiejszej waszej porannej audycji, to w pierwszej chwili myślałem, że to jest piątek, bo poziom żartu jest taki piątkowy, a tu niestety jest czwartek. To, żeście mnie troszkę zdołowali, ale i tak nieźle, bo jutro zaczynam 2 tygodnie urlopu.
1: Ale fajnie, to wszystko krąży. Fajne są żarty. Trzeba się śmiać.
2: SK Rock. Autopromocja. Melina. SK Rock.
3: Ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Jezu, żebym nie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
2: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
5: SC Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Grupa pseudokibiców zaatakowała gości pizzerii w centrum Zabrza. Lokalne media podają, że zaatakowani to kibice węgierskiego klubu, z którym Górnik Zabrze ma dziś rozegrać mecz. Starcie wyglądało na tyle poważnie, że oprócz lokalnych patroli policji, na miejsce został skierowany pluton alarmowy z oddziału prewencji policji w Katowicach. Trzej Kolumbijczycy skazani w Polsce za bójki i pobicia zostali zatrzymani tuż po tym, jak

zagrać mecz. Starcie wyglądało na tyle poważnie, że oprócz lokalnych patroli policji, na miejsce został skierowany pluton alarmowy z oddziału prewencji policji w Katowicach. Trzej Kolumbijczycy skazani w Polsce za bójki i pobicia zostali zatrzymani tuż po tym, jak

0: Życzał tu przez 2 lata.
1: SK Rock Sport.
0: GKS Katowice pożegnał się z europejskimi pucharami. Polski klub mimo zwycięstwa 2-1 nad HPL-em Tel Awiw w rewanżu odpadł w trzeciej rundzie eliminacji Ligi i Konferencji. To przez porażkę w pierwszym meczu 0-2. O awans w trzeciej rundzie Ligi Europy powalczą dziś Górnik Zabrze z Ferencvarosem, Jagiellonia z Rangers i Lech z Klaksvik z Wysp Owczych. Za to widzę Konferencji Raków zmierzy się z Hammarby. Xabi wraca na ławkę trenerską. Były szkoleniowiec z Barcelony został właśnie selekcjonerem reprezentacji Holandii. Holendrzy podczas ostatniego mundialu dotarli do 1/6 finału, a po turnieju do dymisji podał się Ronald Koeman.
2: Dobrze, że kumał.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: No i Lica to jest z mojej bajki. Co on się będzie zastanawiał? Po prostu się lubi i już. I tak trzeba żyć.
1: Co, a ty też jesteś fajny stary dziad?
0: No i to nie moja wina.
1: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy sobie o tym, jakie są Wasze mocne strony. Naszą mocną stroną są zdecydowanie słuchacze Eskirok, którzy dzwonią, którzy wgrywają się na Messengera, ale co po niektórzy mają uwagi techniczne.
2: Dzień dobry, Daniel. Ja z nietypowym apelem do Was dzisiaj. Jak ktoś do Was dzwoni z samochodu, to jak do Was dzwoni, to niech nie używa kierunkowskazów. Bo przed chwilą był taki telefon, a ja jak ten szalony próbowałem przełączać moje kierunkowskazy, bo myślałem, że mi się coś włączyło i mam wrażenie, że ja przez te 30 sekund więcej razy przełączyłem manetkę niż kierowca BMW przez całe życie. A to nie mój skręt był, proszę pana. To jest skandaliczne.
3: To jest skandaliczne, także dzwońcie do nas tylko i wyłącznie z samochodów BMW. Wiadomo, wtedy po prostu nie będzie żadnego niepokojącego dźwięku w telefonie.
1: I nie dzwońcie z cofającej śmieciarki, bo wtedy każdy będzie czuł, że cofa.
3: No to jeszcze może tutaj trzeba mieć mocne

0: Nerwy, drodzy Państwo.
1: A moją mocną stroną, na przykład w pracy, jest nisko emocjonalne reagowanie na różne sytuacje. I jak coś naprawdę się wali, pali, to ja nie latam, nie drę włosów z głowy i nie drę się na ludzi dookoła. To spokojnie czekamy sobie. Emocje opadną. Wszystko się da rozwiązać. W pracy, w życiu, w sklepie, wszędzie.
0: Mm-hmm. Nie chciałabyś pani szefową Eski Rock?
2: 6 na 9. Eski Rock.
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: chciał stanowczo zaprzeczyć temu, że jeśli nie powiecie sami o sobie dobrze, to się nie doczekacie. Kochani, dobrze, że jesteście. Dobrego dnia.
1: Dziękujemy, ale zrobiło się miło. Ale no, zobaczcie, trzeba było jednak o te żebra lajki poprosić i jej pojawiły się pochwały.
2: Nie, no wiadomo, ja mówiłam, że trzeba się samemu pochwalić, ale jednak jak człowiek trochę wysępi tych takich miłych słów, to też jest miło.
3: Ale jednak trochę głupio, że już kolejny dzień z rzędu gramy ustawionych słuchaczy, co?
1: Dokładnie. Mój wujek już był, twój wujek był, jutro Aśka, ty kogoś musisz skombinować.
2: Też mam wuja, pozdrawiam.
1: No, koniecznie, jak wiadomo, wuj to wuj. Drodzy Państwo, to jeszcze na koniec, w czym jesteście naprawdę mocni?
4: Moją najmocniejszą ostatnio stroną jest fakt, że nie piję od 100 dni. Dalej je pod rząd.
3: No, ale najważniejsze są starania, tak?
1: I w podobnym temacie, bo w tym dobrzy jesteście, szczególnie wy, drodzy panowie.
5: Cześć, robaczki, ale fajny temat dzisiaj walnęliście. Mocne strony mówicie. Mam tyle, że nie wiem, od czego zacząć. Lenistwo, używanie piwa, notorycznie kończąca się wypłata koło 20. To naprawdę jedna z moich najmocniejszych stron.
6: Jak ja kocham tę naftę, no. Kleje pan?
7: Nie, no, w tym sensie to nie.
8: Poranne 6 na 9.

0: Jakie są twoje mocne strony?
1: Moje mocne strony to punktualność oraz jestem sprawiedliwy.
2: A ponieważ naszą mocną stroną też jest punktualność, to punktualnie o 9:00
3: idziemy do domu.
4: Ale też punktualnie o 6:00 zaczynamy i jutro będziemy.
2: 6 na 9, innymi słowy, drodzy państwo, do jutra.
5: Dziękujemy pięknie, jak zawsze to wy byliście najmocniejszą stroną tego programu.
6: To było 6 na 9 w ESC Rock.
7: Dlaczego ty chcesz wracać, co?
8: Do Polski!
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i
10: magnezem. Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
13: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
15: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
16: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
17: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
18: Reklama.

0: Ali 17-latka benzyną, a potem go podpalili. Do zastrzeżenia PESEL-u zachęca resort cyfryzacji po gigantycznym wycieku danych medycznych co drugiego Polaka.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszało właśnie trzech mężczyzn, którzy oblali 17-latka benzyną, a potem go podpalili. Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w Jaworznie. Nastolatek trafił do szpitala i jest w śpiączce.
2: Doznał poważnych obrażeń. Około 47% ma poważonego ciała i obecnie pozostaje w śpiączce farmakologicznej.
0: Mówiła Anna Kacprzak z policji w Jaworznie. Zatrzymani to mężczyźni w wieku 18-20 lat. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.
3: To jest raport.
0: Między innymi do zastrzeżenia numeru PESEL zachęca resort cyfryzacji po gigantycznym wycieku danych medycznych co drugiego Polaka. A wczoraj doszło do największego w historii naszego kraju ataku hakerskiego na firmę MyDoctor, zajmującą się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Mimo że z jej baz wyciekły dane 19 milionów pacjentów, rząd nazywa to incydentem i zapewnia, że jest na tropie przestępców stojących za tą kradzieżą. Mateusz Chłyston.
4: W swoim oświadczeniu firma MyDoctor zapewniła, że jak dotąd nie doszło do upublicznienia przejętych danych, a współpracujący z nią eksperci monitorują sieć, w tym tzw. dark web, czyli internetowe podziemie. Rządowe Centrum E-Zdrowia zapewniło tymczasem, że kradzież danych nie wpływa na dostęp do usług medycznych. Instytucja zaapelowała jednak do pacjentów o podjęcie kroków, które mogą utrudnić potencjalne działania cyberprzestępców. Chodzi m.in. o zastrzeżenie numeru PESEL, co można zrobić w kilka sekund w aplikacji M-Obywatel, ale też stosowanie silnych haseł czy ignorowanie wiadomości SMS albo e-mail, w których jesteśmy proszeni o dodatkowe dane. Tymczasem to, czy wyciek z firmy MyDoctor dotyczy bezpośrednio naszych danych, będzie można sprawdzić na rządowej stronie bezpiecznedane.gov.pl.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 6 lat więzienia za przestępstwa dotyczące pornografii z udziałem dzieci. Taki wyrok zapadł przed sądem w Koszalinie. 46-latek odpowiadał za posiadanie, rozpowszechnianie i utrwalanie zakazanych treści, a także czyny na szkodę 5 dziewczynek w wieku zaledwie 8 i 11 lat. Relacja Lucyny Wojtów.
5: Sąd zdecydował również, że kara będzie odbywana w systemie terapeutycznym dla sprawców z zaburzeniami preferencji seksualnych. Przez 13 lat mężczyzna nie będzie mógł pracować z małoletnimi ani kontaktować się z osobami poniżej 15 roku życia za pośrednictwem internetu. Sąd orzekł także 80 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
0: Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

0: Prawdę mówili o tych słuchaczach przed 9. Są naprawdę wspaniali. Po 9 już ich nie ma i dlatego program Eski Rok jest tak słaby już potem, no niestety. Co zrobić? Jarosław Rejewicz bez słuchaczy, ale z kultowymi historiami. Zapraszam do 12.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Sos chaosu, pani Katarzyna.

0: To jest SK Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Jedwab.
1: Jak jedwab, to róże Europy. Mówiłem, że nie ma słuchaczy po godzinie 9:00, to się okazuje, że byłem w błędzie. Są.
2: Cześć, dlaczego tak twierdzisz, że nas nie ma? Jesteśmy. Ja bardzo lubię twoją audycję. Jestem z tego rocznika, że tak powiem, że takie kultowe, rockowe kawałki dla mnie spoko.

0: a wszystkim, właściwie wszystkim redaktorom tych ludzi i proszę być z tego dumny. Miłego dnia.
1: Dzięki wielkie, już mi lepiej, dziękuję naprawdę.
2: Kultowe historie w SC Rock.
1: To jedźmy z tym tematem. 9 lat temu żyliśmy, przynajmniej ja żyłem, nowym sezonem serialu Twin Peaks. Debiutował w maju i trwał do początku września 2017 roku. A 13 sierpnia, te 9 lat temu, premiera miał odcinek 14. No i w tym odcinku mogliśmy zobaczyć Davida Bowiego. Rzecz niezwykła, bo David Bowie już nie żył. Umierał w końcu w styczniu 2016 roku, a pojawił się w tym serialu jako agent FBI Philip Jeffries w scenie snu opowiadanym przez Gordona Cole'a, granego przez samego Davida Lyncha. W tym celu wykorzystano sceny nakręcone na potrzeby filmu pełnometrażowego, czyli Twin Peaks Ogniu krocz ze mną z 1992 roku. David Lynch miał plan, by Bowie coś naprawdę zagrał w tym serialu, coś nowego, no ale nie zdążył.

0: 20 lat temu zostawiliśmy to nagranie Dani California grupy Red Hot Chili Peppers z inną piosenką, powstałą kilkanaście lat wcześniej, autorstwa Toma Pettiego, Mary Jane's Last Dance. Wszystko przez to, że utwory oba mają bardzo podobną progresję akordów, tempo, tonację. No i oba wyprodukował ten sam człowiek, czyli Rick Rubin. Stąd było podejrzenie plagiatu, ale Tom Petty machnął ręką, nigdy nie podał zespołu do sądu, stwierdzając, że w muzyce rockowej wiele piosenek brzmi podobnie i w sumie on nie dopatrzył się żadnych złych intencji.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4000.

0: do soboty. Mleko wypasione Mlekowita. Litr złoty 69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W Delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: Hey, what's up? We're Papa Roach.
9: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
10: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Esca Rock.

Epic, zespół Faith No More. Kapeli, która ma przyjechać w przyszłym roku do Europy i ptaszki śpiewają, że też do naszego pięknego kraju na jeden z dużych festiwali. Tak słyszałem, ale nie jest to informacja, którą mogę w jakikolwiek sposób uwiarygodnić. Na razie jest to więc plotka. Faith No More za nami. A teraz kapela, która już nie przyjedzie, bo od dawna nie istnieje, a której historia zaczynała się 61 lat temu. Pierwszym koncertem, który miał miejsce w klubie Matrix w San Francisco. Jefferson Airplane.

0: zespół T-Laf w SC-Rock z piosenką, która powstawała zaraz po powrocie Muńka z Wielkiej Brytanii. Z tak zwanych saksów, jeżeli Państwo pamiętają jeszcze takie słowo z przeszłości. A kiedyś się jeździło, a teraz już chyba jeździć nie trzeba. 10 i raport Deski Rock przed nami, a potem Disturbed.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Przyjrzałam się temu, co się dzieje w Olsztynie. Olsztyn się promuje. W całym mieście ukazały się billboardy, które przedstawiają dziki. I te dziki na przykład wylegują się na leżaku, popijając drinki.
3: Ja wiecie może, czy w Olsztynie jest jakiś zamek?
2: Jest.
3: To mam nadzieję, że na billboardach są sceny z tego zamku, jak tam dziki robią wiadomo co. Czytam dużo książeczek dla małych dzieci i na przykład dowiedziałem się, że taki słoń potrafi wyprodukować do nawet 30 kg kupy dziennie.
2: Bo to duże zwierzę jest.
3: No tak, o tym się nie mówi, a powinno się mówić.
4: Dokładnie, niech ta wiedza po prostu popłynie do naszych słuchaczy. Ile to trzeba?

0: produkować do nawet 30 kg kupy dziennie.
1: Bo to duże zwierzę jest.
0: No tak, no, o tym się nie mówi, a powinno się mówić.
2: Dokładnie, niech ta wiedza po prostu popłynie do naszych słuchaczy. Ile to trzeba?

0: 65 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Reklama.
8: Jedna osoba ranna po ataku pseudokibiców w pizzerii w centrum Zabrza. Kolejne godziny niepewności dla tysięcy turystów na Sycylii, w tym tych z Polski. Wiele osób utknęło na włoskiej wyspie z powodu erupcji wulkanu Etna.
9: SK Rock. Raport.
8: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Jedna osoba ranna po ataku pseudokibiców w pizzerii w centrum Zabrze. Około 50 częściowo zamaskowanych mężczyzn w barwach górnika próbowało wtargnąć do lokalu przy ulicy Wolności. W środku przebywali obywatele Węgier, mówi nam Sebastian Bijok z zabrzeńskiej komendy.
10: Osoby znajdujące się w środku zabarkadowały się. W kierunku lokalu zaczęto rzucać przedmiotami, w wyniku czego doszło do wybicia szyb. Użyto również gazu pieprzowego. W wyniku zdarzenia ucierpiał jeden z obywateli Węgier, który podczas ucieczki, próbując przeskoczyć przez ogrodzenie, niefortunnie upadł i doznał złamania nogi.
8: Według wstępnych ustaleń zaatakowani mogli być kibicami węgierskiego Ferencvarosu TC. Fani klubu przyjechali na Śląsk w związku z zaplanowanym na dzisiejszy wieczór meczem ich drużyny z Górnikiem w europejskich pucharach.
11: To jest raport.
8: Kolejne godziny niepewności dla tysięcy turystów na Sycylii. Wiele osób utknęło na włoskiej wyspie z powodu erupcji wulkanu Etna. Kłęby dymu znad krateru niosącego wulkaniczny pył sparaliżowały ruch lotniczy, zwłaszcza na południu wyspy. Na miejscu jest nasz dziennikarz Marek Balawa. Marku, jak wygląda sytuacja na miejscu w czwartkowy poranek?
12: Na Sycylii zaczyna się kolejny bardzo trudny dzień dla niektórych turystów, bo inni są przeszczęśliwi. Jest piękna pogoda i niesamowite widoki. Ale lotnisko w Katanie miało ruszyć dziś po południu. Zamknięcie przedłużono aż do drugiej w nocy z czwartku na piątek. W terminalu i przed nim wciąż są ludzie, którzy nie wiedzą, kiedy wrócą do domu. Nie tylko włoskie, ale już chyba światowe media pokazują pasażerów śpiących i przy taśmach bagażowych, rodziny z dziećmi na schodach i turystów, którzy koczują przed samym lotniskiem. Polacy próbują ratować się lotami z Palermo albo Comiso, wynajmują samochody i przedłużają noclegi, a Etna tymczasem nadal wyrzuca kłęby popiołów. Sycylii, Marek Balawajder.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Miała przywłaszczyć ponad 400 tysięcy złotych. Jest akt oskarżenia. Magdalena R. według śledczych wykonała prawie 900 przelewów z rachunku kasy zapomogowo-pożyczkowej przy Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie na prywatne konta. Kobieta przyznała się do winy.
13: Oskarżona była pracownicą cywilną KPP w Stargardzie i oprócz obowiązków służbowych wykonywała czynności związane z funkcjonowaniem kasy zapomogowo-pożyczkowej. Uzyskane środki spożytkowała na zasilanie konta w internetowym kasynie.
8: Mówi prokurator Julia Szozda ze Szczecina. Kobiecie za przywłaszczenie grozi do 10 lat więzienia.
7: SK Rock Biznes.
8: W lipcu różnica w cenie takiego samego koszyka produktów między najtańszą a najdroższą siecią handlową w Polsce przekroczyła 30%. Tak wynika z badania ASM SFA. Najtańsze zakupy można było zrobić ponownie w sklepach typu Cash and Carry, a najdroższe okazały się dyskonty. Założyciel telewizji Polsat, Zygmunt Solosz, porozumiał się z dziećmi.

0: Rodzinnemu imperium przewodzić będzie Piotr Żak, a ojciec ma wrócić do rad nadzorczych jako członek honorowy. Pisze dziś o tym Puls Biznesu. Zaznacza, że porozumienie jest wstępne, a szczegóły są jeszcze dopracowywane. Polska gastronomia bije kolejne rekordy. Po raz pierwszy liczba placówek przekroczyła 100 tysięcy, a w pierwszym półroczu tego roku przybyło ich około 3 tysięcy. Pisze o tym Rzeczpospolita. Gazeta zwraca uwagę, że najszybciej rośnie segment dostaw jedzenia online i food trucków. Jeszcze ceny walut aktualne 3,72 zł. Na tyle wyceniany jest dolar amerykański. Za euro płacimy 4,30 zł, za franka szwajcarskiego 4,60 zł i za funta brytyjskiego 4,97 zł.
1: Pogoda.
0: Czwartek będzie pogodny. Na zachodzie kraju niebo dziś bezchmurne, natomiast w pozostałych

0: A jak Państwo podopieczni już wracają, to już samopad się skończy. To, czyli wakacje. 13 dzień sierpnia w kalendarzu. A propos, bo ta piosenka miała swoją premierę właśnie w czasie wakacji, ale roku 98 za dwa dni będzie 28 lat od premiery piosenki Gdy nie ma dzieci. Kazik pisał ją w momencie, gdy jego synowie, Kazimierz, tak jak on na imię ma, miał lat 13, a ten młodszy Jan 11. No to już chyba raczej są na swoim. I raczej tych kłopotów, które znalazły się w tej piosence, już są dla niego przynajmniej nieaktualne. Zespół Kultzenami, a teraz Suede.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Obudź się, oddział zamknięty. Westerok. A teraz wspomnienie imprezy, która miała miejsce w Polsce 35 lat temu.
1: Kultowe historie w Westerok.
0: Mowa o Monsters of Rock. Taka impreza, która narodziła się w Anglii w roku 80. I promotorom zależało na stworzeniu takiego stadionowego festiwalu, na którym grałyby największe gwiazdy hard rocka i metalu. No i jeżeli chodzi o edycję w Anglii, to na miejsce koncertu wybrali dość sporawą angielską wieś Castle Donington, leżącą 27 km na północny zachód od Leicester i mniej więcej 170 od Londynu. Gwiazdami pierwszej edycji, która odbywała się w roku 80, była grupa Rainbow, Judas Priest, Scorpions i Saxon. A potem festiwal w następnych latach trafiał też do innych krajów. No i 13 sierpnia roku 91 trafił do Polski. Jak się potem okazało, jeden raz. Dziś jesteśmy przyzwyczajeni do takich wielkich stadionowych koncertów, dużych gwiazd, ale to wtedy była absolutna nowość, bo odwiedzali nas metalowi gwiazdorzy. Była Metalmania, były dwie trasy Iron Maiden, w końcu Metallica też przyjechała wcześniej, bo w roku 87 grając dwukrotnie w katowickim Szpotku. No ale to, co wydarzyło się 35 lat temu na Stadionie Śląskim, to naprawdę był pierwszy wielki stadionowy koncert w wolnej już Polsce. No i trzeba wrócić do tego 91 roku i przypomnieć, że gwiazdą nie była Metallica, tylko AC/DC, chociaż na Metallica oczywiście się czekało, bo panowie dzień wcześniej wydali czarny

0: Najpierw był samopompowy IRA w angielskim mieście Warrington w marcu 1993 roku, a rok później powstała ta piosenka, która jest tym zamachem niestety inspirowana. Zombie z drugiej płyty tej irlandzkiej kapeli, płyty, którą Państwu bardzo polecam, No Need to Argue, która ma już w tym roku, za moment będzie mieć 32 urodziny.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1.0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.

0: Różne rodzaje i kolory tuszu już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
1: On za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive. Kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To pierwszy do wody!
5: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
4: Czas na wakacje!
5: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
6: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
7: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Reklama.
9: Eskarok Radar.
10: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Linkin Park jest właśnie w trakcie swojego tegorocznego koncertowego lata. Okazuje się jednak, że występy na scenie to nie wszystko, co grupa przygotowała dla swoich fanów. Jakiś czas temu formacja zapowiedziała już premierę filmu dokumentalnego. Produkcja skupi się na procesie reaktywacji grupy po śmierci Chestera Benningtona. Znamy datę premiery tego dzieła, a szczegóły znajdziecie na skrok.pl.
9: Skrok Radar.
11: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
12: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

The Clash i London Calling. A teraz w tym Londynie jeszcze trochę zostaniemy, bo mieszkają tam cały czas państwo Smith, czyli Robert i pani Mary Poole. Mają dzisiaj wyjątkowy dzień, bo to para, która poznała się w czasach, kiedy byli nastolatkami, i to para, która 38 lat temu brała ślub. I te 38 lat ze sobą już są. I pewnie jeszcze długo będą, czego im życzymy. Mary Poole, gdyby państwo byli ciekawi, jak wyglądała dziewczyna Roberta Smitha, którą potem wziął za żonę, to proszę obejrzeć sobie teledysk do tej piosenki, bo Mary Poole się w nim pojawia. Just like

0: Honey zespołu Måneskin. Ale to nie jest piosenka o miodzie. Mam wrażenie, że mogli go nawet nie próbować członkowie tej kapeli. Bo ja jak parę razy już, albo nawet i kilkanaście byłem we Włoszech, to w sumie nawet nigdy miodu na sklepowej półce nie widziałem. A przynajmniej nie tak, żeby wpadł łatwo w oko. Honey, are you coming? Måneskin na chwilę przed godziną 11. Teraz prawdziwy słodziak i miód naszej redakcji. Michał Poklęgowski w raporcie o 11.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Jedną z tych piosenek, która była na wszystkich koncertach, był właśnie Nie chcę prawdy w wykonaniu Piotra Rybackiego i jego zespołu. A wiesz, jak pięknie to wykonał? Słuchaj, wyłem jak bóbr. To było niesamowite.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, mówi Patryk Kiena z zespołu Miód. Chciałbym was serdecznie zaprosić na audycję Kawałki mojego życia.

0: w Esty Rock.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w Esty Rock. Autopromocja. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
8: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
9: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
10: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując dwa, a brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Reklama.
15: Kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach w te wakacje. Jest śledztwo w sprawie znęcania się nad dziećmi na koloniach w Gorlicach.

0: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama. Kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach w te wakacje. Jest śledztwo w sprawie znęcania się nad dziećmi na koloniach w Gorlicach.

0: Michał Poklękowski, zapraszam. To był upadek z bardzo dużej wysokości. Kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach w te wakacje. Na Orlej Perci w rejonie Małej Buczynowej Turni zginęła kobieta, mówi Edward Lichota, ratownik Toprum.
1: Dostaliśmy informację wieczorkiem po godzinie 18 od przygodnego turysty, który zauważył hub kamieni spadających z rejonu Małej Buczynowej Turni. Po chwili zauważył niestety leżące ciało na piargach. Upadek z bardzo dużej wysokości, ponad pewnie 200 metrów. On musiał się skończyć tak, jak się skończył.
0: Kobieta wędrowała po górach samotnie. Na miejsce poleciał śmigłowiec Topru. Jej ciało zostało przekazane zakopiańskiej policji, która zajmuje się teraz ustalaniem tożsamości zmarłej.
2: To jest raport.
0: Jest śledztwo w sprawie znęcania się nad dziećmi na kolonii w Gorlicach. Policję o sprawie zaalarmowali zaniepokojeni rodzice. Dzieci skarżyły się, że wychowawcy krzyczą na nich, poniżają je i karzą siedzeniem na podłodze. Prokuratura w Gorlicach planuje przesłuchać wszystkich uczestników wyjazdu i wychowawców, a także rodziców dzieci, które brały w nim udział.
3: Po zapoznaniu się z aktami sprawy wydał obszerne wytyczne celem zabezpieczenia monitoringu miejsca jakby zdarzenia, ustalenia danych wszystkich dzieciaków, które brały udział w tej kolonii, bo tam 46 dzieci, to muszą być one przesłuchane w przyjaznych pokojach przy udziale biegłego psychologa, żeby nam określiły, w jaki sposób się ci wychowawcy wobec nich zachowywały.
0: Mówiła Arleta Osikowicz, zastępca prokuratora rejonowego w Gorlicach. Śledztwo prowadzone jest w sprawie. Nikt jeszcze nie usłyszał żadnych zarzutów.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Siatkówki plażowej rozpoczęte. Po raz pierwszy w historii Polska jest gospodarzem Mistrzostw Europy. W Starych Jabłonkach na Mazurach ruszyła walka o tytuł. Mocno zaczęli Łosiak i Bryl. Polacy pokonali Szwajcarów 2-0.
4: To może pierwsze mecze są trochę niepewne, ale fajnie, że dobrze wyszliśmy w ten turniej. Od zwycięstwa w miarę pewnej grze wiadomo, że tam nie było idealnie, ale cieszę się, że ten mecz wygraliśmy.
0: Gorzej poszło pozostałym biało-czerwonym. W turnieju kobiet z dobrej strony pokazały się Unio i Kruczek, wygrywając z Hiszpankami 2-0. Dziś kolejne mecze grupowe i walka o awans do fazy pucharowej. Mistrzów Europy poznamy w niedzielę.
5: Pogoda.
0: Czwartek będzie pogodny, na zachodzie kraju niebo dziś bezchmurne, natomiast w pozostałych regionach chmury na przemian ze słońcem. Na termometrach od 19 stopni nad morzem, przez 25 na Mazowszu, do 27 na Dolnym Śląsku.
5: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Jerajewicz.

0: Black Knight zespół Deep Purple z czasów, kiedy był tam w składzie niejaki Richie Blackmore. Richie, który pojawił się znów na scenie z chłopakami po raz pierwszy od roku 93. A jak to wyglądało? Proszę spojrzeć na stronę skrock.pl. Tam wszystkie szczegóły tego naprawdę wiekopomnego wydarzenia. Gdyby takie coś miało wydarzyć się w historii na przykład zespołu The Rolling Stones, no to czy można byłoby porównać na przykład to, że na scenie pojawiłby się nie grający już z chłopakami od jakiegoś czasu Bill Wyman?
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No moim zdaniem to jednak byłoby wydarzenie mniejszego kalibru niż to z Deep Purple. You know I'm no good. The Rolling Stones.

0: Porterfly Radar 24 podał informację z pół godziny temu, że najchętniej śledzonym teraz lotem jest lot piłkarzy poznańskiego Lecha na mecz pucharowy na Wyspy Owcze. No i na tym Flight Radarze widać, że samolot z Poznaniakami robi teraz kółeczka na zachód od Norwegii, czekając na lepszą pogodę na Wyspach Owcze, bo tam mgła straszna. Obstawiałbym, że raczej meczu dzisiaj nie będzie. No cóż, lato na Wyspach Owczych bywa kapryśne. Będziemy teraz oglądać, a raczej wspominać lato w innym miejscu, bardziej przyjemnym.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Piosenka The Lovin' Spoonful się pojawi, Summer in the City. Jeden z największych i najbardziej charakterystycznych przybojów ery takiego rocka, wiecie, z tamtych hipisiowskich lat. Piosenka, która słynie z innowacyjnego, jak na tamte czasy, użycia efektów dźwiękowych nagranych na ulicach gorącego, słonecznego Nowego Jorku. Bo w tle piosenki i dźwięków, które zaraz Państwo usłyszą, będą klaksony samochodowe, będzie ryczący młot pneumatyczny i to wszystko nagrane rzeczywiście na ulicach tego największego amerykańskiego miasta. Piosenka dokładnie 60 lat temu, co do dnia, trafiła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Hot 100.

Hate That. Jak sobie tak myślę o czymś w rodzaju rokoteki, czyli dyskoteki z muzyką rockową, to przede wszystkim myślę o piosenkach takich właśnie jak ta Hate That zespołu The Offspring, bo to są takie numery, które z jednej strony mają sporo gitara, z drugiej strony są takimi numerami pod nóżkę, do których można spokojnie potańczyć. I takie nagranie pojawiło się na antenie Jeski Rock. A co jeszcze przed nami? Na przykład pewien bardzo znany hit z czasów Britpopu, ale to za moment, bo pierwsi zagrają Aerosmith.

piosenkach takich właśnie jak ta Hit That zespołu The Offspring, bo to są takie numery, które z jednej strony mają sporo gitara, z drugiej strony są takimi numerami pod nóżkę, do których można spokojnie potańczyć. I takie nagranie pojawiło się na antenie Jeski Rock. A co jeszcze przed nami? Na przykład pewien bardzo znany hit z czasów Britpopu, ale to za moment, bo pierwsi zagrają Aerosmith.

0: Wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
1: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
2: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
7: Reklama.
8: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
9: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Cute, Looks Like a Lady, zespołu Aerosmith. A teraz pojawi się jedna z najważniejszych piosenek brytyjskich lat 90. Jeden z największych hitów nurtu zwanego Britpopem. Pierwsza piosenka, która sprawiła, że o zespole Blur stało się naprawdę głośno jeszcze nawet poza Wielką Brytanią. Park Life, tak nazywa się nagranie zespołu, który dowodzony jest przez Damona Albarna. Damona Albarna, którego zresztą dzisiaj zobaczę na scenie z innym projektem, dokładnie z Gorillaz, bo dziś pan Damon Albarn przybywa do Poznania, by zagrać na festiwalu Bittersweet. Do Gorillaz sobie jeszcze wrócimy, a Blur już teraz dla Państwa.

0: Me To Life, Evanescence w SC Rock. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania w ten piękny czwartek, 13 sierpnia. Już nie mogę doczekać się tego, co wydarzy się jutro, bo przyjdę tutaj po 9 z kolejnymi kultowymi historiami. Jarosław Bierajewicz, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1.0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
14: Jak dotąd nie zostały upublicznione, wyciekły dane 19 milionów Polaków. Zginęła jedna osoba w raporcie.

0: W porcie Bydgoszcz i tragiczny pożar mieszkania w centrum. Mieszkańcy Nowego Sącza oburzeni planem PKP. Chodzi o 40-metrowy maszt.
1: SK Rock. Raport.
0: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wśród danych pacjentów, które wyciekły z bazy firmy My Doctor, są dane co najmniej jednego ważnego polityka. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest z nim w kontakcie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Łącznie hakerzy wykradli informacje ponad 19 milionów pacjentów, które na zlecenie państwa przechowywała prywatna firma. Resort zapewnia, że jak dotąd dane nie zostały upublicznione.
2: To są dane, które mają charakter wrażliwy. To są dane, które mają szczególne znaczenie, jeżeli można by było je skorelować na przykład z chorobami albo informacjami, których ktoś nie chce ujawnić. Dlatego po pierwsze poinformowaliśmy o tym incydencie, po drugie walczymy o to, żeby jak najszybciej były wszystkie te dane w bezpiecznych danych do sprawdzenia.
0: Wciąż jednak nie ma ich w rządowej domenie bezpieczne-dane.gov.pl, na której możemy sprawdzić, czy wyciek dotyczy bezpośrednio nas.
2: To też zależy od prokuratury i od służb, które pracują. Nie wszystko jest w tym przypadku proste, dlatego że firma też te dane zebrała, była przetwarzająca, ale robili to lekarze, którzy są administratorami tych danych, lekarze i placówki ich.
0: Resort nie ujawnia, czy złodzieje danych zażądali okupu od państwa. Podkreśla jednak, że Polska nikomu okupu płacić nie będzie. Sprawy dogłębnie wyjaśniają służby.
1: To jest raport.
0: Tragiczny pożar mieszkania w centrum Bydgoszczy. Zginęła jedna osoba. Policja ustala tożsamość ofiary. Ogień pojawił się przed południem w mieszkaniu na 6 piętrze przy ulicy 3 Maja. Część mieszkańców trzeba było ewakuować. Żadna z tych osób nie potrzebowała pomocy medycznej. Mieszkańcy z Nowego Sącza oburzeni planem PKP PLK. Spółka postawi przed ich domami przy ulicy Tatrzańskiej 40-metrowy maszt do komunikacji kolejowej. O inwestycji dowiedzieli się kilka dni temu od firmy, która buduje konstrukcję przy wyremontowanej linii. Mieszkańcy twierdzą, że nikt z nimi o tym nie rozmawiał.
3: Będzie to zasłaniał wszystko, spadnie wartość działek. Ja się o tym dowiedziałem tydzień temu.
4: Ja graniczę z tym. Powinnam powiedzieć, że będzie jeszcze tutaj taka stacja przekaźnikowa.
5: 10 metrów od budynku to stawiają.
6: Inwestorzy śmieją się nam w twarz. Nie będziemy brani pod uwagę, ponieważ teren należy do PKP. Oni działają na specustawie i nikt nas o zdanie nie będzie pytał.
0: A jak dowiedzieliśmy się w PKP PLK, lokalizacja nie zostanie zmieniona. Na wyremontowanej trasie Nowy Sącz-Marcinkowice ma być w sumie 9 40-metrowych masztów. Część już stoi, informuje Piotr Hamarlik z PKP PLK.
7: Maszt będzie miał wysokość niemal 40 metrów. Jego przeznaczeniem będzie zapewnienie łączności cyfrowej niezbędnej do bezpiecznego zarządzania ruchem kolejowym. Wszystkie te elementy zostały uwzględnione w wydanym pozwoleniu na budowę. Inwestycja była również uzgadniana z lokalnymi samorządami, nie ma możliwości zmiany tej lokalizacji.
0: Tymczasem mieszkańcy i tak chcą zbierać podpisy pod petycją o przeniesienie masztu.
8: SK Rock Biznes.
0: Szybki szacunek wzrostu PKB potwierdza, że spowolnienie z pierwszego kwartału było przejściowe, związane głównie z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wskazali ekonomiści Erste Banku. To komentarz do danych GUS. PKB w drugim kwartale wzrosło 3,8% rok do roku, wobec wzrostu o 3,5% w pierwszym kwartale. Rekord w lipcu. Lotnisko Chopina odprawiło ponad 2 miliony 680 tysięcy osób, a to oznacza wzrost o ponad 10% rok do roku i stanowi nowy miesięczny rekord, poinformowały dziś polskie porty lotnicze. W lipcu różnica w cenie takiego samego koszyka produktów między najtańszą a najdroższą siecią handlową przekroczyła 30%. Najtańsze zakupy można było zrobić ponownie w sklepach typu Cash & Carry, a najdroższe okazały się dyskonty.
8: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie małe i bez opadów. Temperatura od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 23 w centrum do 27 na zachodzie. Jutro w całym kraju zrobi się wyraźnie cieplej. Na zachodzie będzie około 30 stopni, a w sobotę wróci upał do 34 stopni na krańcach południowych.

Nie, nie, nie. To grupa T-Lab w ESC Rock. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu w czwartek, 13 dnia sierpnia 2026 roku. Śmaja, Mańkut, Lewus, tak mniej więcej, określało się przynajmniej w moim domu rodzinnym i w miejscu, gdzie się wychowywałem, wszystkich tych, którzy byli po prostu leworęczni. Tak jak ja zresztą. Wspominam o tym nie bez powodu, ponieważ proszę Państwa, dziś, 13 sierpnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Także wszystkim tym, którzy lewą ręką się

przede wszystkim składam najserdeczniejsze życzenia, sobie przy okazji też, no bo wiadomo. Natomiast jestem bardzo ciekawy, jak u Państwa mówiło się na osoby leworęczne. Podzielcie się ze mną swoimi przeżyciami związanymi z nazwą właśnie osób leworęcznych na Messengerze Eski Rock. Proszę o głosówki. A przy okazji Messengera Eski Rock to dziś się przyda, bo będę miał dla Państwa prezenty. Ale to za chwilę. Najpierw jednak YouTube i Street of Dreams po raz kolejny. Kłaniam się Państwu bardzo nisko. Będziemy dzisiaj razem do 15 na antenie Eski Rock.

Babyset to Maneskin Westy Rock z płyty Rush z 2023 roku. Teraz natomiast, proszę Państwa, sięgniemy po piosenkę, która jest de facto rdzennym numerem amerykańskim. Co prawda nie tych rdzennych Amerykanów, którzy byli zanim przybyli Brytyjczycy, natomiast no, data powstania tej piosenki to jest okolice 1870 roku. W zasadzie to ten numer wyewoluował z dwóch innych kawałków, czyli z kawałka In the Pines i The Longest Train, które można było znaleźć gdzieś w okolicach południowych Apalachów, czyli wschodnie Tennessee, Kentucky, zachodnia północna Karolina, czy chociażby północna Georgia. W pewnym momencie tę piosenkę na warsztat wziął zespół Nirvana, który rozsławił ją przede wszystkim wykonaniem podczas koncertu MTV Unplugged. Ci bardziej uważni słuchacze już pewnie wiedzą, że chodzi o numer Where Did You Sleep Last Night? I właśnie tego kawałka słuchamy teraz w Westy Rock.

0: twarzą Marilyn Monroe i Myslowicz w Esterok, a już za chwileczkę, proszę Państwa, 21 Guns, czyli Green Day w Esterok. Obiecuję też, że już za momencik zdradzę Państwu, co należy zrobić, żeby mieć szansę zdobyć podwójne zaproszenie na finałowy koncert męskiego grania w Warszawie. Proszę koniecznie zostać z Deską Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Lionel Messi jest leworęczny. Diego Maradona, proszę bardzo.
3: Nie bez powodu Aśka mówi o sportowcach, bo zdecydowana większość jednak społeczeństwa to są osoby praworęczne. Jak tenisista całe życie gra z praworęcznymi, a nagle naprzeciwko niego staje leworęczny zawodnik, no to do jasnej cholery, gdzie on ma forehand, a gdzie backhand, już można zgłupieć.
2: Dobre, podoba mi się. No.
4: W kolarstwie może to nie jest tak istotne.
3: Ja na przykład potrafię praktycznie nie sypiać, a potem udaję, że jestem wyspany.
2: Widzisz, ale dlatego, że ja ci żywię. Ty przychodzisz, jesteś trochę niewyspany, ja ci natychmiast dostarczam cukru do organizmu i od razu jesteś w pionie.
3: Tak. Żona w domu do mnie mówi, słuchaj, jak ty dajesz radę? Ja mówię, to dzięki Aśce.
4: Dokładnie.
3: Od razu nam się lepiej żyje.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz u was w domu widać kobiecą rękę.
6: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz
6: z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 20...

0: a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Kaufland.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: Eskarok. Radar.
11: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Po spektakularnym powrocie oryginalnego frontmana Adama Gontiera do składu i premierze krążka Alienation muzycy Three Days Grace idą za ciosem. Formacja nie zamierza zwalniać tempa i już myśli o kolejnym studyjnym albumie. Fani mogą więc już powoli zacierać ręce, a o tym, co szykują muzycy, przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
10: Eskarok Radar.
12: Hi, this is Daniel.
13: I'm Chad, we're from Nickelback.
14: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
15: Witajcie z tej strony, Nerg.

Nothing But Thieves i Evolution Westerok, a ja będę właśnie, proszę Państwa, spełniał moją obietnicę. Obiecałem Państwu bilety na męskie granie, na finał męskiego grania, które odbędzie się za tydzień w sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. No i słowa dotrzymuję. Podwójne zaproszenie na sobotę, czyli na drugi dzień tego wydarzenia, teraz mam dla Państwa. Żeby je zdobyć, wystarczy nagrać mi głosówkę na Messengerze Eskirok i opowiedzieć mi o swoim najciekawszym, najśmieszniejszym albo takim, które najbardziej Państwa wzrusza wspomnieniu związanym właśnie z męskim graniem. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eskirok. Tymczasem my słuchamy teraz Comfortably Numb Pink Floydów.

0: Ray Davies i Metallica, You Really Got Me. W Esterok tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 13:00. To oznacza, że już za momencik na antenie jest Kirok najświeższy raport, a po raporcie będzie kryzysowa narzeczona.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A

0: Nie, no to już wróciłem!
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Grimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. A Link 4.

0: Enda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Reklama.
5: Oblali 17-latka benzyną i podpalili. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszało trzech mężczyzn. Mecz z Klaksvik pod znakiem zapytania. Lech Poznań wciąż nie dotarł na Wyspy Owcze. W raporcie nowa broń. Policja dostała nowoczesne auta do walki z piratami drogowymi.
6: SK Rock. Raport.
5: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. A na początek dramatyczna historia ze Śląska i błyskawiczne działania śledczych. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszało trzech mężczyzn, którzy oblali 17-latka benzyną, a następnie go podpalili. Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w Jaworznie. Nastolatek trafił do szpitala i jest w śpiączce.
7: Doznał poważnych obrażeń. Około 47% ma poważonego ciała i obecnie pozostaje w śpiączce farmakologicznej.
5: Mówi Anna Kacprzek z policji w Jaworznie. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.
8: To jest raport.
5: Tak zwana szybka ścieżka na SOR-ach, krótsze oczekiwanie i mniej obciążeń dla lekarzy. To ma być efekt ustawy, której projekt przygotowali ratownicy medyczni. Zakłada, że dostaną duże większe uprawnienia, będą mogli zlecać badania laboratoryjne, podawać tak popularne leki jak ketamina czy wykonywać badania RTG. Jak mówi nam Marcin Wojcieszak, wiceprezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych, dzięki temu lekarze mogliby zająć się wyłącznie pacjentami w ciężkim stanie.
9: Tylko właściwie 6% pacjentów ma jakieś stany nagłe, natomiast cała reszta. No to jest cała rzesza pacjentów, którzy są w grupie tak zwanej niebieskiej i zielonej, czyli takiego niskiego priorytetu. Musi się ktoś tymi pacjentami na tej poczekalni jeszcze wcześniej zająć. No nie może to być wszystko na głowie lekarza. Lekarz

0: Cała rzesza pacjentów, którzy są w grupie tak zwanej niebieskiej i zielonej, czyli takiego niskiego priorytetu. Musi się ktoś tymi pacjentami na tej poczekalni jeszcze wcześniej zająć. No nie może to być wszystko na głowie lekarza. Lekarz
1: lub studia magisterskie i mieć 5-letnie doświadczenie.
0: To będzie kumulacja całego tłumu na tych właśnie całych stanowiskach. To tam będzie największy ruch. Więc no osoby, które będą podejmowały się tej pracy, no będą musiały być naprawdę no dobrze dopasowane do tego stanowiska, a przez to będą oczywiście odpowiednio wynagradzane.
1: Projekt jest w trakcie konsultacji we wrześniu. Autorzy odbędą kolejne spotkanie z resortem zdrowia. Problemy kolejorza, mecz na Wyspach Owczych pod dużym znakiem zapytania. Piłkarze Lecha Poznań nie mogą na razie dotrzeć na spotkanie z Klaksvik. Wieczorem mają rozegrać rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Wczorajszy lot nie odbył się ze względu na mgłę. Dziś zawodnicy wsiedli do samolotu, ale na miejsce nie dotarli. Ich lot śledziło online 15,5 tysiąca osób. A ze szczegółami Natalia Krystek.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Powiedz, gdzie teraz jest samolot Lechitów?
2: Po kilku kółkach nad Morzem Norweskim zawrócił w kierunku Półwyspu Skandynawskiego i wylądował w Bergen w Norwegii. Tu piłkarze mają przeczekać fatalną pogodę, jaka panuje w tej chwili nad lotniskiem w Vágar. Jak przekazał nam rzecznik Lecha, zespół wciąż liczy na to, że jeszcze dziś uda się dostać do celu. A czasu coraz mniej. Mecz ma wystartować o 19:30 według polskich zegarków. W Tórshavn, czyli stolicy Wyspy Owczych, będzie wtedy 18:30.
1: Na razie UEFA nie ogłosiła żadnych decyzji w sprawie ewentualnego przełożenia dzisiejszego meczu na inny termin.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Policjanci dostali potężną broń do walki z piratami drogowymi. Na drogi w całym kraju wyjeżdżają właśnie nowoczesne, oznakowane radiowozy BMW. 5 nowych aut trafiło dziś do świętokrzyskiego garnizonu.
4: Zgodnie ze specyfikacją prędkość maksymalna tego pojazdu to jest około 250 km na godzinę. Moc znamionowa w koniach mechanicznych 381 koni mechanicznych. 4,4 sekundy do pierwszych 100 km.
1: Mówił Tomasz Jarosz, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach. W pierwszej partii przekazano w Polsce 44 takie maszyny, ale docelowo do służby trafi ich aż 100.
5: Wracając jeszcze do tych Lechitów,

0: Pogoda.
1: Dziś bezchmurne niebo, jedynie na wschodzie i północy większe zachmurzenie. Temperatura od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 23 w centrum, do 27 na zachodzie. Jutro w całym kraju zrobi się cieplej. Temperatura od 26 do 29 stopni, a na zachodzie nawet 32 kreski. I to będzie wstęp do upalnego weekendu. W sobotę od 34 do 37 stopni na zachodzie i południowym zachodzie.

0: Everybody Hurts to R.E.M. w Esterok w czwartek 13 dnia sierpnia 2026 roku. Jak się okazuje, Michael Stipe, czyli frontman grupy R.E.M., jest leworęczny. Bo dziś, proszę Państwa, jest Międzynarodowy Dzień Leworęcznych. Okazuje się, że słuchacze Eskirok również trafiają się leworęczni.
1: No witam, tu Jawa. No ja też jestem leworęczny, także o ile pamiętam, to zawsze mnie nazywano manikutem, a pamiętam w dodatku jeszcze, że kazali mi zmienić charakter pisma, bo moje literki były pochylone na lewą stronę, żebym nie zamazywał, i powiedzieli: w polskim języku albo piszesz do góry literki, albo przechylone na prawo. No i musiałem się nauczyć. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Cię, Jawo, i wszystkiego dobrego z okazji Międzynarodowego Dnia Leworęcznych. To się cieszy, że kazali Ci tylko zmienić pochylenie literek, bo były takie czasy, kiedy leworęczność się pleniło i kazali pisać prawą ręką. Na szczęście mnie to nie dotknęło, ja również jestem leworęczny i jestem z tego dumny. Leworęczny jest też, proszę Państwa, Dave McKagan, chociaż gra na gitarze w tradycyjny, na gitarze basowej w tradycyjny sposób, co zresztą ja kiedyś też myślałem nad tym i doszedłem do wniosku, że tak naprawdę to wszyscy praworęczni grają.

0: czekają na odwrót. Ale może kiedyś do tej historii wrócimy. Tak czy siak, Dove McKagan razem ze Slashem, Chadem Smithem, Brendanem McCreary i Bearem McCreary nagrali piosenkę Cool Kids. No to posłuchajmy jej sobie w Esterok teraz.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

pan się nie przejmuje, panie Łukaszu. Pan w radiu pracuje, to w ogóle nie słychać tego, że jest pan noworęczny. Brzmi pan jak normalny człowiek.

sierpnia, czyli za tydzień w sobotę, w Amfiteatrze Parku Sowińskiego w Warszawie zagra specjalny koncert zatytułowany po prostu inaczej. Happy Set, który w tym roku świętuje ćwierćwiecze istnienia. Trasa była zimowo-wiosenna, na jesień rusza kolejna część tej trasy, no a specjalnie dla specjalnych będzie Happy Set inaczej. Z tego, co ptaszki ćwierkają, to wiem, że w przyszłym tygodniu w Esterok na ten specjalny koncert grupy Happy Set będzie można zdobyć bilety. Także bądźcie Państwo bardzo czujni. A jeżeli o piosenki Happy Sadu chodzi, no to teraz wybrałem dla Państwa Milowy Czas.

0: Ależ to podobno był koncert na Narodowym w Warszawie. System of a Down i Aerials w Ester Rock za nami, a ja a propos koncertów przypominam, że mam dla Państwa bilety na bardzo dobry koncert. O jaki koncert chodzi, o tym opowiem Państwu jeszcze przed 14, a już za chwileczkę posłuchamy sobie wielkiego przeboju bardzo fajnego artysty. Artysty, który nazywa się Travis, a numer, o którym mówię, to rzecz jasna Sting. Proszę zostać ze Skorok.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od

0: A do Z trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk to 13,98 za kilogram. Biedronka.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatopranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
8: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.

0: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mamo! Zrobimy szarpaną karkówkę?
4: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
5: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
6: Reklama.

Richard Ashcroft i Heavy News w Esterok, a ja przypominam, proszę Państwa, że czekam na Państwa historie związane z męskim graniem. Czy to najbardziej wzruszające, czy to najśmieszniejsze, najbardziej przypałowe, najciekawsze. Ta historia, która mnie dziś urzeknie, zostanie przeze mnie nagrodzona, bo mam podwójne zaproszenie na sobotę w przyszłym tygodniu na finałowy dzień finału męskiego grania w Warszawie. Takie podwójne zaproszenie bardzo chętnie komuś z Państwa dam. No wystarczy tylko opowiedzieć mi ciekawą historię związaną właśnie z męskim graniem. Na Państwa historię czekam na Messengerze Eskirok w formie głosówek. Tymczasem my słuchamy teraz numeru What's My Age Again? To rzecz jasna Blink 182.

0: Do końca życia nie zapomnę tego, jak się czułem, jakie w ogóle to było przeżycie usłyszeć ten numer na żywo wśród kilkuset tysięcy innych uczestników Poland Rock Festival. Coś pięknego. Goo Goo Dolls i Iris w SC Rock na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 14, to oznacza niechybnie, że za moment pojawi się najświeższy raport na antenie SC Rock, a po raporcie zagram dla Państwa Stairway to Heaven.
1: Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA.

0: Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to gorące okazje z Intermarché. Jak chipsy Lay's, trzecie opakowanie gratis, a Pepsi 1,5 litra, tylko 4,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Tutaj szybko! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie. Jeszcze.

0: Honda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
2: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.
4: Marcin Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Telefon w ręku i brak kasku w raporcie Gliwice i 15-latka potrącona przez samochód. Kurz, ryk silników i zapach benzyny w Bornem Sulinowie, zlot pojazdów militarnych.
5: SK Rock. Raport.
4: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wiele wskazuje na to, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Do polskich śledczych docierają już wstępne informacje od mołdawskiej policji, do której zwrócił się w tej sprawie o pomoc. A więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Co więc wiadomo o miejscu pobytu poszukiwanego posła PiSu?
6: Jak usłyszałem, wysłanie z Tyraspolu podpisanego przez niego wniosku o list żelazny mogło być jedynie próbą zmylenia tropów. Samo nadanie listu z danego miejsca, co podkreślają śledczy, nie jest żadnym sygnałem, że zrobił to autor tego pisma. Policjanci, jak nieoficjalnie ustaliłem, dowiedzieli się, że były wiceszef resortu sprawiedliwości w rządzie PiS najprawdopodobniej w ogóle nie przekroczył granicy Naddniestrza. Jeżeli natomiast Marcin Romanowski przebywa w sąsiedniej Mołdawii, to jak mówią moi rozmówcy, ustalenie miejsca jego pobytu nie będzie trudne. Policja oficjalnie nie mówi o swoich działaniach w tej sprawie, ale wiadomo, że do strony mołdawskiej zwróciło się Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej. Sam obrońca podejrzanego, przypomnę, potwierdził w swoim wpisie w mediach społecznościowych, że jego klient przebywa poza Unią Europejską.
4: Dodajmy jeszcze informację z Kiszyniowa. Biuro Mołdawskiego Rządu odpowiedzialne za separatystyczny region Naddniestrze przekazało, że nie posiada informacji na temat byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego i nie dostało oficjalnej prośby w tej sprawie od polskich władz. Poseł PiSu jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za aferę w Funduszu Sprawiedliwości.
5: To jest raport.
4: Telefon w ręku i brak kasku. O włos od tragedii w Gliwicach. 15-letnia rowerzystka trafiła do szpitala po zderzeniu z samochodem. Na szczęście nie ma poważnych obrażeń. Tuż przed wypadkiem nastolatka patrzyła w telefon, a na głowie nie miała kasku, relacjonuje Marzena Szwed z gliwickiej policji.
7: Na nagraniu, które zostało opublikowane, widać, że praktycznie do ostatniej chwili nie kontrolowała tego, co dzieje się na drodze. Apelujemy do wszystkich młodych rowerzystów, aby podczas jazdy nie korzystać z telefonów komórkowych. Telefon powinien być schowany.

0: Mundurowi przypominają, że od czerwca osoby poniżej 16 roku życia mają obowiązek używania kasków ochronnych w czasie jazdy na rowerze czy hulajnodze elektrycznej. Materiały z wypadku, w którym ucierpiała 15-latka, zostaną przesłane do sądu rodzinnego.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Kurz, ryk silników i zapach benzyny. W Bornem-Sulinowie rozpoczął się największy w Europie zlot pojazdów militarnych.
2: Jeździmy tu od ponad 15 lat. Niektórzy jadą poleżeć na piasku nad Bałtykiem, a my jedziemy w kurzu poleżeć w Bornem-Sulinowie.
3: Żona we mnie zaszczepiła.
4: Najlepsza atmosfera i największy zlot na całą Europę.
5: Sprzęt wojskowy, towarzystwo, poznajemy super ludzi i się co roku spotykamy. Jeździmy sami UAZ-em 469B. Do tej pory widzieliśmy czołg T-34, Hammerów pełno i innego ciężkiego sprzętu.
0: To już 21 zlot w Bornem-Sulinowie, jednym z najmłodszych miast w Polsce.
6: SK Rock Biznes.
0: 69% Polaków zastrzegłoby PESEL po jego kradzieży w aplikacji mObywatel lub urzędzie, ale tylko 33% monitorowałoby później numer i historię kredytową. Wynika z badania zleconego przez chrońpesel.pl. Mimo kryzysu na rynku paliwowym związanego z drożającą ropą i zawirowaniami w cieśninie Ormus, wzrost inflacji w Polsce pozostaje umiarkowany. Nadal mieści się w paśmie dopuszczalnych odchyleń od celu NBP wynoszącego 2,5%, podał ING w komentarzu do danych GUS. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły rok do roku o 3%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrosły o 0,8%.
6: Pogoda.
0: Dziś pogodniej, bez opadów, temperatura od 21 do 27 stopni. Najcieplej w Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu i we Wrocławiu, a najchłodniej w Suwałkach i Kołobrzegu. 26 stopni na termometrach w Poznaniu, Bydgoszczy i Krakowie, 25 w Kielcach i Łodzi, 24

Od 21 do 27 stopni najcieplej w Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu i we Wrocławiu, a najchłodniej w Suwałkach i Kołobrzegu. 26 stopni na termometrach w Poznaniu, Bydgoszczy i Krakowie, 25 w Kielcach i Łodzi, 24

0: Syn miasta i T-Law w Est Rock. Kwadrans po godzinie 14. Czwartek, 13 dzień sierpnia 2026 roku. Sprawdziłem to, żebyście państwo nie musieli sprawdzać. Proszę bardzo, 23 sierpnia T-Law wystąpi w Pszczynie, 28 w Brzegu, 29 w Kole i 30 sierpnia w Starachowicach, to w ramach promocji albumu Alright, czyli najnowszej płyty tego składu. No potem na wrzesień też już są plany, na październik, na listopad, ba nawet jest już zaplanowany koncert na luty przyszłego roku. Szczegóły koncertowe, jeżeli chodzi o grupę T-Law, najlepiej sprawdzać na ich Facebooku, bo tam jest to najbardziej aktualne. Natomiast teraz przed nami Billy Morrison, czyli gitarzysta Billy'ego Idola, i Dexter Holland, czyli wokalista grupy The Offspring. Panowie postanowili zebrać się razem i nagrać wspólny kawałek Never Gonna Change. Taki nosi tytuł ten numer i już teraz słuchamy go w Est Rock, a ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się bardzo nisko, do 15 jeszcze jesteśmy razem.
1: Ten kawałek.

0: Maneskin i Supermodel. Moment, na który wielu z Państwa czekało, czyli dowiemy się, kto dostanie ode mnie podwójne zaproszenie na finałowy koncert finałowego koncertu męskiego grania. No bo finałowe dwa dni męskiego grania już za tydzień, w piątek i w sobotę. No a sobota będzie finałowym dniem finałowego koncertu. Prosiłem Państwa o ciekawe historie związane z męskim graniem, które by mnie przekonały do tego, żeby to właśnie Państwu taki zestaw podwójne zaproszenia wręczyć. No i proszę bardzo, przekonał mnie chyba najbardziej Mati, a zresztą posłuchajmy wspólnie.
1: Z męskim graniem jest tak samo jak z moją żoną.
2: Słuchajcie, moja żona robiła kiedyś taką szkołę technik sterylizacji. Skończyła szkołę, mówi, że idzie do pracy do szpitala. Ja mówię, jak to? Po tym w szpitalach można zwierzęta sterylizować. No wszyscy się śmiali, bo to technik sterylizacji narzędzi. I tak samo było z męskim graniem. Myślałem, że tam tylko mężczyźni mogą być i śpiewać.
0: Oj, Mati. Najlepiej zrobię, jak dam ci te bilety, zabierzesz żonę i zobaczysz, że na męskim graniu nie tylko mężczyźni grają i śpiewają. Gratulacje, bilety lecą do ciebie, pozdrów żonę. I'd do anything for love, but I won't do that to Meatloaf w Esterok teraz.

0: Jeśli chodzą Państwo od czasu do czasu na imprezy pod tytułem karaoke, to wiedzą Państwo doskonale, że to jest kawałek, bez którego żadne karaoke nie może się obejść. Zresztą tak jak i chociażby Kryzysowa narzeczona. Za chwileczkę natomiast kawałek, który rzadko pojawia się na tego typu imprezach, na szczęście dość często pojawia się na playlistach wszystkich tych, którzy cenią dobrą muzykę rockową. Def Leppard i Pour Some Sugar On Me to już za moment Westerok, ale najpierw sprawdzimy, kto dziś wieczorem będzie gościem Wojtka Góralskiego w kawałkach mojego życia.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Wszyscy ludzie, których szanuję za gust muzyczny, mają epizod Nirwany w swoim życiu i mimo, że z Nirwany wiadomo się wyrasta, no to wszyscy ci, którzy według mnie słuchają dobrej muzyki, słuchali również Nirwany i tę Nirwanę szanują.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, mówi Patryk Kiena z zespołu Miód. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na audycję Kawałki mojego życia w Westerok.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w Westerok. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
9: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
10: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy Was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
11: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
14: Reklama.
1: Estarok. Radar.
15: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Scena muzyczna wciąż obfituje w legendarnych twórców, którzy z racji wieku coraz częściej mierzą się z kłopotami zdrowotnymi. Do tego grona dołączył także Rod Stewart, który znów musi zwolnić tempo. W czerwcu szeroko komentowano incydent, podczas którego muzyk niemal zasłabł na scenie. Teraz czytamy o tym, że musiał on przejść rutynową operację serca. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

Royal Republic Venus w Esterok. Jak to mówi pewna znajoma mojej bardzo dobrej znajomej, normalnie cyrk i kino. Cyrk i kino był na koncercie Royal Republic na minionej rokowiźnie w Gdańsku. Przed nami jeszcze dwie rokowizny w Poznaniu i w Krakowie i na obydwu znów będzie cyrk i kino. No bo Royal Republic ma zamiar tam wystąpić, a oprócz nich jeszcze sporo innych bardzo ciekawych artystów. Wszystkich znajdziecie oczywiście na stronie rokowizny, także proszę sobie sprawdzić co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego i po co. My oczywiście na kolejnych dwóch rokowiznach również będziemy i będziemy dla was mieli na te rokowizny bilety. Także bądźcie czujni i słuchajcie codziennie od samego rana do późnego wieczora. Eski Rock. Tymczasem teraz przed nami Westerok Talking Heads i Psycho Killer.

0: kiedy powiem sobie dość. To enough, Esther Rock na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Co prawda ja nie mówię sobie dość, bo wrócę tutaj do Państwa. Jutro wyjątkowo będę tutaj na Państwa czekał od 13, natomiast już za momencik w Esther Rock kolumna Zygmunta, czyli Dawid Zygmunt, który przeprowadzi Państwa przez dzisiejsze popołudnie. Łukasz Szaciłowski, dzięki za dziś. Słyszymy się jutro.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Przyjrzałam się temu, co się dzieje w Olsztynie. Olsztyn się promuje. W całym mieście ukazały się billboardy, które przedstawiają dziki. I te dziki na przykład wylegują się na leżaku, popijając drinki.
3: A wiecie może, czy w Olsztynie jest jakiś zamek?
2: Jest.
3: To mam nadzieję, że na billboardach są sceny z tego zamku, jak tam dziki robią wiadomo co. Czytam dużo książeczek dla małych dzieci i na przykład dowiedziałem się, że taki słoń potrafi wyprodukować do nawet 30 kg kupy dziennie.
2: Bo to duże zwierzę jest.
3: No tak, o tym się nie mówi, a powinno się mówić.
4: Dokładnie, niech ta wiedza po prostu popłynie do naszych słuchaczy. Ile to trzeba materiału zużyć, żeby...
3: Oczywiście.
2: No. Tylko materiału.
4: No z takiego nowego.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esther Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Deal Hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując dwa. A brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: deal hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując 2, a brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: A, to niska cena.
5: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
11: Reklama. SK Rock Warszawa.
12: Będzie kontrola miasta, jest reakcja łódzkiego akwaparku.

0: Chłopca. W raporcie najnowsze doniesienia w sprawie Romanowskiego i komentarz szefa MON. Tysiące koczujących turystów. O kolejną dobę wydłużono wstrzymanie lotów na Sycylii.
1: SK Rock. Raport.
0: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Działania śledczych i kontrola miasta to po śmierci siedmiolatka, który tonął w łódzkim akwaparku. Właśnie zakończyła się sekcja zwłok chłopca. Dziecko zmarło po dwutygodniowej walce o jego życie. Niezależnie od prokuratury, władze miasta chcą wyjaśnić, jakie procedury nie zadziałały podczas zajęć z dziećmi, mówi rzecznik akwaparku Marcin Masłowski.
2: Taki wypadek to wielka tragedia i nigdy nie powinien się wydarzyć. Pani prezydent, mimo że sytuacja miała miejsce, gdy zajęcia prowadził podmiot zewnętrzny, zleciła kontrolę wszystkich procedur bezpieczeństwa w naszym akwaparku.
0: Władze Łodzi zapewniają, że zrobią wszystko, by zwiększyć bezpieczeństwo w akwaparku.
2: Prezes spółki został zobowiązany do poszukania nowoczesnych rozwiązań systemów

0: Federacji Rosyjskiej pomocy. To na Dniestrza nie wjeżdża się od tak.
1: Mówił minister obrony narodowej. Prokuratura i służby nie potwierdzają obecności Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Polityk jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości i poszukiwany m.in. europejskim nakazem aresztowania. O kolejną dobę wydłużono wstrzymanie lotów na południu Sycylii. Tysiące koczujących, m.in. w Katanie turystów, będą mogły opuścić włoską wyspę najwcześniej kolejnej nocy. To czy kolejny termin wznowienia lotów nie zostanie znów przełożony, zależy jednak od Etny i kłębów popiołu wydobywających się z krateru po erupcji. Na miejscu u podnóży wulkanu jest nasz dziennikarz Marek Balawajder. Marku, to co dla jednych staje się dramatem, dla innych zaczyna być atrakcją.
2: Na Sycylii mamy dziś niezwykły kontrast. U stóp Etny tysiące pasażerów próbują znaleźć sposób, aby wydostać się z wyspy, a wyżej w górach na kilku tysiącach metrów turyści jadą zobaczyć erupcję. Część zorganizowanych wycieczek nadal działa, ale oczywiście tylko w tych strefach, które są uznane za bezpieczne i pod opieką przewodników. Etna wciąż jest aktywna, emituje popiół i właśnie dlatego Katania pozostaje zamknięta dla samolotów. Od początku tej fali erupcji wypadło już około 700 lotów. Dla jednych to spektakl natury, a dla innych kolejna doba niepewności. Z Sycylii, Marek Balawajder.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Tatry toną w nieczystościach. Tatrzański Park Narodowy ma kłopot z fekaliami turystów. Ci załatwiają swoje potrzeby niemal wszędzie, gdzie się da, nawet w jaskiniach, mówi leśniczy Tadeusz Rusek.
4: Problem mamy olbrzymi. Tego się nie da nie zauważyć i nie poczuć. W sierpniu około 40 tysięcy ludzi wchodzi dziennie. Mamy takie ścieżki wydeptane od szlaków do miejsc, które już po prostu nazwaliśmy srajnikami.
5: Ja akurat tak wychodzę, że nie potrzebuję swoich potrzeb załatwiać gdzieś tutaj po drodze.
6: Nie wiem, nigdy nie miałam takiej potrzeby załatwiania się na szlaku. Są w schroniskach ubikacje, prawda?
4: To się dzieje na odcinkach leśnych, na odcinkach powyżej granicy lasu, na odcinkach, gdzie szlaki prowadzą przez Kosodrzewinę. Niestety w wyższych partiach też obserwujemy to zjawisko też w jaskiniach na przykład, udostępnionych do zwiedzania.
1: Kilka miesięcy temu TPN zaczął promować specjalne worki na nieczystości. Były one rozdawane przy wejściach na szlaki.
7: Pogoda.
1: Dziś pogodnie i bez opadów. Temperatura od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 23 w centrum, do 27 na zachodzie. Jutro w całym kraju zrobi się wyraźnie cieplej. Na zachodzie będzie około 30 stopni, a w sobotę wróci upał do 34 stopni na krańcach południowych.
7: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa w składzie Kruszyńska Anna. Raportuję.
1: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i zaczniemy dzisiaj kawałkiem, który galopuje, prataj, prataj, prataj, prataj i tak będziemy pędzić przez dzisiejszą kolumnę, normalnie jakbyśmy orali asfalt i można dołączać messengerowo albo telefonicznie. Zapraszam. No to pędzimy! Tak jest! Razem do 18:00 Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: P.O.D. grają w radiu, a za nimi świetny koncert na Polen Rocku. No a przed nami zespół, który miał zagrać w tym roku we Wrocławiu, ale zniknął i trzeba go wykopać.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli takie miejsce na mapie kolumny, gdzie odkurzamy utwory nieco zapomniane i w tym tygodniu wykopałem dla was wiolonczelistów i państwo chyba zadowoleni. Halo, halo.
2: Bardzo fajny wybór kopalni odkrywkowej.
0: Bardzo panu dziękuję. A pani Małgosia mówiła tak.
3: Powiem tak, mam nadzieję, że coś zadziałają, bo chodzą słuchy, że mieli znów u nas zakoncertować, no.
0: Monitorujemy sytuację.
3: Trzymajmy kciuki.
0: Nazywają się Apokaliptika. W tym roku minęło 30 lat od ich debiutu. Na początku grali Metallicę, machają ze smyczkami. Później doszły do tego własne kompozycje i zaczęli zapraszać gości, którzy wykonywali wokalnie ich piosenki. Jednym z takich gości był Brent Smith z zespołu Shinedown. Jego posłuchamy w tym numerze, choć co ciekawe, na rynku amerykańskim początkowo nie znano tej wersji, bo tam ze względu na jakieś problemy musiał się dograć wokalista Huba Stank. No ale reszta świata słuchała tego numeru z głosem Shinedown i my też posłuchamy. Not Strong Enough. To Brent Smith i Apokaliptika w kopalni odkrywkowej. I'm not

0: David, dzwonię do pana od tygodnia, w końcu.
1: Dzień dobry.
0: Panie Dawidzie, dzwonię, bo wymyśliłem strasznego suchara na moim poziomie, więc czym prędzej spieszę go panu sprzedać? Jakie jest współczesne, męskie imię technologiczne?
1: Bury AI An, Brian.
0: Tak posłuchałem tego, co mówiłem i w sumie się k***a nie dziwię, że pan mnie odbiera.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
5: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
8: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
10: Reklama.
11: Eskaro.
10: Gramy dla was.

0: Republika w Radiu SK Rock, a w przyszłym tygodniu finał męskiego grania, tam m.in. projekt Moja Krew, Twoja Krew. No ale w tym tygodniu emocji festiwalowych też nie brakuje. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, Dawidzie.
2: Cześć.
1: Jadę do Cieszanowa.
0: A po co pan tam jedzie?
1: Na Exploited.
0: Raczej. Cieszanów Rock Festival, dzisiaj start, a do tego w Poznaniu zaczyna się Bittersweet Festival, tam m.in. Gorillaz, no chyba, że mają państwo inne propozycje, to proszę sygnał. Trwa festiwalowe lato, można słać wiadomości. A u nas już za chwilę te poważne wiadomości w raporcie.
3: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Będzie taniej. Jest decyzja rządu w sprawie cen paliw na stacjach. W poniedziałek wraca program CPN. Ma obowiązywać przez 2 ostatnie tygodnie sierpnia, a do tematu wrócimy o 16. Jest podpis prezydenta. Od przyszłego roku zaczną działać osobiste konta inwestycyjne. Karol Nawrocki podpisał ustawę, która zakłada, że aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych, a oszczędnościowe do 25 tysięcy.
4: To jest raport.
5: ORP Wicher już na wodzie. Na Zatoce Gdańskiej zakończyła się operacja wodowania pierwszej fregaty programu Miecznik. Jest to pierwszy z trzech zamówionych okrętów, które w przyszłości będą podstawą siły bojowej polskiej floty.
6: To nowoczesny sprzęt wojskowy, który mam nadzieję nigdy nie będzie służył do walki, ale tylko do odstraszania potencjalnego wroga. To 140 metrów długości, 20 metrów szerokości, będzie ważył prawie 6,5 tysiąca ton. Żeby go podnieść, trzeba by ustawić obok siebie 6 suwnic, stoczni Christ. Będzie miał instalację elektryczną złożoną z ponad 700 kilometrów kabli.
5: Mówił Marcin Ryngwelski, prezes PGZ Stocznia Wojenna.
4: SK Rock Sport.
5: Polka była najszybsza w półfinale. Broniąca tytułu Natalia Bukowiecka awansowała do sobotniego finału biegu na 400 metrów. W porannej sesji czwartego dnia Mistrzostw Europy w Birmingham odbyły się także eliminacje w skoku wzwyż kobiet. Po raz pierwszy w historii mogliśmy zobaczyć trzy Polki. Do finału awansowała jednak jedynie nasza wicemistrzyni świata z Tokio Maria Żodzik, która zaliczyła wszystkie wysokości, a finał skoku wzwyż kobiet zaplanowano na sobotę. Tymczasem wczoraj Jakub Szymański wywalczył brązowy krążek w biegu na 110 metrów przez płotki. Zarówno w półfinale, jak i w finale uzyskał swój najlepszy czas w sezonie.
7: Wiedziałem, że jak już pobiegam w półfinale, no to w finale po prostu trzeba zrobić to samo, no i pobiegam identycznie. Chłopaki z pierwszego, drugiego miejsca, no mocno, mają mocne życiówki, pobiegli mocno. Nie było to takie proste pobiec na to złoto, aczkolwiek wiadomo, że ja z myślą o złocie już szedłem na finał.
5: To trzeci medal dla Polski podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Wcześniej srebro wywalczyły Ewa Swoboda na 100 metrów i Pia Skrzyżowska na 100 metrów przez płotki. O 18:00 początek ostatniego meczu naszych siatkarek w Memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. Przeciwniczkami będą Włoszki, które jak Polki zanotowały dotąd dwa zwycięstwa nad Ukrainą i Francją. Włoszki straciły jednak jednego seta, a Polki oba mecze wygrały po 3-0. Będzie to ostatni sprawdzian naszych siatkarek przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy.
3: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Miło Panią słyszeć. A Państwa bardzo mi miło powitać. Kłaniam się tym, którzy dołączyli. Ja jestem Zygmunt, a na Messengerze odezwali się do mnie m.in. Ola, Piotrek i tyle dobrego.
1: Halo, halo, spóźniony, ale jestem.
0: A przepraszam bardzo, jest jeszcze Szymon.
1: Wszystkiego dobrego, Dawidzie, cześć, dzień dobry, słuchamy kolumny Zygmunta.
0: Jedziemy?
1: Jedziemy.
0: To jest kolumna Zygmunta na antenie Jeski Rok.
1: Jestem spóźniony, ale jestem.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra aż 61% taniej. Za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w cecha Zielony Targówek w Warszawie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
9: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: Kto pierwszy do wody?
11: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
12: Czas na wakacje!
11: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Halo, halo.
1: Dzień dobry, Grzegorz z Polski.
0: Dzień dobry, Grzesiu.
1: Ania tu pięknie powiedziała, że ma paliwo potanieć, nie?
0: A coś było w raportach?
1: Szachma. Jadę w drugiej połowie sierpnia na wakacje.
0: O!
1: Bo prawdę mówiąc, miałem iść butać. Nie przejmuję się tym ogólnie, bo i tak tankuję za stówę.
0: I życzę ci, Grzesiu, żebyś za tę stówę na tym urlopie zajechał jak najdalej.
1: Dziękuję.
0: Proszę.
1: Trzymajcie się, pozdrowanie i dla ciebie pozdrowienia.
0: A Aniu usłyszycie już za chwilę w raporcie.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
6: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
7: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to...

0: lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy Was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
1: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
3: Reklama.

0: Rock Warszawa.
1: Tańsze paliwo na koniec wakacji. W poniedziałek wraca program CPN. Jest decyzja. Czterolatka, która spadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Uwaga na kleszcze. W Polsce już 23 tysiące przypadków zachorowań na boreliozę.
2: SK Rock. Raport.
1: 16.01, Anna Kruszyńska zapraszam. Na początek dobre informacje dla kierowców. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu ceny paliwa niżej. VAT na benzynę i olej napędowy zostanie obniżony z 23 do 8%, przekazał premier Donald Tusk.
3: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
1: Maksymalne ceny paliw, podobnie jak wcześniej, codziennie będzie ustalał minister energii. Ale to nie jedyne pilne informacje od premiera. Donald Tusk przekazał, że polskie służby zatrzymały Rosjanina, którego zadaniem było wykonanie w Warszawie egzekucji na obywatelu Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, niewygodnym dla reżimu Putina.
2: To jest raport.
1: Po dramatycznym wypadku w Łomży jest decyzja sądu. Czterolatka, która spadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Jak mówi wiceprezes Sądu Rejonowego w Łomży, Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska, potrzebna była szybka decyzja o zabezpieczeniu dziecka.
4: Analizując sytuację dziecka, rodziców, bezpieczeństwa tego dziecka, możliwości rodziców opieki nad tym dzieckiem, sąd podjął taką decyzję, że konieczne jest w tym momencie umieszczenie tego dziecka poza opieką matki i ojca.
1: Jak się okazuje, sprawa tej rodziny jest znana sądowi od połowy stycznia.
4: Sprawa od połowy stycznia 2026 roku w ramach kontroli nad władzą rodzicielską toczyła się przed sądem. W maju pojawił się kurator w sprawie, był ustanowiony nadzór. Od tej pory kurator czuwał nad tą rodziną.
1: Przypomnijmy, do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę. Czterolatka cudem została uratowana przez przypadkowe osoby, potem jak spadła z 5. piętra bloku. Została złapana w koc. Matka w tym czasie spała nietrzeźwa w mieszkaniu, a ojciec przebywał za granicą. Kobieta do tej pory nie została przesłuchana. Zawnioskowała o wyznaczenie nowego terminu. Orzeczenie nie jest prawomocne. Rodzice 4-letniej dziewczynki mogą się odwołać od tej decyzji. Już ponad 23 tysiące przypadków zachorowań na boreliozę odnotowano w Polsce. Jak podaje Sanepid, to ponad 2000 przypadków więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. Borelioza, przypomnijmy, jest chorobą przenoszoną przez kleszcze. A jak przed nimi się chronić?
5: Odpowiedni ubiór podczas przebywania w lesie, parku czy na łące, czyli noszenie odzieży zakrywającej jak największe części ciała, długie spodnie, koszula z długim rękawem oraz stosowanie repelentów, czyli tych preparatów odstraszających kleszcze.
1: Mówiła Katarzyna Reiser z podkarpackiego Sanepidu. Dodajmy, że w tym samym czasie na kleszczowe zapalenie mózgu zachorowało 413 osób.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Chińskie lepsze niż używane. Rynek samochodów w Polsce wyraźnie się zmienia. Marki z państwa środka coraz mocniej wchodzą na nasz rynek. Przez wiele lat kierowcy szukali używanych kilkuletnich samochodów sprowadzanych z zagranicy. Dziś w podobnym budżecie mogą kupić nowe auto chińskiej marki. A szczegóły zna Małgorzata Zawada.
6: W lipcu udział chińskich marek w sprzedaży nowych aut sięgnął rekordowych 15,5%. Jak się okazuje, zeszłoroczny wynik może zostać pobity na długo przed końcem tego roku.
7: Już po 7 miesiącach kupiliśmy 48 tysięcy, więc jest niewiele niższy niż cały ubiegły rok.
6: Mówi Dariusz Balcerzak z Instytutu Samar. Ceny, które jeszcze niedawno kojarzyły się z autami używanymi, teraz dają nam zupełnie

0: inne możliwości.
1: W cenie około 100 tysięcy to już niewiele więcej, albo nawet i w tej samej cenie jest w stanie kupić nowe auto chińskiej produkcji.
0: Obecnie na polskim rynku działa już około 30 marek chińskich i wciąż pojawiają się nowe.
2: Pogoda.
3: Dziś pogodniej, bez opadów, temperatura od 21 do 27 stopni, najcieplej w Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu i we Wrocławiu, a najchłodniej w Suwałkach i Kołobrzegu. 26 stopni na termometrach w Poznaniu, Bydgoszczy i Krakowie, 25 w Kielcach i Łodzi, 24 kreski w Warszawie i Lublinie, a w Olsztynie i Gdańsku 23 stopnie. Jutro w całym kraju zrobi się cieplej, na zachodzie nawet około 30 stopni.
2: Zygmunta w Esse Rock.
4: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna... Jesus. Co to za dzień mamy? Czwartek. Wczoraj zaćmienie słońca, a dzisiaj mam zaćmienie umysłu. A jak tam u Państwa? Esse Rock! Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Giveaway. To Red Hoci w programie Kolumna Zygmunta w Estrock. Chili Peppers, papryczki grają, a ja od roślinek przechodzę do zwierzątek i pytanie brzmi, czy ta puma ciągle biega? Bo po tej pumie koło Koszalina teraz mamy podobno pumę na Mazowszu i ona se podobno biega, a stare żarty wracają.
1: Dzień dobry, ja w sprawie pumy. Pumy? Co ma jaja z gumy?
0: No właśnie nie ma. No właśnie nie ma! Bądźmy uczciwi i powiedzmy, co faktycznie ma puma.
2: Cześć. A wiecie, co ma puma?
0: Pani powie, co ma puma.

0: Dzień dobry, Dawidzie. Było zaćmienie, nie ma. Eskarok gra. Papryczki. Przygotowuję właśnie kurczaki na jutrzejszego grilla. Oprócz tego zrobię pieczeń rzymską i się będzie działo. Także weekend nadchodzi, przybywaj. Pozdro.
1: Cześć, Eskarok. A propos zaćmienia umysłu. Kiedyś moja koleżanka zostawiła telefon w pracy. Ja pierwsze co? Chwyciłem za swój i dzwonię do niej, chcąc powiedzieć, że zostawiłaś telefon w pracy. Jej telefon zaczął dzwonić. I tyle w temacie.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
3: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
7: Kto pierwszy do wody?
8: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
9: Czas na wakacje!
8: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
10: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Kobra Nocka w Estrock. A ten zespół będzie gwiazdą koncertu Legend Rocka Top of the Rock w Operze Leśnej pod koniec miesiąca. Będzie można to zobaczyć w TVN-ie albo na żywo, bo w przyszłym tygodniu będę miał dla Was bilety na to wydarzenie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć Dawid, witam. Krzysiek z Krakowa z tej strony.
0: Cześć Krzysiu.
1: Słyszałem, że coś w przyszłym tygodniu też będziecie rozdawać, także będę próbował dalej walczyć.
0: Top of the Rock, proszę nasłuchiwać.
1: Trzymaj się, hej.
0: Pozdrawiam, a już za chwilę, posłuchamy raportu.
2: Autopromocja. Melina Estrock.
3: Ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Jezu, żebym nie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
2: Melina w Estrock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Estrock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
6: Estrock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny wypadek w kopalni Pniówek na Śląsku. Nie żyje 48-letni górnik. Do zdarzenia doszło dziś przed południem. Kilometr pod ziemią, mówi Tomasz Siemieniec z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
8: Do wypadku doszło w komorze demontażowej sekcji. W trakcie prowadzonych prac na poszkodowanego zsunął się jeden z elementów demontowanej obudowy. Współpracownicy niezwłocznie przystąpili do reanimacji. Pomimo podjętych działań ratunkowych przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.
7: Sprawę bada Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku oraz służby BHP z kopalni Pniówek.
6: To jest raport.
7: Najbardziej zdrożały napoje, a potaniały tłuszcze, tak wynika z raportu Uniwersytetu WSB Merito. W lipcu ceny żywności i innych produktów codziennego użytku wzrosły średnio o 1,9%. Największy wzrost odnotowano w kategorii napojów bezalkoholowych.
9: Ta kategoria produktów od pewnego czasu drożeje powyżej wskaźnika inflacji sklepowej. To efekt z jednej strony wzrostu kosztu transportu. Jego udział w kosztach ogółem przy tego rodzaju towarach jest wyższy niż w przypadku np. chemii domowej czy dodatków spożywczych.
7: Mówił Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito. Z badania wynika również, że staniały tłuszcze, takie jak masło czy olej.
6: SK Rock Sport.
7: Górnik, Jagiellonia i Raków. Te trzy zespoły na pewno powalczą dziś o awans w europejskich rozgrywkach. Górnik postara się odrobić jednobramkową stratę w pojedynku z Ferencvaroszem. Początek meczu w Zabrzu o 19. Jagiellonia z kolei od 20.30 będzie bronić z Glasgow minimalnej zaliczki z pierwszego meczu z Rangersami. Oba spotkania odbędą się w ramach eliminacji Ligi Europy, w których po nieudanej przygodzie w Lidze Mistrzów występuje także Lech Poznań. Mecz kolejorza stał jednak pod znakiem zapytania, bowiem trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiły Poznaniakom wylot na Wyspy Owcze na mecz z Klaksvik. Jest już decyzja UEFA w tej sprawie. Rewanżowy mecz został przełożony. Odbędzie się dziś o godzinie 21.45 lub jutro o godzinie 20. Tymczasem w Szwecji są już piłkarze Rakowa, którzy zagrają rewanż z Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Pierwszy mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a początek o 19. Wczoraj z europejskimi pucharami pożegnał się GKS Katowice, choć wygrał 2-1 z Hapoelem Tel Awiw. Znakomity golkiper piłkarskiej reprezentacji Francji Fabien Barthez dołączył do sztabu trójkolorowych i będzie odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy w kadrze. Funkcję selekcjonera objął niedawno jego kolega z drużyny narodowej Zinedine Zidane.
2: To jest kolumna Zygmunta w

0: Aerosmith z Youngbloodem na antenie SG Rock. Taka współpraca. Bo trzeba sobie pomagać. I tak teraz zrobię. Pan pyta, ja odpowiadam. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
1: Nie drogi, powiedziałbyś, jaka pogoda ma być na weekend, bo to już za chwilę.
0: Upały wracają.
1: A deszcze?
0: A czy jest pan członkiem rodziny pani Anny z Koalicji Obywatelskiej, którzy ciągnęli pieniądze od powodzian?
1: Nie, no to...
0: Pytam, bo jak oni słyszą o deszczu, to robią wały.
1: Pa!
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99.

ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99.

0: Jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
2: SK Rock Warszawa.

0: Soul Asylum w Radiu SK Rock, Runaway Train. I takim pociągiem dojechaliśmy już prawie do godziny 17. Dojechaliśmy między innymi ze Sławkiem, który pozdrawia z Bydgoszczy, a jest też z nami Paweł, który szykuje mięcho na grillowy weekend, a powolutku do tego weekendu zmierzamy. To może sprawdźmy jeszcze, co się dzieje poważnego tu i tam. Za 3 minuty 17. Za 3 minuty raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się sobie wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
11: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
12: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
13: Nie widzę żadnych słabych stron.
12: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone, aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Super Zoo w cecha Zielony Targówek w Warszawie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
15: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalności.

0: lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was.

0: Warszawa.
1: Od poniedziałku tańsze paliwo o złotówkę. Wraca rządowy program CPN. Jest dochodzenie w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków. Będzie mecz z Klaksvik. Lech Poznań wylądował na Wyspach Owczych.
2: SK Rock. Raport.
1: 17.01, Kruszyńska zapraszam. Ceny paliw znowu pójdą w dół. Jak poinformował premier Donald Tusk, od poniedziałku wraca rządowy program CPN. Paliwa w zależności od rodzaju mogą być tańsze nawet o złotówkę. A to, jak słyszymy, cieszy kierowców.
3: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa. No dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
4: Każda taka obniżka to dla rodzin to dobrze.
5: Jak się dużo jeździ samochodem do pracy, to myślę, że tak. Cena diesla.
4: A diesel to teraz grubo ponad 8 zł.
5: No to jest dużo bardzo, nie? Dużo. No,
6: miejmy nadzieję, że może w ogóle benzyna sama z siebie, ropa stanieje.
7: Tak, patrzymy akurat na ceny paliw. Także poszły w górę ceny, no troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
1: A z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Rządowy program CPN będzie obowiązywał od poniedziałku do 31 sierpnia.
2: To jest raport.
1: Jest dochodzenie w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków. Prowadzone jest przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Służby, jak słyszymy, starają się, aby informacje wykradzione z firmy MyDoctor nie były dostępne w darknecie. Na razie nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, a szczegóły zna Mateusz Chłyston. Co wiadomo o źródle tego ataku?
8: To właśnie ustalają obecnie służby, które zapewniają, że ukradzione dane pacjentów jak dotąd nie wyciekły i są w posiadaniu wyłącznie przestępców. Jak przekazał minister cyfryzacji, hakerzy wykorzystali lukę w oprogramowaniu firmy.
9: To, że ona się zdarzyła, będzie etapem postępowania służb i ewentualnego nałożenia kary. Firma współpracuje.
8: Tłumaczył Krzysztof Gawkowski, podkreślając, że służby nie będą miały litości dla stojących za atakiem cyberprzestępców. Tymczasem rządowa strona, na której powinniśmy móc sprawdzić, czy również nas dotyczy ten wyciek, wciąż nie zawiera informacji na ten temat. Resort cyfryzacji tłumaczy to logistyką.
9: To też zależy od prokuratury i od służb, które pracują. Nie wszystko jest w tym przypadku proste, dlatego że firma też te dane zebrała, była przetwarzająca.
8: Mówił minister cyfryzacji, który zaapelował też do wszystkich obywateli, by zastrzegli swój PESEL.
1: Udało się. Lech Poznań wylądował na Wyspach Owczych. Mecz z Klaksvik dojdzie więc do skutku. Po ogromnych problemach z podróżą kolej już zagra dzisiaj o 21.45 czasu polskiego. A o szczegółach z Poznania Paweł Adamczewski.
10: Piłkarze Lecha są już na Wyspach Owczych, więc kończy się trwająca od wczoraj odyseja. Kolej już miał dotrzeć na miejsce już w środę, ale lot uniemożliwiła gęsta mgła. Dziś rano drużyna wystartowała z Poznania, jednak samolot nie był w stanie bezpiecznie wylądować na lotnisku Vagar i został przekierowany do norweskiego Bergen. Po południu Lechici podjęli kolejną próbę i tym razem zakończyła się ona powodzeniem. Rewanż trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z Farerami rozpocznie się więc dzisiaj o 21.45 czasu polskiego. Przypomnijmy, przed tygodniem przy bułgarskiej Lech wygrał 1-0 i właśnie takiej zaliczki będzie dziś bronił na Wyspach Owczych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na koniec jeszcze zalecenia dla fryzjerów. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe wytyczne dla branży beauty. Kluczowe zalecenia dotyczą przygotowania czystego i zdezynfekowanego stanowiska pracy oraz sprawnej wentylacji. To dobra zmiana, komentuje Sabina Szwajca, właścicielka szkoły fryzjerskiej Beauty Art.
11: W branży fryzjerskiej higiena zawsze była bardzo ważna, ale dobrze, że zasady są jasno przypominane i ujednolicane. Pracujemy bardzo blisko klienta, więc bezpieczeństwo powinno być podstawą.
1: Według zaleceń każde urządzenie wielorazowego użytku, które ma kontakt ze skórą klienta, musi być dokładnie zdezynfekowane lub poddane sterylizacji przed kolejnym użyciem.
0: Pogoda.
1: W weekend powrót upałów. W całym kraju na termometrach zobaczymy od 30 do 35 stopni, a miejscami na zachodzie, południu i w centrum do 38. Już jutro zrobi się cieplej. Na północnym wschodzie około 24 stopni, w centrum do 26, a na wschodzie 31 kresek. A dziś bezchmurne niebo, a temperatura od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu około 23 w centrum do 27 na zachodzie.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
12: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa. Ja jestem Zygmunt, a jest też Ania i będzie Celina. Od takiego kawałka zaczniemy tę godzinę. A jakie są wasze imiona? Można się przywitać na naszym Messengerze, a można też zadzwonić do studia. Ostatnia godzina naszego spotkania i ostatnia szansa, żeby usłyszeć się w dzisiejszej kolumnie. 691 613 613. Zapraszam. SK. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Bruce Springsteen w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. To są ulice Filadelfii, a za chwilę razem z grupą Suede przeniesiemy się na ulice Londynu. A może ktoś nas tam teraz słucha i to bez żartów, bo tak się składa, że słuchają nas Państwo w różnych miejscach kraju, w różnych miejscach świata. Zresztą posłuchajmy, halo, halo.
1: Witam wszystkich, z tej strony Magda.
0: Cześć.
1: Właśnie jesteśmy w drodze do Hapsalu, zwiedzamy Estonię, słuchając po drodze oczywiście radia SK Rock.
0: Bardzo się cieszymy, pozdrawiamy i szerokiej drogi dla Państwa. I kolejna wiadomość, halo, halo, dzień dobry.
2: Halo, halo, to Marcin z tej strony, z Wrocławia.
0: Marcin z Wrocławia, dziękuję, że Pan doprecyzował, bo już myślałem, że to ten Marcin z Naddniestrza.
2: Właśnie sobie jadę i słucham.
0: A, to on akurat słucha, że będzie siedział. Rock and roll!

0: Tak, gdzie kochany, ja nie jestem w Londynie, jestem w Karolinie, ale też słucham.
1: Witam Dawidek, witam serdecznie Dawida, witam serdecznie Anię. Jedziecie ze mną teraz w tym momencie do Gardemon na lotnisko. Także jesteście także w Norwegii, kochani moi.
2: Dzień dobry panie Dawidzie, pozdrawiam nie z Naddniestrza, tylko z poznańskich winograd.
3: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą.

0: nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama.
5: SK Rock Warszawa.

0: Incubus w Radiu SK Rock. Drive z dedykacją dla tych, którzy jadą. I może właśnie teraz wracacie z roboty i może jesteście trochę zmęczeni, a z kim dzisiaj nie gadam, to mówi, że zmęczony. Halo, halo.
1: O, dzień dobry.
0: Pan nam powie, jak się czuje.
1: Ale jakiś kolejny czuje się zmęczony dzisiaj, nie wiem.
0: A wie pan, że ja też? Jakbym normalnie jeździł pługiem po asfalcie.
1: Marazm, proszę.

0: Drive z dedykacją dla tych, którzy jadą. I może właśnie teraz wracacie z roboty i może jesteście trochę zmęczeni, a z kim dzisiaj nie gadam, to mówi, że zmęczony. Halo, halo.
1: O, dzień dobry.
0: Pan nam powie, jak się czuje.
1: Ale jakiś kolejny czuję się zmęczony dzisiaj, nie? Nie wiem.
0: A wie pan, że ja też? Jakbym normalnie jeździł pługiem po asfalcie.
1: Marazm, proszę.
0: A już za chwilę będziemy raportować.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Lionel Messi jest leworęczny. Diego Maradona, proszę bardzo.
4: Nie bez powodu Aśka mówi o sportowcach, bo zdecydowana większość jednak społeczeństwa to są osoby praworęczne. Jak tenisista całe życie gra z praworęcznymi, nagle naprzeciwko niego staje leworęczny zawodnik, no to do jasnej cholery, gdzie on ma forehand, a gdzie backhand, już można zgłupieć.
3: Dobre, podoba mi się. No.
5: W kolarstwie może to nie jest tak istotne.
6: Ja na przykład potrafię praktycznie nie sypiać, a potem udaję, że jestem wyspany.
3: Widzisz, ale dlatego, że ja ci żywię. Ty przychodzisz, jesteś trochę niewyspany, ja ci natychmiast dostarczam cukru do organizmu i od razu jesteś w pionie.
6: Tak. Żona w domu do mnie mówi, słuchaj, jak ty dajesz radę? Ja mówię, to dzięki Aśce.
5: Dokładnie.
6: Od razu nam się lepiej żyje.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: S-Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest reakcja UODO na cyberatak i wyciek danych 19 milionów Polaków. Urząd skontroluje spółkę MyDoktor. Kontrolerzy sprawdzą zastosowane przez spółkę środki techniczne i organizacyjne. Będą ustalać również, czy te zabezpieczenia były regularnie testowane pod kątem zmieniających się zagrożeń. Przedmiotem kontroli będzie też sprawdzenie, czy analiza ryzyka uwzględniała możliwe zagrożenia dla przetwarzanych danych, a jej wyniki zostały zastosowane. Do jutra do godziny 8 rano, czyli o kolejnych 6 godzin, przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii na Sycylii. Tysiące turystów utknęło na tej włoskiej wyspie z powodu erupcji wulkanu Etna. Jak przekazał resort spraw zagranicznych, wśród nich jest około 200 Polaków.
7: To jest raport.
8: Dezinformacja. Przed defiladą 15 sierpnia media społecznościowe kolejny rok z rzędu obiegają nagrania polskiej armii, która ma przygotowywać się na wojnę. Jedno z takich nagrań w serwisie X zebrało blisko 300 tysięcy wyświetleń.
9: Myślę, że tutaj głównym z naszego punktu widzenia państwa polskiego aktorem, który jest zainteresowany, to jest nasz główny przeciwnik, czyli Rosja, której interesie jest osłabianie Polski, nie tylko jej pozycji międzynarodowej. To osłabianie poprzez osłabianie zdolności społeczeństwa, siania zamętu, podziałów.
8: Mówił Grzegorz Małecki, były szef agencji wywiadu.
7: SK Rock Sport.
8: I kolejne dobre informacje z Birmingham. Dawid Wegner i Marcin Krukowski znaleźli się w gronie 12 zawodników, którzy awansowali do finału rzutu oszczepem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. O medale powalczą w sobotę. W porannej sesji broniąca tytułu Natalia Bukowiecka awansowała do finału biegu na 400 metrów, a Maria Żodzik dostała się do finału skoków wzwyż. Tuż po północy czasu polskiego Iga Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną w finale zawodów WTA 1000 na kortach twardych w Toronto. Kazaszka jest wyżej notowana w rankingu WTA. Zajmuje w nim drugie miejsce i w przypadku wygranej do liderującej Aryny Sabalenki tracić będzie zaledwie 4 punkty. Odzyskująca formę Polka nie jest jednak bez szans, a dodatkowo powinna mieć więcej sił. W drodze do finału Rybakina stoczyła 3 trudne, 3-setowe pojedynki o półfinał z Kokogov. Polka miała też więcej czasu na odpoczynek po półfinale. Ewentualne zwycięstwo Polski będzie jej pierwszym tytułem w tym roku i pozwoli na awans w światowym rankingu na 5. miejsce.
2: Kolumna Zygmunta w

0: Def Leppard w Radiu SK Rock. A wcześniej Jam na naszej antenie, a Jam w przyszłym tygodniu na poznańskiej rockowiźnie. A tymczasem ruszył Cieszanów Rock Festival, a w Poznaniu Bittersweet, a w ten weekend w Olsztynie Green Festival, a gdzie państwo zmierzają? Iza aktualnie nigdzie, słucha nas w Warszawie, pozdrawiamy, a panowie?
1: No czem, Dawidzie, a my cię pozdrawiamy z drogi do Teremisek.
0: Proszę.
1: Paweł z Grochowa, Uziaczki.
0: Uziaki i jeszcze pan Daniel, halo.
2: Dawidzie, nawet nie wiesz, jak jest mi przykro. Nie będę cię słyszał przez 2 tygodnie, bo dzisiaj był ten ostatni dzień przed urlopem, a potem dopiero cię usłyszę 31 sierpnia.
0: Ale naprawdę jest panu przykro?
2: Jest mi bardzo przykro.
0: Tak myślałem. Urodzenia.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedaj.

0: Tryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Burning Heart i z takim cieplutkim sercem bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za dzisiaj i bardzo dziękuję za cały tydzień, bo jutro mnie na kolumnie nie będzie. Se robię taki dłuższy weekend, także już teraz życzę Wam dobrego weekendu. Słuchaj Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport. Po raporcie Radar, a ja wracam do Państwa w poniedziałek. Dawid Zygmunt, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Reklama. Eska Rock. Nowo

0: Rosjanin miał wykonać egzekucję. Polskie służby odaremniły zamach w Warszawie. W raporcie Łódź i tragedia w akwaparku są wstępne wyniki sekcji zwłok. Siedmiolatka. Wielogodzinne kolejki na SOR-ach. Ratownicy medyczni chcą zwiększenia uprawnień.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Polskie służby udaremniły zamach na obywatela Stanów Zjednoczonych ukraińskiego pochodzenia. W Warszawie zatrzymano obywatela Rosji, który miał wykonać egzekucję, poinformował premier Donald Tusk. A ze szczegółami Michał Skolimowski.
2: Cała operacja była realizowana we współpracy z amerykańskimi służbami. Premier Donald Tusk przekazał, że egzekucji udało się zapobiec w ostatniej chwili dzięki sprawnej akcji ABW i policji. Zaznaczał też, że to sytuacja bez precedensu.
3: Pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO.
2: Szef rządu przekazał też, że człowiek, który miał być celem zamachu, był niewygodny dla reżimu Putina. Policja z kolei informuje, że zatrzymany mężczyzna ma 29 lat, usłyszał zarzut przyjęcia zlecenia zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Są wstępne wyniki sekcji zwłok 7-letniego chłopca, który pod koniec lipca utonął podczas zajęć nauki pływania w łódzkim akwaparku. Przez ponad 2 tygodnie lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki walczyli o jego życie. Dziecko zmarło wczoraj. Badanie wykonano dziś w Zakładzie Medycyny Sądowej.
4: Ustalono wstępnie, że przyczyną zgonu dziecka było niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego w wyniku zanurzenia i tonięcia. Ostateczna opinia zostanie wydana po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną przez biegłych.
0: Mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z prokuratury okręgowej w Łodzi. Zgromadzenie pełnej ekspertyzy biegłych potrwa od kilku dni do kilku tygodni. Prokuratura powoła biegłego z zakresu ratownictwa i planuje przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu. Po stwierdzeniu śmierci mózgowej rodzice chłopca zdecydowali o przekazaniu jego narządów do transplantacji, aby uratować życie innych dzieci. To ma być sposób na rozładowanie wielogodzinnych kolejek na SOR-ach. Ratownicy medyczni proponują rozszerzenie swoich kompetencji i tym samym odciążenie lekarzy. Do założenia projektu ustawy, który jest właśnie konsultowany z resortem zdrowia. Szczegóły potencjalnych zmian zna nasz reporter Michał Rawa.
5: Zgadza się, dzień dobry. Projekt zakłada, że ratownicy i pielęgniarki z co najmniej 5-letnim stażem mogliby uzyskać dodatkowe uprawnienia. To właśnie oni zamiast lekarzy zajęliby się pacjentami z lekkimi urazami czy chorobami, a tych na SOR-ach jest zdecydowana większość.
6: Tylko właściwie 6% pacjentów ma jakieś stany nagłe, natomiast cała reszta, no to jest cała rzesza pacjentów, którzy są w grupie takiego niskiego priorytetu.
5: To właśnie oni mogą być kwalifikowani do tak zwanej szybkiej ścieżki, mówi nam Marcin Wojcieszak, wiceprezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych. Projekt zakłada, że bez zgody lekarza ratownicy i pielęgniarki zlecaliby na przykład takie badania jak RTG czy morfologia, mogliby też podać podstawowe leki.
0: Projekt jest na etapie konsultacji. W połowie września jego autorzy mają spotkać się z Ministerstwem Zdrowia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Wakacje już na finiszu, choć uczniowie jeszcze nie chcą o tym słyszeć, to początek szkoły już za nieco ponad 2 tygodnie. Większość ma już wymarzone wyjazdy za sobą, mimo to próbuje z lata wycisnąć jak najwięcej. Jak spędzamy wakacje i jak wykorzystać drugą połowę sierpnia, sprawdzał Paweł Jakubowski.
7: No fajnie, udała się. Pogoda najlepsza, gorąco, gorąco, super.
8: Wakacje piękne, Polska piękna, cudowny kraj. To jest wszystko po prostu.
9: Trzeba też się zgrać z ludźmi.
8: Być fajna ekipa.
10: Byłam na Mazurach, super. Tak, już urlop był, także już wszystko okej, tak jak być powinno.
9: No ale wyjazd się udał, pogoda była?
10: Tak, dopisała pogoda, było ponad 30 stopni, paliłam się, super.
11: Wyjechaliśmy do Chorwacji.
12: Jeszcze nad wodę jeździmy.
11: Jeszcze wyjazd na jezioro na tydzień.
13: Nie na tydzień, na 2 dni.
9: Czy trzeba coś jeszcze zrobić? Czy tak już czujemy się tacy nasyceni tym latem?
14: Jeszcze mogło być cieplej na pewno.
9: A to będzie w weekend troszeczkę.
14: Mam nadzieję, że będzie ciepło, bo jednak brakuje trochę tego ciepła. Czuję człowiek niedosyt.
15: Wesele w sobotę mamy.
9: To czyli co? Potem podróż poślubna.
15: Tak, dokładnie.
9: Gdzie?
15: Albania.
0: Pogoda. No ale nie trzeba jechać do Albanii i w Polsce będzie ciepło. Dziś bezchmurne niebo, temperatura od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 23 w centrum, do 27 na zachodzie.

0: Pogoda.
1: No ale nie trzeba jechać do Albanii. I w Polsce będzie ciepło. Dziś bezchmurne niebo, temperatura od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 23 w centrum, do 27 na zachodzie.

I to jedna z tych kompozycji, o których pan Eric Clapton nie zapomniał na swoim ostatnim koncercie w Krakowie. W tym roku zagrał ten numer jako piąty, łącznie z 16, po które sięgnął, a sięgnął głównie po piękne klasyki, po covery i Jimmy'ego Coxa, Derek and the Dominos, J.J. Cale i jeszcze mnóstwo innych wspaniałości. Skoro jesteśmy przy coverach, to oddajmy głos muzykowi, który całkiem niedawno świętował swoje 83. urodziny. Nazywa się Mick Jagger. Niestety nie ma dobrych wiadomości odnośnie swojej trasy koncertowej, ponieważ Stonesi no, na pewno w tym roku na żadną trasę nie ruszą. Natomiast mają co świętować. W końcu ich ostatnia płyta Foreign Tongues doczłapała się do pierwszej pozycji na najlepszych i najważniejszych listach przebojów. I skoro już mówiliśmy o tych coverach, to oddajmy głos także muzykom The Rolling Stones, którzy sięgnęli tym razem na swojej najnowszej płycie po cover pani Amy Winehouse.

gdybyście zastanawiali się, kim Richie Blackmore jest dla zespołu Deep Purple. Jest takim pluszem dla Kasi Nosowskiej. Wyobraźcie sobie, że Richie Blackmore, którego świetnie znamy jako współzałożyciela zespołu Deep Purple, ten człowiek, chociaż wiedzieliśmy, że coś się dziać będzie, to nie sądziliśmy, że faktycznie do tego dojdzie. Wczoraj, drodzy Państwo, na koncercie w stanie Nowy Jork, na scenie wraz z Deep Purple, pojawił się Richie Blackmore. To jest muzyk, który pojawił się na bisach przy okazji utworu Smoke on the Water i dołączył do zespołu pierwszy raz od 93 roku. Zresztą sam wspomniał o tym, że napisał do Jana Gielana, który był w Portugalii, i zapytał, co on na to, by ten wyszedł na bizy. Na co Jan Gielan miał odpisać, że bez presji, tylko za dawne czasy. No i spodobał mu się ten pomysł, dostał akceptację od zespołu, więc można było to zrobić. To bardzo ważne wydarzenie, bo to tylko pokazuje, że da się, drodzy Państwo, zrobić rzeczy, które na pozór wydają się po prostu niemożliwe. Natomiast ten zespół zawsze słynął z tej perfekcji. Nawet z tej dziwnej perfekcji. Ale na takie perfekcyjne koncerty musieliśmy czekać 33 lata, gdy pan Richie znów dołączył do zespołu Deep Purple.

0: Nawet jemu jest w stanie ktoś popsuć plany wydawnicze. To pan Dave Grohl, to Foo Fighters, z ich najnowszej płyty Your Favorite Toy. Płyty, która wcale nie miała się tak nazywać. Pierwotnie pomysł był taki, żeby ta płyta nazywała się For Good, ale Dave Grohl stwierdził, że skoro chwilę wcześniej na ekranach kin pojawił się film Wicked For Good, no to niestety trzeba szybko zmienić nazwę. Mówił, że był cholernie wkurzony, ale niestety stało się, jak się stało.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Jedną z tych piosenek, która była na wszystkich koncertach, był właśnie Nie chcę prawdy w wykonaniu Piotra Rumackiego i jego zespołu. A wiesz, jak pięknie to wykonał? Słuchaj, wyłem jak bubr. To było niesamowite.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, mówi Patryk Kiena z zespołu Miód. Chciałbym was serdecznie zaprosić na audycję Kawałki mojego życia w Esty Rock.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w Esty Rock. Autopromocja. Reklama.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30%.

0: 15 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg. Aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
8: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
13: Reklama.

są takie utwory, o których można by mówić godzinami. To jeden z tych magicznych. Ale dzisiaj nie o pięknych utworach od Kurta Cobaina mówić będziemy, tylko o debiucie solowym albumu Ozziego Osborna, Blizzard of Oz. To był niesamowity kamień milowy, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. W końcu mówimy o płycie, która osiągnęła status pięciokrotnej platyny. To naprawdę bardzo wyjątkowe wydarzenia. No i też plejada gwiazd, która się pojawiła na tej płycie, w tym fenomenalny gitarowy riff pana Rhodesa, czyli Crazy Train. I dlaczego dzisiaj o Crazy Train? Bo właśnie ta kompozycja osiągnęła miliard odtworzeń na Spotify i tak sobie pomyślałem, że warto jest także odnotować to ważne wyróżnienie. To Crazy Train i Ozzy Osbourne w SC Rock.

0: Wielu zastanawia się, co dalej będzie z Feeders Down. Czy ten zespół będzie szukać nowego wokalisty? Czy będą kontynuować swoją działalność koncertową? Czy w końcu zakończą historię tego zespołu? Zdania są podzielone. Niektórzy zastanawiają się, czy tak naprawdę ten zespół powinien kontynuować tę historię po śmierci Brada Arnolda, czyli wokalisty i współzałożyciela formacji Feeders Down. Niektórzy mówią, że genialna byłaby kontynuacja i to też byłoby piękne uczczenie jego pamięci. No musimy się uzbroić w cierpliwość, by to zespół sam zabrał głos w tym temacie.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Rafał Sumowski.
3: Mój ojciec tak stary, że był na Syberii.
4: Poczekaj, a skąd go wywieźli?
3: Z Wołynia. Więc może cię uratowali. Jezus Maria, ale to się będzie ten. No, w sensie Rosjanie uratowali życie. No jakoś te traumy próbuję ja rozładować.
4: Ale to teraz widzę, bo jak się przygotowali do tej rozmowy, właśnie się śmiałem, słuchając jednego z podcastów swoim udziałem, że ty w którymś momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując...
3: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
4: Ale
3: no nie. Nie, tak.

0: nie jest.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczyłydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Grimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Reklama.
8: SK Rock Radar.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co prywatnie dzieje się w życiu lidera Muse. Sprawdzimy także najnowsze plany zespołu Blur. Ale zanim to wszystko, czas na Killersów. Swoją drogą widziałem, że wczorajsza nowość od Brendana Flowersa w stylu Bruce'a Springsteena po wczorajszej premierze w Radarze całkiem mocno wam podeszła, co mnie bez wątpienia bardzo cieszy. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. Zapraszam ja oraz ci, którzy całkiem mają coś sensownego do powiedzenia. To Somebody Told Me, no i oczywiście formacja The Killers.

czekam w końcu na odważnego, który zrobi film o nim, o Marku Bolanie. To są cztery powody przynajmniej. W końcu to był pionier i twórca glam rocka, który wraz z Davidem Bowiem zdefiniowali estetykę lat 70. Mówi się, że Bolan mania była silniejsza niż Beatlemania. Z drugiej strony mówi się o tym, że ten wizualny i kinowy potencjał jest przeogromny. Boa z piór, wysokie platformy, wszechobecne brokaty, satynowe stroje, loki Bolana. No to wszystko, drodzy Państwo, na ekranie może wyglądać fenomenalnie. No i w końcu także ten tragizm i przedwczesna śmierć Marka Bolana. Jakże także filmowa. A skoro już jesteśmy przy filmach, to warto także pokłonić się najnowszym obrazkom do tej kompozycji zespołu U2. Jeśli jesteście ciekaw, jak fani mogą uwielbiać w Meksyku zespół U2, to musicie sprawdzić teledysk do Street of Dreams.

Jak dobrze wiemy, zespół Mysłowic zrobiłby dużo, by dzisiaj rozwieść się z tym nazwiskiem, z nazwiskiem Brown. Nie zawsze im się podoba, jak ktoś skanduje to nazwisko na koncercie. My przy rozwodach pozostaniemy, tylko przy smutnej informacji od lidera formacji Muse, Matta Bellamy'ego, który złożył, jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, pozew o rozwód ze swoją żoną Ellen Evans po 11 latach wspólnego życia. Natomiast najbardziej zaskakująca jest nawet nie sama informacja o tym, że złożył on pozew rozwodowy, ale przede wszystkim to, co pojawiło się w mediach o tym, że lider formacji Muse domaga się pełnej opieki nad dwójką swoich dzieci. No i jak pewnie co po niektórzy się domyślają, coś musiało się tam dziać, skoro idzie walka także na, jak słychać, takie noże. A skoro już jesteśmy przy tej walce, to oddajmy tym rycerzom Matta Bellamy'ego The Knights of Sidonia.

0: I tak się zastanawiam, co zmieniło sytuację zespołu Good Charlotte. Czy ten wyjazd nad Lazurowe Wybrzeże we Francji, czy pojawienie się na weselu swojego przyjaciela, czy jedno i drugie, bo po tym właśnie weselu bracia Madden stwierdzili, że bardzo im brakowało muzyki swojego towarzystwa. I dzięki temu dostaliśmy zupełnie nowy album, wyjątkowy album Motel Du Cap.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Torby oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
11: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
1: Reklama.

Zerkając do kasy zespołu Måneskin, jestem przekonany, że ten band wróci szybciej niż nam się wydaje. Może nawet szybciej niż formacja Blur, która dała swój ostatni koncert 2 lata temu przy okazji festiwalu Coachella. A dzisiaj Dave, który jest perkusistą tego zespołu dla magazynu The Sun, powiedział, że jeszcze do czegoś dojdzie. Jak mówi, na razie nie mamy żadnych planów, ale nie można na tej podstawie niczego wywnioskować. Jak mówi, zresztą nigdy nie mamy niczego wpisanego do kalendarza, jako Blur. Po zakończeniu ostatniej trasy wszyscy mieliśmy poczucie,

Czucie, no cóż, całkiem nieźle nam poszło, to było fajne. Jak mówi, nie zawsze czuliśmy się w ten sposób po 3 latach koncertowania, a kiedy tak naprawdę panowie żegnali się i odbierali bagaże na Heathrow, przytulili się do siebie, mówiąc, zrobimy to jeszcze raz. Więc odbierają to jako wielki powrót i chęć powrotu zespołu Blur. Uzbrajając się cierpliwość, czekamy, drodzy Państwo, aż ten zespół nieco więcej zdradzi w kontekście ewentualnych koncertów czy nowej muzyki. To ich country house sprzed lat.

To były ikoniczne dźwięki, ale także teledysk dla ówczesnej młodzieży. W końcu ten teledysk kręcono w Montebello High School w Los Angeles i tam padły w tej szkolnej klasie bardzo ważne słowa, kiedy nauczyciel pyta ucznia: What do you want to do with your life? Czyli co chcesz zrobić ze swoim życiem? Na co chłopak odpowiada ikonicznie: I wanna rock. I to było, drodzy Państwo, takie zwieńczenie dla młodzieży tamtych lat, ale dla tych, którzy także uwielbiali komputery 20 lat później, no to świetnie pamiętają tę kompozycję z pewnej stacji radiowej gry GTA Vice City. No chyba nie muszę przypominać, że tamte stacje radiowe, no były

0: I Wanna Rock. I to było, drodzy Państwo, takie zwieńczenie dla młodzieży tamtych lat, ale dla tych, którzy także uwielbiali komputery 20 lat później, no to świetnie pamiętają tę kompozycję z pewnej stacji radiowej gry GTA Vice City. No chyba nie muszę przypominać, że tamte stacje radiowe, no były...
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Przyjrzałam się temu, co się dzieje w Olsztynie. Olsztyn się promuje. W całym mieście ukazały się billboardy, które przedstawiają dziki. I te dziki na przykład wylegują się na leżaku, popijając drinki.
3: Ja wiecie może, czy w Olsztynie jest jakiś zamek?
2: Jest.
3: To mam nadzieję, że na billboardach są sceny z tego zamku, jak tam dziki robią wiadomo co. Czytam dużo książeczek dla małych dzieci. I na przykład dowiedziałem się, że taki słoń potrafi wyprodukować do nawet 30 kg kupy dziennie.
2: Bo to duże zwierzę jest.
3: No tak, o tym się nie mówi, a powinno się mówić.
4: Dokładnie, niech ta wiedza po prostu popłynie do naszych słuchaczy. Ile to trzeba materiału zużyć jej, żeby...
3: Oczywiście.
2: No. Tylko materiału.
3: No z takiego
1: żywienia. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Reklama. Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze pojawią się świetne wiadomości dla fanów zespołu The Cooks. Sprawdzimy także, jak Huba Stank będzie świętować jubileusz swojej przełomowej płyty. Ale zanim to wszystko, czas na panów, którzy powoli szykują dla nas swoje nowe, fabularne dzieło kinowe. To panowie z formacji Green Day. Tak, to oni. Za swoim bulwarem Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. To nadal nasz czwartkowy radar.

to panowie, którzy dzisiaj szaleją w Kołobrzeskim Amfiteatrze. Jutro pojawią się we Szczecińskim Amfiteatrze. Kolejny weekend będzie można ich zobaczyć na poznańskiej Rakowiźnie, gdzie oczywiście będziemy także i my wraz z naszymi social mediami. W tym roku jeszcze na pewno Ostróda w te wakacje, a później we wrześniu Opole, Kielce, w listopadzie także mnóstwo dat koncertowych, podobnie jak w grudniu, a panowie wieńczyć swoje 45 lat Lady Punk będą na warszawskim Torwarze już w przyszłym roku, 5 marca. I na to ważne muzyczne wydarzenie oczywiście czekamy, tak jak czekamy na nieco więcej niż tylko słowa pana Slasha, który wczoraj wspominał o tym, że powstają nowe dźwięki Guns N' Roses. No póki co, to pan Slash ze swoim przyjacielem Duffem McKaganem biorą udział w raczej powstawaniu nowej płyty braci McCreery, bo wraz z nimi stworzyli takie wyjątkowe dźwięki. To Cool Kids i jeszcze do tego z Chadem Smithem na perkusji.

daleko nie będziemy muzycznie się przenosić. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na dojrzalsze i mroczniejsze oblicze grupy The Cooks, formacji, która dzisiaj ogłosiła swój wielki powrót. Co prawda całkiem niedawno dostaliśmy od nich ich ostatnią płytę, natomiast teraz panowie wspomnieli o tym, że ostatnie 4 tygodnie spędzili mieszkając wspólnie i nagrywając nową płytę. Pan Luke zdradził, że tak naprawdę mogą powiedzieć, że skończyli już nagrywać nową płytę. Nagrywali ją z Tonym Bergiem, z kimś, z kim od dawna chcieli pracować. Jak mówią, to niesamowity producent i bardzo nas naciskał. Szczególnie, jak mówi pan Luke, mnie, jeśli chodzi o pisanie piosenek. A jednocześnie panowie podkreślają, że jest na tej płycie wszystko, co reprezentują, ale jest też trochę mroczniej i trochę bardziej psychodelicznie. Co to oznacza, bo to tylko póki co szumne zapowiedzi, to uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na pierwsze premiery nowych singli od zespołu The Cooks.

0: I żeby było jasne, to nie jest żaden prognostyk płyty Mixed Emotion zespołu Kaleo, bo jak wspominał pan JJ Juliusson, tak naprawdę ta płyta, czyli Mieszane Uczucia, opowiada o różnych kontrastach. Od złości i frustracji współczesnych światem, po spokój, którego także na tej płycie nie brakuje. Natomiast Bloodline to ten element zdecydowanie bardziej surowy i agresywny właśnie na tej niesamowitej islandzkiej płycie.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Rafał Sumowski.
3: Ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Jezu, żebym nie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty.

0: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty.

tak by muzycznie to wszystko brzmiało, gdybyśmy cofnęli się o 35 lat. Natomiast gdybyśmy pozostali w tej maszynie czasu i cofnęli się o 25 lat, to byśmy świętowali wydanie debiutanckiego albumu gigantów alternatywnego rocka, czyli formacji Hoobastank. I ku zaskoczeniu chyba wszystkich, ten zespół postanowił nie tylko świętować 25. rocznicę, ale zrobić to w sposób, no, mocno zaskakujący.

świętowali wydanie debiutanckiego albumu gigantów alternatywnego rocka, czyli formacji Hoobastank. I ku zaskoczeniu chyba wszystkich, ten zespół postanowił nie tylko świętować 25. rocznicę, ale zrobić to w sposób, no, mocno zaskakujący.

Lwowa. Tak formacja Huba Stank ogłosiła, że 20 listopada da jeden koncert w Los Angeles. I właściwie zagra od początku do końca swoją debiutancką płytę i tak ma wyglądać właśnie to celebrowanie. No chciałoby się, żeby zdecydowanie wyglądało to nieco inaczej. Niemniej nie będziemy tutaj nikogo zmuszać do świętowania. To Huba Stank i ich The Reason.

0: I tym pięknym polskim akcentem kończymy nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie w Radarze. Kończymy, ale jednocześnie oddajemy głos innemu polskiemu muzykowi, który za chwilę będzie opowiadać o swoich muzycznych inspiracjach. I to wszystko w kawałkach mojego życia u Wojtka Góralskiego. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 17. No i z tego miejsca przyjemnego piątku Wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Wszyscy ludzie, których szanuję za gust muzyczny, mają epizod Nirwany w swoim życiu i mimo, że z Nirwany wiadomo się wyrasta, no to wszyscy ci, którzy według mnie słuchają dobrej muzyki, słuchali również Nirwany i tę Nirwanę szanują.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, mówi Patryk Kiena z zespołu Miód. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na audycję Kawałki mojego życia w Esty Rock.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w Esty Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
4: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na kawałki mojego życia w SC Rock, a właściwie, jak zwykle, przypomnę, nie mojego życia, a życia mojego gościa, Patryk Kienast, zespół Miód. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, Wojtek, witam wszystkich słuchaczy.
4: Patryku, witam serdecznie, tak naprawdę, po powrocie do funkcjonowania zespołu Miód, bo tam chyba trochę tej przerwy się wkradło w waszą działalność. I co teraz się dzieje u was? Co tam słychać? Dobrze?
2: A teraz właśnie dzieje się dobrze. Zespół nagrywa regularnie, zespół koncertuje. No i to jest taki naprawdę fajny czas po odróżnieniu od tej sześcioletniej przerwy, o której tutaj wspomniałeś. Chociaż ta sześcioletnia przerwa

0: Nerwy się wkradło w waszą działalność i co teraz się dzieje u was? Jak, co tam słychać? Dobrze?
1: A teraz właśnie dzieje się dobrze. Zespół nagrywa regularnie, zespół koncertuje. No i to jest taki naprawdę fajny czas w odróżnieniu od tej sześcioletniej przerwy, o której tutaj wspomniałeś. Chociaż ta sześcioletnia przerwa okresem bezczynności dla mnie, no ale zespół był wtedy, można powiedzieć, w zawieszeniu i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo tego żałuję. Bardzo tego żałuję i nie ma dnia, żebym sobie nie pomyślał, że mimo, że ja byłem wtedy zajęty innymi aktywnościami muzycznymi, to popełniłem wielki błąd, zostawiając miód w takiej hibernacji. To był duży błąd i trzeba teraz naprawić.
0: Nadrabiacie teraz zaległości i musicie po prostu podwoić siły, żeby ten czas
1: i tak się staramy nadrobić właśnie.
0: Okay,
1: tylko, że niestety
0: Czasu nie wrócisz.
1: No. Ale robimy, co możemy, żeby było dobrze.
0: Spotykamy się tutaj, żeby pogadać o kawałkach twojego życia, żeby troszeczkę cię poznać muzycznie. Może ktoś nie miał okazji usłyszeć funkcjonowanie historii zespołu Miód, więc myślę, że trochę się dowiemy o tym, trochę o tobie. Zapraszam, to są kawałki twojego życia. Utwór numer jeden.
1: Zacznijmy od Radiohead. There. Tak, to jest właściwie to całą dyskografię mógłbym, gdyby była taka możliwość. To nie byłyby kawałki mojego życia, tylko
0: Radiohead twojego życia.
1: Tylko zespół mojego życia. Bo Radiohead jest zespołem mojego życia. Zespołem, który mnie ukształtował muzycznie. Nigdy żadnego zespołu z takim zaangażowaniem nie słuchałem. Udało mi się być na kilku koncertach i bardzo dobrze to wspominam. Właśnie w tym zespole jest wszystko to, czego szukam w muzyce, czyli oryginalność, eklektyzm, bezkompromisowość, oczywiście emocjonalność, piękne melodie, nowoczesność, szukanie ciągle czegoś odkrywczego.

0: Proszę Państwa, to są kawałki mojego życia. Patryk Kienast, zespół Miód przez J, długie w środku. Bardzo fajna gra słowna. Chyba jak będziemy mówić o waszym zespole, to sobie do tego wrócimy. Generalnie pewnie to już w mediach się przewałkowało wielokrotnie, ale nazwa mnie fascynuje od pierwszego razu, kiedy o niej usłyszałem, więc do tego wrócimy. Kawałek numer 2, Patryk.
1: To chciałbym zaproponować piosenkę z solowej płyty Kuby Kawalca. Kuba Kawalec jest moim kolegą. Poznaliśmy się przy okazji koncertów, wspólnego koncertowania z Happy Set i jak przyszła pandemia, to Kuba wreszcie miał trochę czasu, a że przy każdej okazji mówiliśmy sobie, my musimy razem coś zrobić, no to przyszła pandemia, Kuba został uziemiony, ja zresztą również, i zaczęliśmy tworzyć muzykę. Razem z Mariuszem Obijalskim i Arkiem Koperą, tu w Warszawie, w jego studiu Arka. I tak powstała solowa płyta Kuby Kawalca, Ślepota, którą bardzo lubię, jest, uważam, bardzo dobra pod względem tekstowym, muzycznym. I najbardziej rockowy numer z tej płyty, czyli Wózek z gruzem. No w końcu jesteśmy w rockowej stacji, więc zagramy Wózek z gruzem.
0: Niechaj tak będzie.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: To są kawałki mojego życia. Patryk Kienast dzisiaj cały czas z nami. Kuba Kawalec, to jest ta twórczość, której wysłuchaliśmy. Myślę, że z tym artystą jeszcze dzisiaj się zetkniemy, no ale nie uprzedzajmy faktów. Zapraszam, co dalej?
2: A dalej mamy Nirwanę.
1: Klasyka grunge'u.
2: Klasyka, no. Kto nie słuchał Nirwany? Ja słuchałem Nirwany, nie słuchałem Guns N' Roses, ale to dzięki siostrze słuchałem Nirwany. I właściwie, jak sobie dziś myślałem o tej Nirwanie, to wszyscy ludzie, których szanuję za gust muzyczny, mają epizod Nirwany w swoim życiu. I mimo, że z Nirwany wiadomo się wyrasta, to, no to wszyscy ci, którzy według mnie słuchają dobrej muzyki, słuchali również Nirwany i tę Nirwanę szanują. Mhm. Czyli jakby...

0: Westerok, dzisiaj Patryk Kienast, czyli człowiek, który odpowiada za zespół Miód między innymi, ale w międzyczasie słuchamy sobie o kawałkach, które przez twoje życie się przewijały. Numer 4.
1: Numer 4 to wielkie K. Piotr Rogucki. Przekonał mnie Piotr Rogucki do siebie właśnie tą płytą, czyli płytą Loki Wizja Dźwięku. Znakomity album, Rogucki w innym wydaniu, ale wtedy do mnie dotarło, jak zdolny jest to człowiek. No i tyle. Wielkie K, Piotr Rogucki.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Za nami Piotr Rogucki, z nami w studiu Patryk Kienast. Piotra Roguckiego poznałeś, jak mnie mam osobiście. Mieliście okazję razem występować. Zostaliście zaproszeni do wielkiego koncertu, wielkiego show Comare Start, tak?
2: Dobrze. To prawda, ale było tam...
1: Mieliście okazję tam wystąpić.
2: To było niedawno.
1: No,
2: cały rok,
1: no rok temu.
2: W listopadzie, no.
1: Tak. I słuchaj, Piotr Rogucki był u nas jakiś czas temu. Masz słuchawki?
2: Mam.
1: Mam dla ciebie taki fragment naszej rozmowy z Piotrem Roguckim tutaj w tym studiu.
2: Przygotowałeś?
3: Teraz na jakiś czas rzeczy, które są... które robią na mnie wrażenie, które budzą dreszczyk emocji albo ciarki, po prostu takie, sami wiecie, kiedy się słucha muzyki i ma się ciarki, co to znaczy. I jest polski zespół, który swoim singlem sprzed 5 lat rozbroił moją wyobraźnię i serce. I ten kawałek jest tak piękny, jest jednym z piękniejszych utworów polskich, jakie słyszałem. Mam nadzieję, że sporo ludzi go zna, bo wiem, że ma dobrą słuchalność, ale tak naprawdę zespół przestał istnieć, dopiero w tym roku wrócili. Jest mało znanym zespołem, a jak się zorientowałem jakiś czas w ogóle po fakcie, to producentem i tak naprawdę współtwórcą tego utworu jest mój przyjaciel, który ze mną gra w zespole Coma, Paweł Cieślak. Nie wiedziałem o tym na początku, ale dowiedziałem się, kiedy o tym utworze opowiadałem.
1: Mówi, znam, kojarzę.
3: To moje. I to jest zespół Miód, pisany przez J, i utwór pod tytułem Nie chcę prawdy.
1: Ładnie powiedział, co?
2: No ja co mogę więcej powiedzieć? Nie da się chyba ładniej opowiedzieć.
1: Ale słyszałeś, opowiadał ci, jakie mają odczucia dotyczące twojej muzyki? Czy o tym nie rozmawialiście sobie? Czy nie zaskoczyłem ci niczym?
2: No wiesz, spotkaliśmy się, rozmawialiśmy. Była taka też seria koncertów Światło i Mrok.
1: Tak,
2: mówi ci to coś?
1: Oczywiście, że tak.
2: Ja potężne koncerty, wiesz, we wszystkich dużych miastach, wyprzedane hale i Piotr Rogucki był tam jednym z

0: Bo to była Katarzyna Nosowska i
1: tak,
0: Piotr Rybucki.
1: I goście.
0: Plus goście.
1: Ale oni byli tymi czołowymi postaciami.
0: Tak, dokładnie. I oni się zmieniali na scenie. I jedną z tych piosenek, która była na wszystkich koncertach, było właśnie Nie chcę prawdy w wykonaniu Piotra Rybuckiego i jego zespołu.
1: Tego nie wiedziałem.
0: A wiesz, jak pięknie to wykonał?
1: Nie wątpię.
0: Wydawałoby się, wiesz, ja mam taki delikatny głos i to jest bardzo delikatnie zaśpiewane i wydawałoby się, że to może nie pasować, a wręcz przeciwnie, wiesz, to no, jest jakiś film na YouTubie, że można sobie zobaczyć, jak Piotr Rogucki wykonuje tę piosenkę i jest to po prostu... I wiesz, jak ja ryczałem, jak ja słyszałem, byłem na koncercie w Gdańsku, bo dostałem zaproszenie od Pawła Cieślaka, o którym tu była mowa, czyli producenta zespołu Koma i również zespołu Miód, jeśli chodzi o trzecią płytę. I wyłem jak bubr, wiesz, po prostu dławiłem się, krztusiłem się łzami. To było niesamowite i właśnie z tego miejsca pozostaje mi jedynie podziękować panu Piotrowi za to, że wyłowił tę naszą piosenkę i sprawił, że cała Polska się o niej dowiedziała. Mm-hmm. Bo myślę, że takimi wypowiedziami, a także tymi występami, zresztą na swoich mediach społecznościowych raz na jakiś czas on ją wrzuca, więc nie pozwala jej zginąć, nie pozwala ludziom o niej zapomnieć. Musiała rzeczywiście zrobić na nim wrażenie, tak jak jego wypowiedź na mnie.
1: Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że zrobiłem ci przyjemność. Słuchaj,
0: no nie. Taką mówię, mikroskopijną.
1: Dobra, to w porządku, luz. Kawałek numer 5. Panie Patryku,
0: kawałek numer 5. No to co? Piotr Rogucki był? No to Deftonsi. Be Quiet and Drive. Wiesz co, był taki moment, że nasz perkusista ówczesny, to było wiele lat temu, ówczesny perkusista Dawid przyniósł Deftonsów na próbę. I to nas zmiatło, wiesz? Zmiatło nas. Nigdy nie graliśmy tak ostro i nigdy jakby nie uzyskaliśmy takiego brzmienia, bo nie chcieliśmy. To już było za daleko, jeśli chodzi o to brzmienie bębnów, o to brzmienie basu, o to brzmienie gitar przede wszystkim. Ale ta emocjonalność Chino, to w jaki sposób śpiewał, zrobiło na nas takie wrażenie, że my, przynajmniej ja, przestroiłem swoją gitarę i długo grałem na gitarze przestrojonej, dokładnie tak jak Deftonsi, czyli o pół tonu niżej 5 strun, a najgrubsza o półtorej tonu.
1: Czyli cię to zainspirowało.
0: Zainspirowało
1: jednak
0: mnie potężnie i chciałem tak brzmieć, bo w tamtym czasie gitara wydawała mi się instrumentem już dość wyeksploatowanym przeze mnie i to było inspirujące, że mogłem te inne, zupełnie inne rzeczy uzyskiwać dzięki temu, że ta gitara była inaczej przestrojona. No i Deftonsi do tej pory jest taki moment koncertu naszego, że dwie piosenki z rzędu na Deftonsowym przestrojeniu gramy. Chociaż one są zupełnie nie Deftonsowe, to coś tam pozostało, nie? A w serduszku zespół Deftons zawsze.
1: Pięknie. No to teraz słuchacze będą wiedzieli, że ten moment, kiedy to następuje, to jest nawiązanie ewidentnie właśnie do tego zespołu, jeśli ktoś nas będzie słuchał. Dobrze, posłuchajmy i wracamy za chwilę do wspomnień.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
6: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bony zrealizujesz

0: supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama. Kawałki mojego życia w ESC Rock.
2: Dziś w kawałkach mojego życia Patryk Kienast, zespół Miód, kawałek numer 6.
3: Kawałek numer 6 to będzie 5 gwiazdek. Pewnie nikomu albo niewielu osobom znanego zespołu Spokój. Spokój to zespół, który współtworzę ja z Kubą Kawalcem z zespołu Happy Set. Wydaliśmy już epkę jakiś czas temu. Może jest teraz okazja, żeby troszkę bardziej spopularyzować nasz duet. Mogę w tajemnicy powiedzieć, że to już wtedy nie będzie tajemnica, że zespół Spokój wraca po dłuższej przerwie do grania, do nagrywania. A z naszej epki, naszego duetu Spokój, piosenka 5 gwiazdek.

0: już na pewno wiecie, że również z zespołem Spokój. Co dalej?
1: Dalej będzie zespół Alt-J. Mhm. I tu mógłbym właściwie powiedzieć to samo, co w przypadku zespołu Radiohead. No, ja po prostu bardzo, ale to bardzo lubię oryginalność, niepodrabialność. Zespół Alt-J jest dla mnie zespołem niepodrabialnym, a jego ostatnia płyta jest po prostu wspaniała. Chociaż posłuchamy piosenki z pierwszej płyty, bardzo docenionej. Będzie to piosenka Something Good. Znakomity zespół, bardzo dobrze pamiętam koncert na Torwarze. Miałem przyjemność być i było. I było naprawdę wyjątkowo. Znakomity zespół. Oby więcej takich zespołów.
0: No i pięknie, kropka. I słuchamy. Alt-J, Something Good.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Proszę Państwa, dzisiaj w kawałkach mojego życia Patryk Kienast, człowiek zespołu Mute. Cały czas to podkreślam i powtarzam. Do tego zespołu chyba dojdziemy sobie na samym końcu, tak jak podejrzewam. To będzie chyba piękna klamra, żeby zamknąć tę audycję.
2: No tak właśnie, jaki był plan.
1: Myślę, że tak to się powinno wydarzyć. A jako numer 8?
2: A jako numer 8 poleci zespół Grizzly Bear. Tutaj ten wątek koncertowy się pojawia i w przypadku Radiohead, i w przypadku Deftonesów chyba nie mówiłem. To są takie zespoły, które musiałem zobaczyć na żywo.

będą. No to Alt-J też i Grizzly Bear. Grizzly Bear oczywiście również udało się na Off Festiwalu zobaczyć i wypadli kapitalnie. Nie przypuszczałem, że ten zespół

0: na OFF Festiwalu. A zespół jest... no... Ja to lubię, bardzo lubię, jak ktoś inaczej zagra na tej gitarze. Jakoś tak, kurde, coś innego na niej znajdzie. No i to jest taki właśnie gitarzysta, nie? Jak ktoś inaczej zaśpiewa, trochę pod prąd, ale lubię też bardzo ładne melodie. No i tutaj mamy właśnie wszystko. Wszystko to, co lubię. Tak, melodia, oryginalność brzmienia, a bębny też kapitalny.
1: No i
0: świetny teledysk. No wszystko, no. Kapitalny zespół Grizzly Bear.

0: I jesteśmy w kawałkach mojego życia, a właściwie przypominam, w kawałkach życia naszego gościa Patryk Kienast, zespół Miód. Przedostatni numer.
1: Przedostatni numer to będzie zespół The Smile, czyli kolejne wcielenie Toma Yorka, w tym przypadku również Johnego Greenwooda, gitarzysty zespołu Radiohead. I wyobraź sobie, redaktorze Wojciechu, taką sytuację, bo będziemy ciągnąć wątek, kontynuować wątek koncertowy, że jesteś w takim starożytnym, antycznym teatrze, kamiennym takim, wiesz, na dole scena, amfiteatrze, takim, nie jak teatrze, amfiteatrze. No i po prostu masz widok na zachodzące słońce i tam, wiesz, morze, i na tej scenie, i na scenie występuje zespół The Smile. W takich okolicznościach byłem na koncercie tego zespołu na Sycylii, w miejscowości Taormina. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli na tym koncercie również, bo okazało się, że było tam kilka osób, które znam, a byłem tam między innymi z Mariuszem Obijalskim, naszym producentem. No i niezapomniana sprawa, no co tu dużo mówić. Koncerty w takich okolicznościach zdarzają się pewnie
0: nieczęsto.
1: Raz w życiu na razie mi się zdarzył, więc mogę powiedzieć, że raz w życiu, i bardzo dobrze wspominam koncert. Kapitalna muzyka, zespół The Smile i piosenka The Smoke.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Jesteśmy w kawałkach mojego życia, a właściwie przypominam, w kawałkach życia naszego gościa Patryk Kienast, zespół Miód. Przedostatni numer.
2: Przedostatni numer to będzie zespół The Smile, czyli kolejne wcielenie Toma Yorka, w tym przypadku również Johnego Greenwooda, gitarzysty zespołu Radiohead. I wyobraź sobie, redaktorze Wojciechu, taką sytuację, bo będziemy ciągnąć wątek, kontynuować wątek koncertowy, że jesteś w takim starożytnym, antycznym teatrze, kamiennym takim, wiesz, na dole scena, amfiteatrze takim, nie jak teatrze, amfiteatrze. No i po prostu masz widok na zachodzące słońce i tam, wiesz, morze. I na tej scenie, i na scenie występuje zespół The Smile. W takich okolicznościach byłem na koncercie tego zespołu na Sycylii, w miejscowości Taormina. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli na tym koncercie również, bo okazało się, że było tam kilka osób, które znam, a byłem tam między innymi z Mariuszem Obijalskim, naszym producentem. No i niezapomniana sprawa, no co tu dużo mówić. Koncerty w takich okolicznościach zdarzają się pewnie
1: nieczęsto.
2: Raz w życiu na razie mi się zdarzył, więc mogę powiedzieć, że raz w życiu i bardzo dobrze wspominam koncert. Kapitalna muzyka, zespół The Smile i piosenka The Smoke.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Przedstawienie dzisiejszych gości będzie nie lada wyzwaniem, bo jest nas dzisiaj tutaj w naszym radiowym studiu dosyć sporo, ale nie bez powodów. Na sam początek dobre wiadomości. Myślę, że to może być zaskakujące, bo zazwyczaj te statystyki, które ja przywołuję, ale które też w ogóle są przywoływane w mediach, mają trochę nas wszystkich poruszyć, skłonić do refleksji. Ta też skłania do refleksji, ale myślę, że raczej pozytywnej. Najnowsze badania mówią, że milenialsi to jest najlepsze pokolenie ojców w historii. Fajnie tak o sobie usłyszeć, że jest się najlepszym w historii. 57% badanych podaje, że bycie tatą to jest ich kluczowa cecha i najważniejsza rola w ich życiu. No ale żeby nie było tak dobrze, no to spójrzmy wstecz, bo chyba dosyć znane jest takie powiedzenie, że ojciec to był wielki nieobecny polskich domów. W 2013 nawet były takie badania, z których wynikało, że ojcowie poświęcali swoim dzieciom mniej więcej pół godziny dziennie. Brzmi to strasznie, ale jeżeli pomyślimy, jak wygląda życie, szybki poranek, potem 8, może 10 godzin w pracy, powrót, może czytanie bajki przed snem, a potem wszyscy rozchodzimy się do sypialni, no to rzeczywiście jakby to zebrać w całość, może by się te pół godziny uzbierało. W 1982 roku ponad 40% ojców nie zmieniało dzieciom pieluch. Nie wiem, czy nie zrobiło tego nigdy, czy nie robiło tego regularnie, natomiast ja sama znam chłopaków, bo to są moi rówieśnicy, młodych mężczyzn, którzy mówią, że oni nie przypominają sobie, żeby ich ojcowie wykonywali przy nich jakiekolwiek, nazwijmy to, prace pielęgnacyjne. Nawet jeżeli ich pamięć nie sięga niemowlęctwa, to nie przypominają sobie, żeby kiedy chodzili do szkoły, tata robił im kanapki, czy opiekował się nimi w inny sposób. Mam wrażenie, że bycie ojcem to jest na szczęście relacja, nad którą można cały czas pracować i nigdy na to nie jest za późno. Natomiast pracy do wykonania jest sporo, zwłaszcza kiedy myślimy o tych ojcach z nieco wcześniejszych pokoleń, ale też o tych ojcach, nazwijmy to, milenialsach zupełnie współczesnych, którzy chcą być ojcami jak najlepszymi. Tu uwaga, najlepiej nie wpaść w pułapkę perfekcjonizmu i chęci bycia najlepszym. Po prostu bycia dobrym. I tak się złożyło, że ten problem nie tylko ja i nie tylko ci mityczni naukowcy, którzy wykonują badania, zdiagnozowali, ale są ludzie, którzy proponują bardzo praktyczne, bardzo konkretne rozwiązania. Kursy, szkolenia, ale także wyjazdy i obozy, które mają tę więź pomóc budować i umacniać. Nie chcę mówić, że trzeba ją budować od zera, ale na pewno umacniać. Jest z nami Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, który jest mentorem, trenerem sztuk walki, ojcem dorosłych dzieci, no a także posiadaczem czarnego pasa w brazylijskim jiu-jitsu. Witajcie w drogowskazach.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Witam serdecznie.
1: Miło jest mi was tu gościć. Ja się zawsze trochę obawiam, jak mam tyle osób w studiu, czy uda nam się zapanować nad tym, co będziemy chcieli powiedzieć, bo wierzę, że będzie tego sporo. Kiedy zaczęłam naszą rozmowę, powołałam się na badania dotyczące ogólnie ojców i dzieci, no bo też na takie trafiłam. Wy natomiast zwróciliście uwagę, jak kluczowa jest relacja ojciec i syn. Myślę, że warto tutaj zauważyć, że my nie będziemy umniejszać relacji ojców i córek, bo absolutnie nie o to chodzi. Natomiast sądzę, że to jest temat na kolejną rozmowę. Dlaczego uznaliście, dlaczego uważacie, być może są na to także naukowe, psychologiczne potwierdzenia, że rzeczywiście solidna relacja ojciec i syn to jest niezbywalny, super potrzebny fundament na całe życie.
4: Ja myślę, że w ogóle rola ojca w wychowaniu dziecka jest szalenie istotna i chciałem się odwołać i odnieść do tego, co chwilę wcześniej mówiłaś, że w którymś tam roku to było dosłownie pół godziny, kiedy ojciec spędzał czas z dzieckiem czy z synem. Ja myślę, że to zależy w dużej mierze od ekonomii i od ogólnej sytuacji, ile ten rodzic może tego czasu spędzać. Ilość tego czasu ma dużo mniejsze znaczenie niż jakość tego czasu i to pokolenie, do którego się odwołujemy, jest pokoleniem, w którym ta rola mężczyzny była dużo bardziej skupiona wokół tego, żeby jednak był tym żywicielem tego domu, co się wiązało z tym, że dużo rzadziej był w domu. Większość obowiązków spoczywała na mężczyźnie. Mówię o obowiązkach takich pozadomowych. I co za tym idzie, nie było w zasadzie czasu nawet, żeby tego mężczyznę wyedukować, jak być tym ojcem. On to przejął jako schedę po jeszcze trudniejszych czasach tak naprawdę. I mam wrażenie, że pokoleniowo nie było takiego momentu, w którym pokazano temu mężczyźnie, że nie jest jego rolą jedyną bycie tym prowajderem, tylko jednocześnie on musi być wzorcem dla tego dziecka. I to w kontekście tego, jak ważna rola jest w ogóle mężczyzny w wychowaniu dziecka, No to kiedyś taki mój dobry znajomy mi powiedział, że ojciec ma pokazać dziecku świat, a mama ma zrobić tak, żeby dziecko przeżyło to pokazywanie tego świata. Więc absolutnie przekraczanie barier, wychodzenie z tych stref komfortu i umożliwianie bezpieczne przełamywanie swoich granic jest szalenie istotne. I tu myślę sobie, że właśnie czy to jest pół godziny, czy godzina, czy dwie, wiadomo, to zależy w dużej mierze od zasobów i od tego, że ten czas mamy. Ważniejsze jest to, żeby uświadomić mężczyzn, ojców w tym przypadku, jak istotna jest i jakościowy czas, który przeznaczają na pokazanie światu dziecka, w tym przypadku syna. Dzieci obserwują, dzieci naśladują, więc siłą rzeczy to, jaki jest ojciec, będzie w dużej mierze przełożeniem tego, jaki wzorzec zaadaptuje syn w tym przypadku na drodze tego wychowania.
1: To jest super ważne, co mówisz. Cieszę się, że padło słowo wzorzec. Mam nadzieję, że zaraz je sobie trochę oswoimy, bo ono brzmi bardzo poważnie i naukowo. To, jakim jest ojciec, chyba

0: będzie w dużej mierze przełożeniem tego, jaki wzorzec zaadaptuje syn w tym przypadku na drodze tego wychowania.
1: To jest super ważne, co mówisz. Cieszę się, że padło słowo wzorzec. Mam nadzieję, że zaraz je sobie trochę oswoimy, bo ono brzmi bardzo poważnie i naukowo. To, jakim jest ojciec, chyba

0: Sama usłyszałam od bliskiej mi osoby, że on nie bardzo wie, on się uczy, jak można się opiekować dzieckiem, jak można uczestniczyć w jego życiu, bo on się tego od swojego ojca nie nauczył, bo jego ojciec tego nie robił. Również prawdopodobnie nie dlatego, że nie chciał, tylko również się tego nie nauczył i był w tym miejscu, o którym ty mówiłeś, że po prostu miał wyżywić rodzinę. A opieka nad dziećmi to jednak była domena kobiet, natomiast chyba warto powiedzieć, że to nie jest wzorzec, który dla chłopców, dla mężczyzn jest korzystny.
1: Wielu ojców nie zdaje sobie sprawy, jak mamy małe okno czasowe, żeby zbudować relacje ze swoim synem. Dziecko, gdy się rodzi, gdy jest niemowlęciem, jest zazwyczaj pod opieką mamy. Gdy ma kilka lat, wymaga bezpieczeństwa, opieki, troski. Wtedy ojciec jest takim trochę superbohaterem, autorytetem. Wszystko, co powie, to jest prawdziwe i święte. Gdy syn zaczyna dojrzewać, to jest okres 13-17 lat. To też jest ten okres, kiedy syn wchodzi w fazę buntu, w fazę kwestionowania wszystkiego, co poznaje. I to jest bardzo ważne, żeby przepracować ten okres właściwie. Po 18 roku życia syn zaczyna mieć już swoje życie. Spędza więcej czasu z kolegami, z partnerką, zaczynają się studia, praca, obowiązki i wtedy nie ma tego czasu dla ojca. I teraz w zasadzie, żeby zbudować taką prawdziwą relację, ojciec ma te 3-4 lata. I taka ważna rada dla ojców, nie odkładaj tego czasu na budowanie relacji na potem. Nie szukaj wymówek, teraz nie mam czasu, nie mam pieniędzy, bo potem już będzie za późno. Syn nie będzie ciebie pytał, ile kasy przynosiłeś do domu, ile zarabiałeś, ale spyta, ile czasu poświęciłeś mi w sytuacji, gdy ja ciebie naprawdę potrzebowałem.
0: To jest takie pytanie, gdzie byłeś?
1: Tak jest.
2: To jest takie zdanie, że za 20 lat jedyne osoby na świecie, które będą pamiętały, że siedziałeś do 22 w pracy, to będą twoje dzieci i to wcale nie będą pamiętały z wdzięcznością, tylko będą pamiętały to, że ci nie było. Natomiast ja myślę, że tu ten temat, trzeba na niego tak naprawdę szerzej spojrzeć, bo tu się dzieje kilka mechanizmów, na które ja z kolei zwracam uwagę. Te pierwsze lata, nawet biologicznie to jest uwarunkowane, że te pierwsze lata dziecko spędza z matką, później się zaczyna ten okres kształtowania. Ja myślę sobie, że to wąskie okno, które trwa właśnie 3-4 lata, to jest ten moment, w którym oczywiście dziecko, syn w tym przypadku, on przeżywa wszystkie te emocje, które my znamy, czyli szczęście, radość, gniew, złość, żal, rozczarowanie i tak dalej. Natomiast w tym wąskim oknie, kiedy ojciec ma jeszcze, rodzic, ale ojciec przede wszystkim ma wpływ na to, w jaki sposób kształtuje ten behawioryzm dziecka, to każda z tych emocji sprowadza się do poczucia bezpieczeństwa albo braku poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli ojciec będzie w stanie skutecznie to poczucie bezpieczeństwa zapewnić na poziomie budowania tej relacji, to ten wzorzec, to mityczne określenie, o którym mówimy, będzie czymś, co stanie się drogowskazem dla tego młodego człowieka, jak będzie wchodził w swoją dorosłość. Bo nie ma się co oszukiwać. Jak dojdzie do punktu, kiedy zacznie mieć własny światopogląd, kiedy zacznie go samodzielnie kształtować, to jest moment, w którym rodzice właściwie już nie mają wpływu. I ta rola rodzica, to jest myślę drugi problem, ta rola rodzica jako takiego drogowskazu przez całe życie, to też jest trochę przekłamanie tak naprawdę, bo rodzic ma za zadanie doprowadzić do tego, żeby dziecko bezpiecznie dotrwało do tej pełnoletności, która wcale nie jest może koniecznie połączona z wiekiem, tylko z momentem dojrzałości, samodzielne funkcjonowanie. I tam się moim zdaniem rola rodzica jako rodzica kończy, więc mamy dosłownie kilka lat na to, żeby temu dziecku przekazać i teraz mądrość w cudzysłowie, bo nie wiadomo, czasami tą mądrość dostaliśmy od

0: że w dzisiejszych czasach właściwie, żeby sobie zapewnić godziwy byt, to i jeden, i drugi rodzic musi być tak naprawdę nieobecny i w zasadzie i matka, i ojciec wspólnie może mają 30-40 minut, które mogą spędzić z dzieckiem. Jak dołożymy do tego technologie, social media i tak dalej, które stają się takim narzędziem do tego, żeby dzieci nam dały spokój, żebyśmy mogli sobie spokojnie spędzić czas, to się okazuje, że właściwie to dziecko jest pozostawione trochę w tych emocjach, których nie rozumie, których nie zna, same sobie. I jak tam nie będzie interwencji, nie mówię, że naszej, ale jak nie będzie interwencji, która pokaże, jak ważny jest ten most i jak ważny jest ten portal, który przeniesie to dziecko bezpiecznie z tej nieświadomości emocjonalnej do tego poziomu, kiedy musi wziąć odpowiedzialność za swoje emocje, no to relacje będą wyglądały, jak wyglądały.
1: Ja się z tym zgadzam i trochę nie zgadzam, jeżeli chodzi o technologię, dlatego, że powiedziałeś, że one często służą w jakiś sposób, żeby mieć spokój od tego dziecka, natomiast ja sama po sobie widzę, że telefon bardzo wkradł się w nasze życia i zawsze jest jakiś absolutnie obiektywny powód. Dzwoni kurier, więc trzeba odebrać. Przyszedł mail, na który natychmiast trzeba odpisać. Babcia domaga się zdjęcia i ja sama zaczęłam sobie to analizować, że nawet jeżeli ja nie zajmuję się scrollowaniem, robię jakiś bzdur, to ten telefon jest bardzo często w moim ręku i to jest coś, co mnie przeraża, ale to oczywiście tak tylko ad vocem twoich słów. A jak to wygląda z punktu widzenia psychologii? Również to, że jeżeli mogę tak sparafrazować słowa panów, mężczyzna w życiu dziecka, w życiu syna staje się takim przewodnikiem w pewnym sensie.
2: To podsumuję może to, co chłopaki powiedzieli. Ojciec to jest taka instytucja, która buduje albo rujnuje poczucie własnej wartości u dziecka.
1: Wow.
2: To jest bardzo ważne, ponieważ ojciec jest reprezentacją świata zewnętrznego. Ten świat, ta więź z mamą jest mimo wszystko bezwarunkowa i ojciec jest też reprezentacją i świata, i tego, jaki jest mężczyzna, czyli tej męskości. Jeżeli dziecko widzi, jeżeli chłopak widzi, że bycie mężczyzną to jest aha, czyli mężczyźni nie mają czasu, albo okej, czyli mężczyźni ulegają dla świętego spokoju, albo reagują z pozycji siły, to on to rozumie w ten sposób, że tak, taka jest męskość, o tym jest męskość. Ojciec też pokazuje swojemu synowi, co to znaczy męska emocjonalność. Jeżeli chłopiec widzi, że jest poniżany za to, że czuje strach, za to, że płacze, to raz to oczywiście zamyka się pewnie na długie lata, a dwa, że nie może doświadczać emocji w sposób bezpieczny, czyli to poczucie bezpieczeństwa. Ojcowie zwykle kochają, ale nie mają narzędzi do tego, jak zbudować tę więź z tym chłopcem, zwłaszcza w wieku nastoletnim. Paradoks życia nastolatka jest taki, że nastolatek mówi: daj mi spokój, a tak naprawdę obserwuje, czy ojciec jest obecny. Ojciec pokazuje też, na przykład jest wzorem siły. Jeśli pokazuje emocje i słabości, syn widzi, że siła nie boi się łagodności, że to nie jest nieczucie lęku. Ojciec uczy odpowiedzialności, jeżeli nie kontroluje dziecka, jeżeli chłopak i ufa temu chłopakowi, to on może spokojnie eksplorować świat. No i też oczywiście, kiedy dziecko ma problemy w młodym wieku, to jeżeli ojciec poda mu pomocną dłoń, to dziecko wie, że świat nie jest zagrażający i może eksplorować ten świat bez lęku.
1: Ważne i mocne słowa, szczególnie to, co powiedziałaś na początku. Przypominam sobie takie słowa, które kiedyś usłyszałam nomen omen w radiu, mianowicie, że dziecko przyjdzie do ciebie z problemami, jeżeli może przyjść do ciebie także z dobrymi rzeczami i ty nadal ich słuchasz, nawet jeżeli z perspektywy poważnego dorosłego to są jakieś szkolne drobiazgi. Tak działa ten mechanizm. Bardzo ważny temat i jak widzicie wielopoziomowy, dotyczący ojcostwa, przede wszystkim relacji ojciec i syn, a w dalszej części tej rozmowy nadal będziemy trochę bardziej zastanawiać się nad tym, co dzieje się teraz, w jakich sytuacjach rodzice, ojcowie zgłaszają się do ekspertów i jakiej pomocy oczekują i co mogą zacząć robić. A będę o tym rozmawiała z Pauliną Dyrdą, psycholożką i psychoterapeutką, Arturem Adamczykiem, który jest mentorem i coachem, a także Przemysławem Górskim, mentorem, trenerem sztuk walki, a także ojcem dorosłych dzieci, którzy temat relacji ojciec i syn postanowili zgłębić. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, słyszymy się za kilka minut. Aleksandra Galant.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, bo to druga część Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Ja się nazywam Aleksandra Galant i jest ze mną Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, mentor, trener sztuk walki, a także ojciec dorosłych dzieci. Relacje ojciec-syn, myślę, że w tej chwili już mogę mówić o tym zawężeniu, na które w trakcie tej rozmowy postawiliśmy. To jest oś dzisiejszego spotkania. Tak jak mówiłam, skupiamy się na tej grupie nie dlatego, że inne nie są ważne, ale dlatego, że temat jest tak szeroki, że na jakimś obszarze warto było się skupić, tym bardziej, że moi dzisiejsi goście przygotowali bardzo konkretne rozwiązanie dla ojców i synów, którzy chcieliby popracować nad swoją relacją i dowiedzieć się o sobie więcej, ale podejrzewam, że najpierw ten problem musiał być zdiagnozowany. I tutaj, Paulina, patrzę na ciebie, dlatego, że jako psycholożka, psychoterapeutka, pewnie w swoim gabinecie spotykasz się z takimi sytuacjami. Przychodzi ojciec, no właśnie, i mówi co?
2: Ale też przychodzi syn.
1: Przychodzą razem?
2: Różnie to bywa, natomiast rzadko słyszę w gabinecie od syna, że na przykład jest mi źle, bo tato mi czegoś nie kupił. To raczej się nie zdarza. Najczęściej już o takich starszych dzieci lub młodych dorosłych słyszę taki problem, nie czułem się ważny dla swojego taty lub tato nie pokazał mi, że jest ze mnie dumny.
1: To musi być bolesne.
2: I myślę sobie, że problem to nie jest brak miłości, bo na pewno ojcowie kochają swoje dzieci. Problemem jest brak więzi obecnie.
1: Do tej pory zdiagnozowaliśmy chyba i omówiliśmy dwa powody. Pierwszy to jest brak czasu, a drugi to jest brak wzorca.
2: Brak wiedzy i narzędzi.
1: Jak to wygląda z twojej perspektywy, jeżeli zgodzisz się opowiedzieć o swoim doświadczeniu, bo masz dwójkę dorosłych już dzisiaj dzieci?
3: Mężczyźni są słabsi fizycznie i słabsi mentalnie, psychicznie. Jedno zadanie to jest takie, żeby zadbać o ten aspekt zdrowotny. Ja też staram się to promować, czyli mam ten profil Zdrowy Chłop. Pokazuję, jak żyć długo, tak, w zdrowiu, w dobrej witalności, w dobrej formie. I kolejne aspekty to są na przykład brak wzorców, o tym, co już wspominaliśmy. Coraz więcej mężczyzn wychowuje się w samotnych rodzinach bez ojca, wychowywanych jest przez mamę, później idzie do szkoły, gdzie większość nauczycielek to też są kobiety i takim wzorcem często zostaje na przykład kolega z podwórka, z ulicy, albo influencer z TikToka, albo patostreamer z YouTube'a.
1: To jak ogromną rolę w życiu młodych ludzi mogą odegrać, nie wiem, patostreamerzy, influencerzy, TikTokerzy, mnie przeraża.
4: Internet jest totalnie nieuporządkowanym miejscem, jeżeli chodzi o wartości, które można tam znaleźć. Myślę sobie, że to, co miało być błogosławieństwem, stało się przekleństwem ze względu na brak bufora weryfikującego, co tam trafia, i absolutnie się zgadzam. Myślę, że największym problemem nie jest brak czasu, tylko jest to, że nie mamy żadnej koordynacji i właściwie marginalny wpływ na to, co nasze dziecko chłonie. W tym przypadku

0: dziecku syn. Do mnie trafiają z kolei ludzie, najczęściej dzieci tych ojców, którzy byli nieobecni. W sensie dzieci mam na myśli 40-latków dzisiejszych, którzy dalej gdzieś tam zostają na poziomie dziecka. I to jest chyba taki największy dowód społeczny na to, jak ważna jest rola obecności emocjonalnej rodzica i w tym przypadku ojca zwłaszcza. I myślę, że porówno w życiu dziewczynek i chłopców, którzy w dorosłym życiu tak naprawdę w sytuacjach zagrożenia i w sytuacjach, które mózg interpretuje jako niebezpieczeństwo, odwołują się nie do tego, czego się nauczyli w dorosłości, tylko do tego, w jaki sposób ich potrzeby emocjonalne były traktowane w dzieciństwie. Problemem dużym jest też to, że jak rodzice pracują po te 8, 9, 10 godzin w pogoni za tymi dobrami konsumpcyjnymi, to dziecko zostaje w którymś momencie same. I to jest ważne, żeby rodzice mieli świadomość, gdzie jest ta ekspozycja, gdzie to dziecko pójdzie szukać, jeżeli my nie zapewnimy przynajmniej tej cząstki tego czasu, jako tego jakościowego czasu w przypadku ojca i syna budowania tej relacji, tak żeby on tym wzorcem mógł się stać. To, czy on umie, czy nie umie, to jest osobny aspekt. To też jest w ogóle jakby druga para kaloszy. Natomiast nawet jak będzie umiał, to myślę sobie, że tu po obydwu stronach jest obowiązek tego, żeby tą świadomość tego, jak ważna ta relacja w dorosłości dla jednego i drugiego będzie. Bo rozmawiamy teraz o młodych dzieciach, które trafiają do gabinetu. Ja mówię z perspektywy dzisiejszych 40-35-latków, którzy przychodzą do mnie na zakręcie życia totalnym, nie są czasami w stanie się podnieść z kanapy. Możecie wierzyć lub nie, ale w 80% przypadków odpowiedzialność za to, jak oni reagują w dorosłym życiu na trudne przeżycia, które, jak wiemy, wszystkich nas spotykają, spoczywa na tym, w jaki sposób ojciec zbudował bezpieczeństwo w młodym wieku. Kropka. I teraz to się powtarza, niezależnie od tego, które to było pokolenie. Dlatego tak ważne jest, żeby niezależnie od zasobności, niezależnie od ilości czasu, niezależnie od okoliczności i możliwości fizycznych, żeby ludzie wiedzieli na następne pokolenia, jak ważna, ludzie, mężczyźni, żeby wiedzieli, jak ważna jest rola pokazania tej męskości, niekoniecznie tej toksycznej, która jest promowana wszędzie, ale przynajmniej tej męskości, która oczywiście ma aspekty fizyczne, ale ma też aspekty emocjonalne. Elementem tej męskości jest przynajmniej świadomość tego, że emocje istnieją, że można sobie na nie pozwolić i że to, że mężczyzna posiada emocje, nie znaczy, że jest słaby, tylko o jego słabości bądź sile świadczy to, z jaką dojrzałością potrafi sobie z nimi radzić.
1: Piękne słowa.
2: Kiedy ojciec wychowuje z poczucia odpowiedzialności, bardzo często to widzę w gabinecie, wkrada się taka tendencja do sztywnych granic, a nawet murów, bym powiedziała, do takiego nawoływania do spełniania oczekiwań, że dziecko musi spełniać moje oczekiwania i dyscyplina staje się polem do wydawania poleceń i pilnowania sztywnych zasad. No tam wtedy, wiadomo, brakuje często tej więzi. Ale myślę sobie, że rodzice, czyli też ojcowie, nie rozumieją, co dzieje się z nastolatkiem. I to myślę, że bardzo ważne jest, żeby powiedzieć. Nastolatek musi się buntować w danym momencie, mniej więcej 13 rok życia. Musi odrzucać to, co jest mu znane, eksplorować świat, musi popełniać błędy, walczyć o własną autonomię i niezależność, bo on wtedy buduje własną tożsamość. I tutaj powstaje główny problem, czy ten syn jest wtedy przyjęty, podczas gdy popełnia błędy, bo on chce popełniać błędy, bo on się w ten sposób uczy. Ojcowie definiują bliskość poprzez to, jak sami zostali nauczeni bliskości, czyli często niestety z pozycji siły, z pozycji agresji. Dziecko ma słuchać, bo mam go wychować, żeby był w ramach. A dziecko wychowuje się do świata i dziecko chce zbudować własną tożsamość i myślę, że to jest bardzo ważne.
1: Zbieram w całość to, co do tej pory powiedzieliście i to jest szalenie trudne zadanie zbalansować to, o czym mówicie. Z jednej strony być tym mężczyzną silnym, ale jednocześnie nie wpadać w toksyczną męskość, jednocześnie być świadomym, przeżywać swoje emocje i na przykład umieć powiedzieć kocham cię, umieć powiedzieć to, o czym powiedziałaś, czego brakuje i jestem z ciebie dumny. To są często ludzie, którzy byli wychowywani w świecie, w którym chłopaki nie płaczą.
0: Ja myślę, że absolutnie powinni umieć, powinni wiedzieć, że mogą umieć. Też, żebyśmy nie przekrzywili w drugą stronę, że to niekoniecznie mamy legitymizować tą, że ojcowie byli nieobecni emocjonalnie, czy coś nas w życiu trudnego spotkało, bo wiadomo, że życie takie jest, że nas będzie testowało na każdym kroku. Natomiast obecność emocji w życiu, obecność i trudność takiego poznawania tych emocji, to jest szalenie istotne i myślę, że o tym się mówi za mało i ten złoty środek, o który zapytałaś, jest najważniejszy, żeby znaleźć ten balans między tym, że jestem świadomy tego, że mogę płakać, ale niekoniecznie muszę płakać i tego samego muszę nauczyć swojego syna. To jest szalenie istotne.
1: Myślę, że za moment znajdzie się miejsce, żeby opowiedzieć o tym, co ojcowie, synowie mogą robić, żeby między nimi było lepiej. Pewnie większa odpowiedzialność spoczywa na ojcach, bo to jednak oni są osobami dorosłymi, mają być przewodnikami, drogowskazami, jakkolwiek byśmy to nazwali. Gdybyście się zgodzili trochę na podsumowanie tej części

0: naszej rozmowy powiedzieć, co w takim razie dzisiaj, wydaje mi się, że to mogło wybrzmieć, ale chciałam to podkreślić, jest najważniejszym zadaniem, może wyrażonym bardzo konkretnie przez jakiś zestaw działań, czynności czy rozmów, które stoi przed ojcami nastoletnich synów.
1: Moim przepisem na budowanie relacji ojca i syna można zawrzeć w dwóch słowach: wyzwania i obecność. Najlepsze rozmowy między mężczyznami nie budują się przy stole, przy kawie i herbacie, tylko w trakcie działania. Mężczyźni najlepsze rozmowy mają w trakcie ciężkiego treningu, po treningu, w czasie wyprawy w góry, na kajaki, w czasie wypraw survivalowych, w momencie, gdy razem coś budują albo naprawiają. I to są momenty, kiedy ojciec i syn zaczynają tworzyć drużynę. Znika ojciec kontra syn, pojawia się ojciec i syn kontra problem. I w takich momentach wyzwań, przygód, podróży, syn widzi ojca prawdziwego. Nie tego, który tylko daje nakazy, moralizuje, robi wykłady, ale ojca, który się śmieje. Ojca, który popełnia błędy, który je naprawia, który okazuje emocje. I właśnie takie wyzwania, przygody budują prawdziwą więź. A dodatkowo w czasie takich przygód, wyzwań powstają historie, które pamięta się do końca życia. Twój syn nie zapamięta prezentu, który mu kupiłeś drogiego, tylko zapamięta historię, kiedy razem na przykład pojechaliście gdzieś nad morze pod namiot, spotkała was burza, zalała namiot, porwała, a wy spędziliście całą noc przemoczeni w samochodzie. I takie właśnie chwile budują bliskość.
2: Ja bym dodała do tego jeszcze autentyczność, czyli autentyczny tato, który kontaktuje się ze swoimi emocjami i pokazuje, że życie to też są słabości i że każdą emocję można czuć, można jej doświadczać i można nadal być w bliskości, w bliskiej relacji, pomimo tego, że czujemy. I takie bezpieczne stawianie granic, bo granice są potrzebne do poczucia bezpieczeństwa, a jeżeli syn może bezpiecznie nie zgadzać się z ojcem, to uczy się, że świat jest bezpieczny i nie musi też tracić tej bliskości. Nawet wtedy, kiedy się z nim nie zgadza, może mieć własne zdanie. I też jest ważny i jest wartościowy wtedy, kiedy ma własne zdanie.
0: Sporo tych wyzwań jest. Po tym, jak opowiedzieliśmy trochę więcej o teorii, przejdziemy do praktyki, bo być może różne rozwiązania można wdrażać już teraz, każdego dnia. Może niektóre trzeba zaplanować, pomyśleć o jakichś wspólnych aktywnościach. Zobaczymy. Jestem równie ciekawa, jak mam nadzieję wy. Dlatego cieszę się, że i Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, mentor, trener sztuk walki i ojciec dorosłych dzieci, także w trzeciej części będą odpowiadać na moje, a jak mam nadzieję, tak naprawdę wasze pytania dotyczące budowania i wzmacniania relacji ojciec-syn, w tym konkretnym przypadku ojciec i nastoletni syn. Zostańcie z nami, zostańcie z Eską Rok. Słyszymy się na naszej antenie za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
3: Eska Rok Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy, trzecia odsłona naszego dzisiejszego spotkania na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz trzeci przedstawiam gości dzisiejszego spotkania, a są nimi Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, który jest mentorem i trenerem sztuk walki, a także ojcem dorosłych dzieci, który, co mnie bardzo cieszy, na naszej antenie zgodził się podzielić swoim doświadczeniem związanym z wychowywaniem dzieci, konkretnie syna. Sporo teorii, sporo obserwacji, które moi goście mają jako specjaliści, jako osoby, które pracują z dorosłymi. Paulina pracuje także z dziećmi, z młodzieżą. Jak mam nadzieję, wielu z was, tak jak we mnie, w trakcie słuchania tej rozmowy pojawiło się pytanie, no dobra, już wiemy, że nie zawsze jest łatwo, już wiemy, że wyzwań jest dużo, już wiemy, że można mieć deficyty z przeszłości, na przykład z rodzinnego domu, no ale czy to oznacza, że już jest pozamiatane, że już w tej relacji zawsze będzie trudno, albo jeżeli mój syn jest nastolatkiem, a ja do tej pory byłem ciągle w pracy, to oznacza, że już ta relacja nie będzie silna? Ja mam nadzieję, że nie i zadam pytanie, bardzo szerokie, ale myślę, że dobre na start tej części rozmowy. Jak zacząć?
2: Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć rozmawiać i zawsze jest za wcześnie, żeby pogrzebać relację. Generalnie rodzic, który może mu się wydawać, że jest dysfunkcyjny, bo nie ma tego kontaktu z dzieckiem swoim, na przykład z synem w tym przypadku, co się dosyć często zdarza. Pamiętajmy, że u tego dorosłego mężczyzny, który jest ojcem i który nie ma zbudowanej

0: jak sobie radzi. Więc ja myślę, że absolutnie pierwszym krokiem, który w ogóle można wdrożyć, to uświadomić przede wszystkim, jak ważna jest rozmowa, jak ważna jest komunikacja, jak ważna jest różnica pokoleniowa, jak ważny jest ten most, który trzeba zbudować. I od tego w ogóle trzeba zacząć. To jest absolutna podstawa, że ojciec z synem, ale i syn z ojcem muszą się ze sobą komunikować. Na różne sposoby. Werbalnie, fizycznie, o czym za chwilę pewnie Przemek opowie. Natomiast zbudowanie tej świadomości to jest najważniejsze, że ojciec nie jest tylko prowajderem. Że to nie jest najważniejsza rola w jego życiu, że najważniejszą rolą jest, jak już się decydujesz na dziecko, niezależnie od tego, czy na syna, czy na córkę, ale masz syna, to najważniejszą rolą w życiu mężczyzny jest bycie wzorcem dla tego syna, a ten wzorzec musi zostać odpowiednio zakomunikowany. I problem polega na tym, że często ci dorośli mężczyźni sami nie mieli takiego wzorca, sami tym wzorcem nie umieją być. I ten wzorzec można budować na różne sposoby, ale pierwszym krokiem w ogóle jest budowanie świadomości tego, że komunikacja między synem a ojcem jest fundamentem do całej reszty.
1: No dobra, komunikacja jest ważna, tylko wyobrażam sobie sytuację, o której mówiłaś, Paulina, że przychodzą młodzi ludzie, od których słyszysz, że ojciec nigdy nie powiedział kocham cię, nigdy nie powiedział jestem z ciebie dumny. Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację ojca, który zauważa, co się wydarzyło, do czego dopuścił, do czego doprowadziła ta relacja i on postanawia to zmienić. Jak on ma to zrobić, żeby przy najbliższej okazji powiedzieć, wiesz co, jestem z ciebie bardzo dumny. Bo skoro nie robił tego do tej pory, to zakładam, że to nie jest zła wola. On po prostu nie potrafi.
2: Takim miejscem, żeby powiedzieć takie słowa, są właśnie wyzwania i podróże. Opowiem wam o sytuacji z takiego obozu tylko dla mężczyzn, gdzie przyjechał również ojciec z synem nastolatkiem. Mieliśmy tam dużo wyzwań. Jednym z wyzwań było wejście, zdobycie szczytu najwyższego w Bieszczadach, Tarnicy. Dla niektórych może być to bułka z masłem, tak kolokwialnie mówiąc. Dla kogoś, kto pierwszy raz wchodzi w góry, to są dla niego Himalaje. Ja widziałam, co przeżywa ojciec z synem wchodząc na tą górę. To był nastolatek, który pierwszy raz wyszedł w góry. Widziałam, jak ojciec go motywuje, jak pomaga mu przełamać każdy lęk, każdą chęć powrotu. Widziałam sytuację kryzysową, gdzie 200 metrów przed szczytem syn powiedział, przeklął ostro i powiedział, ja wracam, schodzę, nie wchodzę. I widziałem reakcję ojca, jak się zachował. Widziałam też później radość, jak wszedł na tą górę, jak go przytulił. Powiedział, synu, jestem z ciebie dumny, kocham cię. To są sytuacje, gdzie można te słowa powiedzieć. Później były sytuacje, gdzie na przykład morsowaliśmy. Młody człowiek, gdy zobaczył zimną wodę, włożył palec stopy do wody, od razu uciekł z przekleństwem, tak? Ale w kolejnym dniu włożył stopę. Później wszedł do pasa, a w ostatni dzień wyjazdu wszedł cały. I znowu padły słowa, synu, jestem dumny.
1: Bardzo się cieszę, że podałeś ten przykład, wiesz, bo do tej pory trudno było mi uwierzyć, że właśnie takie wspólne aktywności, oczywiście ja wiem, że to ma ogromną rolę, ale nie spodziewałam się, że może to zaprezentować w ten sposób i teraz już w ogóle nie dziwi mnie, że kiedy przygotowywaliście program waszego obozu dla ojców i synów, właśnie takie działania stanowią jego istotny element.
0: To, co jest na obozie i te wyzwania sportowe, to jest takie świadome ekstremum, które wprowadziliśmy, bo po prostu ono, tak jak Przemek powiedział, zmusza do tego, żeby ta komunikacja nastąpiła, zmusza do tego, żeby siebie nawzajem zauważyć. Natomiast każda forma, w której syn i ojciec wspólnie mają jakieś wyzwanie, choćby to było odrabianie lekcji, to jest moment do tego, żeby oni między sobą tą więź poczuli, że ojciec był przy mnie w tym momencie, ten syn dzięki mnie coś tam wspólnie osiąga, więc ja muszę imperatywnie tą dumę poczuć tak naprawdę. Wspólna aktywność, ale to wspólna rozmowa, wspólna komunikacja, wspólne wyzwania, wspólne zadania, wspólne walki, wspólne pasje i wspólne hobby dają imperatywną platformę do tego, żeby jeden drugiego zauważył i jeden drugi się musiał ze sobą skomunikować, a te wyzwania, o których Przemek mówił, nie dają innego wyjścia, bo czasami, żeby to wyzwanie skończyć, trzeba grać w jednej drużynie.
1: Trochę uprzedziliście moje pytanie, zanim zaczęliście opowiadać o aktywności wspólnych pasjach, doświadczeniach, przeżyciach, to ja miałam przed oczami taką sytuację, kiedy ojciec próbuje zagadywać, próbuje nadrabiać ten czas i może usłyszeć to słynne, no weź się tato, to już jest ten moment, o którym mówiła Paulina, że ten nastolatek już jest gdzie indziej, już ma gdzie indziej autorytety. No a w takiej sytuacji morsowania, wspinania się, bycia w lesie, bycia pod namiotem, to chyba bariery odpuszczają.
2: Sam fakt bycia w naturze pokazuje prawdziwego człowieka. Gdy zostawiamy wszystkie maski, zostawiamy miasto, zostawiamy social media, telefony, natura pokazuje prawdę o człowieku. Wyzwania to, gdy idziemy zmęczeni, to, gdy wchodzimy do zimnej wody, gdy głodujemy. Te wyjście ze strefy komfortu powoduje,

0: czuję, że jesteśmy prawdziwi.
1: Wrócę na moment do sytuacji gabinetu. Co ty podpowiadasz rodzicom i ich synom? W jaki sposób mogą trochę się zbliżyć?
2: Największa zmiana nie dzieje się tylko wtedy, kiedy my przeczytamy książkę lub kiedy dowiemy się czegoś na temat właśnie, jak funkcjonuje na przykład nastolatek lub jak rozmawiać, znajdziemy narzędzia do tego, jak się komunikować na przykład bez agresji, ale najbardziej to, co działa, to jest to doświadczenie. Czyli zmiana zachodzi poprzez doświadczenie, tak jak na psychoterapii. My nie uczymy się tylko o tym, jak się komunikować czy jak rozmawiać, tylko też doświadczamy bezpiecznej relacji. I to, jak ja mam doświadczenia gabinetowe, to jest o tym, że często widzę w gabinecie, jak wiele zmienia moment, kiedy chłopiec rozumie, zaczyna rozumieć, że ojciec to nie jest bohater, omnipotentny człowiek, tylko to jest przede wszystkim człowiek, który też się boi, popełnia błędy, mierzy się z presją, stresem i odpowiedzialnością. I kiedy młody człowiek zaczyna to rozumieć, znika ta część złości i rozczarowania ojcem bardzo często i pojawia się wtedy miejsce na ciekawość, zrozumienie, no i też tą rozmowę z tatą.
1: Nie rozmawialiśmy o tym, co zrobić w sytuacji, jak zachować się w sytuacji, kiedy ojciec trochę się od tego swojego syna odbija, bo być może decyzja o tym, żeby popracować nad relacją przyszła za późno, być może to już jest ten moment nastolatka, kiedy on nie ma ochoty, kiedy nie czuje, że to jest w odpowiednim momencie, bo wtedy chyba trzeba uzbroić się w cierpliwość. Może ta rozmowa, propozycja wspólnego wyjazdu nie uda się od razu, ale może syn przystanie na nią za drugim, trzecim, czwartym razem.
3: Właściwie można powiedzieć, że do pewnego momentu nie może być za późno, bo po prostu mamy jako ojciec, jako rodzic wpływ na dziecko. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do tej separacji i do tego rozjazdu, to jest ten moment, w którym ta komunikacja została zaniedbana. I wtedy trzeba budować most do tej komunikacji. On może być szerszy, dłuższy, z twardszych materiałów, ale powiedziałaś takie fajne słowa, że może się od tego syna odbić. Tutaj ojciec w momencie, kiedy za późno zauważy, że ta relacja się odseparowała, no to niestety rolą ojca jest jak nie drzwiami to okno i na każdy możliwy sposób po prostu do tego syna się dostać. I uwierzcie mi, że nie ma takiej sytuacji, w której dziecko przestaje potrzebować rodzica i nie ma takiej sytuacji, bo to jest imperatywna miłość, nie ma takiej sytuacji w życiu, choćby nie wiem, co się wydarzyło, że dziecko nie będzie otwarte na komunikację z rodzicem, choćby sobie rodzic przypomniał w wieku 80 czy 90 lat, że ma syna. Wiadomo, że to może być mili ułamek sekundy, ale zawsze jest to okno, żeby do tego dziecka dotrzeć i na to nigdy nie jest za późno. I myślę sobie, że najważniejsza świadomość, którą trzeba zbudować, to jest to, że im starsze dziecko, im starszy syn, tym węższe będzie to okno i tym bardziej się będzie trzeba później gimnastykować.
4: Gdy chcemy naprawić relację z synem, to nie naprawiajmy syna, tylko najpierw naprawmy siebie. Nie zmieniajmy świata na zewnątrz, tylko zmieńmy siebie, wtedy ten świat też się zmieni. I to samo obowiązuje w relacji ojciec-syn. Czyli tutaj ojcze, zacznij pracować nad sobą, zacznij pracować nad swoją fizycznością, nad kondycją, nad zdrowiem, bądź przykładem w tej kwestii. Zacznij też pracować w kwestii okazywania emocji. Jak ty się zmienisz, zmieni się syn.
2: Mam takie poczucie, że pomimo całej indywidualności, z którą przychodzi każdy pacjent, każdy człowiek na terapię, kiedy rodzic przychodzi ze swoim dzieckiem, ze swoim synem, młodym nastolatkiem, to ja zauważam pewne wspólne mianowniki do wszystkich tych problemów i bardzo mi zależy na tym, żeby ci, którzy naprawdę chcą, bardzo chcą, kochają te swoje dzieci, ale być może nie do końca wiedzą, o co chodzi temu nastolatkowi, dlaczego tak się dzieje, że on teraz tak, a nie inaczej się zachowuje, dlaczego ma ten bałagan w pokoju, dlaczego nie śpi po nocach. I jeżeli ktoś, kto ma taki problem i ja widzę to w swoim gabinecie, że bardzo często to są takie główne filary problemów, o co chodzi temu synowi i też synowi często chodzi o to, że on sam nie wie, o co jemu chodzi, czyli nie wie, co to znaczy dojrzewanie, dlaczego tak bardzo zależy mu teraz na relacjach rówieśniczych, co dzieje się z jego i seksualnością, i z jego dojrzewaniem, z jego hormonami, bo to też jest bardzo często, zadają sobie młodzi ludzie takie pytania. Więc to jest dla mnie bardzo ważne, żeby rozwiązać ten problem na szerszą skalę.
1: Tym bardziej cieszę się, że przyjęliście zaproszenie do dzisiejszego wydania Drogowskazów. Opowiedzieliście o propozycji, jaką macie dla ojców, którzy chcą pracować nad swoją relacją z nastoletnimi synami, ale także właśnie dla tych nastolatków, żeby trochę się wzmocnić, żeby popracować zarówno nad swoją kondycją fizyczną, jak i psychiczną. No i że podzieliliście się swoimi obserwacjami, swoimi doświadczeniami, tym, co dzieje się w waszych gabinetach czy miejscach pracy.
2: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.
1: Waszymi i moimi gośćmi byli dzisiaj Paulina Dyrda, psychoterapeutka i psycholożka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, mentor, trener sztuk walki i ojciec dorosłych dzieci. Tak jak powiedziałam kilka, może kilkanaście minut temu, uważam, że przed ojcami stoi ogromne wyzwanie. Zbalansowanie tego wszystkiego, co chcieliby przekazać swoim dzieciom. Padło też w trakcie naszej rozmowy, że oni są nieustannie przez swoje dzieci obserwowani. Dzieci chłoną ich zachowania. Tym bardziej mam nadzieję, że ta rozmowa wielu ojcom pomoże, że dzięki niej dowiedzą się, w jaki sposób można działać, co można robić. Czasami już teraz, a co warto zaplanować. Odsyłam was na kanały Drogowskazów na YouTubie, na Spotify. Tam ten odcinek już się znajduje. Możecie go odsłuchać albo polecić komuś, komu waszym zdaniem może on się przydać. Do waszej dyspozycji jest też nasz profil na Facebooku, gdzie staramy się publikować wszystkie informacje o osobach, które goszczą w naszym radiowym studiu. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo dużo, wydaje mi się, istotnych treści pojawiło się w dzisiejszym odcinku, ale to jest już wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam za to spotkanie, no i niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.